СК «Тарнув».

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: No okej. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 0-2-8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodziany.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: SK Tarnów News.
6: Zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś sprawdzimy, jak wygląda zainteresowanie miejską stacją paliw. Zaprosimy Was do kina Marzenie na filmową edukację i będziemy zachęcać do biegania, również jesienią. Justyna Świderska, zapraszam. Nawet kilkaset osób dziennie. Tylu tarnowian korzysta z uruchomionej ponownie miejskiej stacji paliw M-Petrol w Tarnowie. Najwięcej chętnych skorzystało w pierwszych 2 tygodniach działania stacji. Wszystkim zależy na tańszym zakupie paliwa.
7: Robert Pacana, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Tarnowie.
6: Krótkie podsumowanie dotychczasowej działalności, wznowionej działalności stacji M-Petrol. Słyszy się różne głosy. Mieszkańcy już w pierwszym dniu zaczęli ustawiać się w kolejkach. Czy to się utrzymało?
7: No, pierwsze 2 tygodnie były naprawdę dla nas takie nawet nad wyraz. Nie myśleliśmy, że aż takie zainteresowanie wznowioną stacją M-Petrol będzie, ale chyba zgodnie ze strategią win-win wszystkie strony są tutaj zadowolone, zarówno mieszkańcy, którzy tak jak pani redaktor wspomniała, ustawiali się kolejkami. Już trudno było nawet wjechać na stację, bo każdorazowo kilkanaście samochodów stało oczekując na możliwość zatankowania. Były też to, jak wiemy, ostatnie 2 tygodnie funkcjonowania rządowego programu CPN, co też tak jakby napędzało dodatkowo, bo mieszkańcy, klienci, bo też nie tylko mieszkańcy, ale każdy ma możliwość zatankowania na naszej stacji M-Petrol. Nie tylko tankowali samochody swoje prywatne, ale również do kanistrów przyjeżdżali rolnicy, zaopatrywali się w większej ilości paliwa i naprawdę ten obrót był bardzo, powiedział, taki solidny za te pierwsze 2 tygodnie. Oczywiście od września z wygaśnięciem programu to troszeczkę widzimy, że to natężenie zmalało, ale w każdym momencie ludzie przyjeżdżają, zachęcamy wszystkich. To jest kilkanaście groszy, czasami kilkadziesiąt groszy do tych dużych. Natomiast dla nas, dla mnie istotniejsze jest też to, ten efekt, który podejrzewaliśmy, że w końcu nastąpi w Tarnowie, że ceny zaczną być bardziej konkurencyjne przede wszystkim dla mieszkańców, bo my nie odkryliśmy tutaj jakoś jak Kolumb Ameryki, że takie ceny niskie tutaj stosujemy, że mamy jakieś, nie wiem, algorytmy AI, które za nas to robią. Nie, robimy to wszystko w ramach naszej marży, naszych upustów wygenerowanych, w ramach umów z dostawcą, w ramach naszych kosztów. To jest sposób na prowadzenie działalności gospodarczej, która musi być rentowna, ona jest rentowna i też ten efekt już w tym momencie jest zauważalny, że inne stacje podążają w naszym kierunku, a nawet nie ukrywam, że można zobaczyć, że niektórzy mają taniej niż u nas. My się z tego absolutnie nie obrażamy z tego powodu, wręcz cieszymy, bo jest to pozytywny trend, który już dawno powinien wystąpić w Tarnowie. Problemy, z których cieszyć się, czy też się nie cieszyć. Nikt się z reguły z problemów nie cieszy, ale zawsze jest to jakaś tam lekcja do tego, aby poszukiwać nowych rozwiązań, jak je eliminować. Zaskoczyła nas bardzo dużo popyt na paliwo i spowodowało to, że okresowo tam raz czy dwa tego paliwa po prostu brakło. Musieliśmy szczególnie benzyny bezołowiowej domawiać ekstraordynaryjnie. Jeżeli chodzi o zacięcia, tutaj nasz model, nie dystrybutor, ale kasę samoobsługową, tak bankomat, to się na początku zdarza, bo oczywiście musimy się wszyscy nauczyć jako klienci, jak z tego bankomatu korzystać. Jest to intuicyjnie, natomiast jeżeli kilka osób naraz dokonywało pewnych funkcji, myląc opisane zresztą jasno czynności, które należy wykonać, no to system zdarzało się, że się zawiesił, ale służby dosyć szybko, sprawnie starały się to usprawnić. Teraz jest to raczej sporadyczne, że takie historie się zdarzają. Działamy jako Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w trybie in-house, jako podmiot wewnętrzny miasta i w ramach realizacji umowy powierzenia, która jest naszą podstawową gałęzią działalności gospodarczej, czyli przewozy pasażerskie, możemy generować do 90% przychodów. I 10% przychodów możemy, tylko 10% generować w ramach całego budżetu, w ramach działalności komercyjnej. Stacja Ampetrol nie jest jedyną działalnością komercyjną, bo mamy też okręgową stację kontroli pojazdów. Możemy tutaj udzielić reklamy na naszych pojazdach, wewnątrz, na zewnątrz. Wynajmujemy pomieszczenia, mamy pracownię psychologiczną, także ten szereg działalności komercyjnej jest dosyć spory. I w roku 2024 nastąpiła właśnie ta nieszczęsna sytuacja, tak powiem, bo nie decyzja. Przecież to nie o to chodzi. Nie było innego wyboru. Stacja musiała być wtedy zamknięta, gdyż ten parytet został zakłócony i spowodowałoby to, że byłyby problemy z prowadzeniem tej głównej działalności, o której wspomniałem, czyli przewozu pasażerskiego. Odrobione zostały lekcje. Mamy nowy model biznesowy, który możemy wprowadzić w zasadzie w każdym momencie. Rozmawiamy na ten temat z włodarzami i w momencie, kiedy będziemy się zbliżać, bo na razie stacja działa tak, jak to było poprzednio, jeżeli będziemy się zbliżać do przekroczenia tych granic, tego parytetu, no to będziemy adekwatne decyzje podejmować. Są różne opcje spółki córki, zaangażowania innych podmiotów. W tym momencie jesteśmy 100% właścicielem, możemy się tymi udziałami w ramach spółek komunalnych tak też podzielić z innymi, tak aby no nie doszło do takiej sytuacji, jaka miała miejsce właśnie w roku 2024, bo to też zachwiało późniejszymi cenami. Tak uważam w Tarnowie, że no nie było już tego takiego małego, ale znaczącego regulatora, który powodował, że zainteresowanie na stacji było spore, to też inne stacje komercyjne w jakimś sensie, jeżeli chciały tych klientów pozyskiwać, musiały też adekwatnie korzystne ceny utrzymywać. Jak tego zabrakło, troszeczkę poszło to nie w tą stronę, co trzeba. No i teraz wracamy do tych porządnych standardów, tak się wyrażę.
6: Zauważa Robert Pacana, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Tarnowie, a nasza rozmowa także na tarnów.sk.pl.
5: SK Tarnów.
6: Na te inwestycje mieszkańcy Tarnowa czekają od dawna. Mowa o budowie ulicy Rady Europy, która ma połączyć ulicę Klikowską z pobliskim osiedlem. Miasto podpisało umowę z wykonawcą. O szczegółach mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny oraz wiceprezydent Maciej Włodek.
0: To chyba była jedna z bardziej wyczekiwanych ulic w mieście, a na pewno ta, która wygrała też w plebiscycie, który był zorganizowany na etapie składania wniosku do Rządowego Funduszu Dróg. Tam, gdzie mieliśmy przygotowaną dokumentację, gdzie mogliśmy tę aplikację złożyć, Rada Europy była drogą, która najczęściej była wskazywana jako ta, która wymaga i powinna być wyremontowana. Niestety polskie prawo nie daje nam narzędzi tak skutecznych, aby szczególnie tam, gdzie tworzą się nowe osiedla, wymusić tego typu inwestycje na inwestorze. No i w tym konkretnym przypadku mieliśmy taki właśnie problem, że powstało szereg domów, szereg bloków, dużo rodzin zamieszkało, a droga była jaka była. Była o pomstę do nieba. Na szczęście taka decyzja została podjęta. Umowa pomiędzy firmą Eurowia, która wygrała przetarg, serdecznie gratuluję, a zarządem Drugi Komunikacji. Ja powiem tylko te dwie najważniejsze zmienne, później oddam głos mojemu zastępcy, panu prezydentowi Maciejowi Włodkowi. Czyli to, co najbardziej interesuje, termin wykonania. 9 miesięcy. Czyli po 9 miesiącach urodzi nam się naprawdę dobra droga. Kwota realizacji 3 995 909 zł i 59 groszy. To będzie kompleksowa budowa tej drogi. I nie zapominajmy, drodzy Państwo, że dotyczy to inwestycji w terenie, który wciąż będzie podlegał rozbudowie. Sady i to miejsce, ulica Niedojadły, Wieniawskiego, Rady Europy, to jest miejsce, gdzie będziemy mieć do czynienia z, podejrzewam, kolejnymi w przyszłości inwestycjami tego typu. W związku z tym ta droga, panie prezesie, musi być bardzo dobrze wykonana. Trwała, i żeby się nam szybko nie zniszczyła.
8: Jest to program z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego skorzystaliśmy z aplikacji. Ulica Rady Europy, co do samego zakresu, mówimy tutaj o długości 290 metrów. Co do samego zakresu budowy, będzie to połączenie ulicy Powiatowej, ulicy Klikowskiej z drogą, która obecnie ma charakter drogi wewnętrznej. Będzie ona miała zmienioną kategorię. Co do samego zakresu kwotowego, jest to program, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50%. Co do samego zakresu, w zasadzie można powiedzieć, budowy tej ulicy na nowo, no bo w takich kategoriach należy to poruszyć, będzie to wykonanie drogi o charakterze betonowym, łącznie z całą infrastrukturą uzupełniającą, czyli schodnikami, z oświetleniem ulicznym. To oświetlenie uliczne zostanie wybudowane w zasadzie na nowo. Powstanie 10 lamp, które będą własnością gminy miasta Tarnowa. Sam zakres remontu, w zasadzie budowy tej ulicy, będzie obejmował również wjazdy do posesji. Tutaj też takie zapisy umowne, aby podczas prac remontowych ten dojazd do posesji był bezkolizyjny, zarówno dla mieszkańców, jak i również dla służb technicznych i ratunkowych. Tutaj sama technologia wiązania betonu wynosi 28 dni i nawet tutaj podczas właśnie tej luki tutaj czasowej ten dostęp musi poprzez organizację ruchu przez wykonawcę być zapewniony. Co do samego wykonawcy, firma Eurovia, znana już na naszym rynku, w ostatnim czasie dwa duże kontrakty, ulica Bracisaków włącznie z budową ronda na ulicy Okrężnej. Aktualnie są prowadzone przez firmę prace związane z ulicą Lwowską, od szpitala po granicę miasta, także już tutaj, jeżeli chodzi o wykonawcę, mam doświadczenie na naszym rynku. Co do warunków przetargowych, też jednym z kryteriów był okres rozszerzonej rękojmi, wynosi on 8 lat. Co do też kwestii takich związanych z wyburzeniami, tutaj jeżeli chodzi o zakres tych prac, nie przewiduje on większych wyburzeń, mówimy tutaj wyłącznie o ogrodzeniu na wysokości 10 metrów na jednej z posesji, natomiast tutaj inne wyburzenia nie są planowane. No też jeżeli chodzi o samą organizację prac, no tutaj też oczywiście wprost mówimy, jest to też w warunkach umownych, będą usuwane drzewa, które występują na kolizji trasy budowy tej drogi, jest też przygotowany program nasadzeń zastępczych, te drzewa w związku z

0: Tak, na konferencję, na spotkanie i tutaj zaproszenie kieruję do nauczycieli, ale również psychologów czy pedagogów, osób, które pracują w szkole i pracują właśnie z dziećmi. Zapraszamy na bezpłatny seans. Tutaj bardzo dziękujemy Dyrekcji Wydziału Edukacji Miasta Tarnowa za wsparcie tego przedsięwzięcia. Seans filmu pod tytułem Niebo nad Normandią w reżyserii Antoniego Marasa z Andrew Scottem. I seans odbędzie się 17 września. Właściwie to seanse, bo tutaj mamy 2 godziny do wyboru. Godzina 13 albo godzina 17. Przed seansem zajmiemy dosłownie maksymalnie 30 minut na to, żeby opowiedzieć Państwu o tym, jakie mamy propozycje edukacyjne w kinie, jak Państwo jako nauczyciele, osoby pracujące z dziećmi mogą wykorzystać potencjał filmu, aby realizować program edukacyjny. Tutaj duże wsparcie okaże nam dr Kaja Łuczyńska, która jest edukatorką filmową, jest twórczynią różnych tekstów, jest członkinią zespołu edukatorów filmowych, ma duże doświadczenie i edukuje właśnie z wykorzystaniem filmów. Więc Kaja opowie o tym, podpowie, jak wykorzystać potencjał filmu i jak w obliczu zmian, które zachodzą w dzisiejszym świecie, bardzo szybkich zmian, odnaleźć właśnie i siebie, ale też właśnie jak pomóc dzieciom, uczniom odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. I tutaj film świetnie się sprawdza, bo mówi o rzeczach często bardzo bliskich uczniom, wzmacnia też kompetencje miękkie, uruchamia w uczniach, w dzieciach jakiś taki proces rozumienia, lepszego rozumienia świata. Też jest to punkt wyjścia do tego, aby tworzyć sobie taki właśnie dobrostan psychiczny. Więc to jest wiele możliwości. Opowiemy o tym więcej właśnie przed seansem 17 września. Oprócz tego opowiemy też o tym, jakie programy już działają w kinie, do jakich można się już zapisywać, jakie programy ruszają niedługo, także to wszystko dowiedzą się Państwo właśnie 17 września. Prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie. Wystarczy po prostu zgłosić ilość osób, placówkę. Tutaj bardzo bym o to prosiła jednak, bo pomoże nam to w organizacji.
1: Numer telefonu to numer telefonu do Kina Marzenie,
0: tak,
1: prawda?
0: 14-688-8885.
1: Jeszcze uściślimy, czy to jest propozycja dla nauczycieli szkół podstawowych, szkół średnich, czy również dla nauczycieli nauczania przedszkolnego?
0: To jest propozycja dla wszystkich nauczycieli, zarówno dla tych osób, które pracują w przedszkolach, szkołach podstawowych, jak i szkołach ponadpodstawowych, bo tutaj dla każdej z tych grup wiekowych, z którymi nauczyciele pracują, znajdzie się jakaś propozycja i podpowiemy właśnie, jak wykorzystać potencjał filmu w realizacji programu.
1: Jednym z cykli edukacyjnych realizowanych przez Tarnowskie Kino Marzenie jest projekt pod nazwą Polskie Kino Młodego Widza. 22. edycja tego wydarzenia odbędzie się od 3 do 6 listopada. To propozycja dla dzieci i młodzieży, a udział w projekcjach jest bezpłatny.
0: Na 22. edycję Polskiego Kina Młodego Widza zaprasza Stowarzyszenie Filmowców Polskich wraz z Kinem Marzenie, bo to już co roku właśnie w całej Polsce kilkanaście właściwie kin zgłasza się z wybieranych do realizacji programu i przedstawiamy uczniom, dzieciom i tym bardzo małym przedszkolakom i tym trochę starszym i tym z, nawet z liceów, ze szkół ponadpodstawowych propozycje filmowe różnego rodzaju tak naprawdę. Często są to zestawy filmów dla tych młodszych dzieci, które mówią o bardzo ważnych rzeczach. Dlatego też przy każdym seansie odbędzie się jakieś spotkanie, odbędzie się jakaś rozmowa i tutaj też bardzo nam zależy na tym, żeby zarówno nauczyciele, jak i uczniowie zobaczyli, że film jest dużym narzędziem, właśnie takim edukacyjnym, że to jest taki punkt wyjścia do ważnych, ciekawych, otwierających rozmów. Także zapraszamy do Kina Marzenie od 3 do 6 listopada. Jak wejdą Państwo na stronę kina, to tam można zobaczyć dokładnie, jaki jest harmonogram, ale tak pokrótce powiem, że 3 listopada zapraszamy najmłodszych, przedszkolaki i to właśnie będzie zestaw filmów. Zaczynamy zawsze o godzinie 9. 4 listopada zapraszamy nieco starsze dzieci, 10+, mogą to być dzieci z 3 klasy, 4, 5, 6, również na zestaw filmów i tutaj odbędzie się spotkanie z psychologiem. Dzień wcześniej z dzieciakami

0: osobami też młodszymi będziemy się troszkę bawić i trochę też rozmawiać właśnie. 5 listopada to propozycja dla nieco starszych uczniów z klas 7, 8, a nawet starszych. Tutaj jest taka propozycja, która będzie również odpowiednia dla szkół ponadpodstawowych. I 6 listopada zapraszamy tu już na pewno nie podstawówki, ale właśnie uczniów szkół ponadpodstawowych. I tutaj też odbędzie się spotkanie z filmoznawczynią Kają Łuczyńską. Po każdym albo przed każdym, to jeszcze będziemy tutaj rozważać, ale przed każdym seansem odbędzie się spotkanie, odbędzie się rozmowa i będziemy chcieli, żeby właśnie też uczniowie tutaj próbowali się otworzyć i próbowali opowiedzieć o swoim punkcie widzenia.
1: Mhm. Żeby dołączyć i skorzystać z tych projekcji, trzeba wcześniej zgłosić swój udział, trzeba się zapisać?
0: Tak. Tutaj mamy ograniczoną ilość miejsc, bo 317, więc musimy mieć nad tym jakąś kontrolę i zapisy do wyczerpania miejsc tak naprawdę. Więc zapraszamy do kontaktu telefonicznego, albo można przyjść również do kina i zgłosić odpowiednią ilość osób, ilość nauczycieli, także my sobie to wszystko zapiszemy, no i wtedy to już jest potwierdzenie, że grupa może przyjść na taki bezpłatny seans, to też jest ważna informacja. Polskie Kino Młodego Widza to są seanse bezpłatne dla uczniów i nauczycieli.
1: Do Kina Marzenie zapraszała Agnieszka Hołda-Myśliwiec, a szczegóły wszystkich propozycji znajdziecie na stronie placówki.
2: SK Tarnów.
1: Jest dobre dla zdrowia, a mowa o bieganiu. Wakacje się skończyły, jesień przypomina o sobie, jednak pasjonaci tej dyscypliny sportu przekonują, że biegać można przez cały rok, a organizm z pewnością doceni nasz wysiłek. Jak zacząć przygodę z bieganiem, mówi w studiu Radia SK Tarnów trenerka Agnieszka Duraj.
3: Najlepiej się zabrać spokojnie, bo bardzo dużo osób robi ten błąd, że ubiera buty, wychodzi i myśli, że przebiegnę dzisiaj 5 kilometrów, nie biegając wcześniej. No i w tym sposobem właśnie można się bardzo szybko spalić. Wychodzimy na początek właśnie na marszobieg, na slow jogging, ewentualnie na lekki truch. Biegniemy do momentu, aż w miarę komfortowo się czujemy, to serce nie galopuje i nie brakuje nam oddechu. I z każdym kolejnym treningiem po prostu zwiększamy tę intensywność. Albo zamieniamy sobie proporcje między marszem a biegiem, albo jeżeli od razu biegaliśmy, to właśnie próbujemy troszeczkę przyspieszyć, zrobić sobie jakiś krótki interwał, zrobić sobie krótki podbieg, ale nie patrzymy na początku w ogóle na dystans, nie patrzymy na czas, nie patrzymy na prędkość, patrzymy na nasze samopoczucie. I dbamy o to też, żeby biegać na śródstopiu, a nie odpięty. Co też powoduje dużo kontuzji i zniechęcenia, bo bolą nas kostki, łydki, kolana, biodra, kręgosłup, wszystko. Ja nie mogę biegać, bo mnie wszystko boli. No bo technika jest zła.
4: To jak właśnie zwracać uwagę na tą technikę? Bo teoretycznie to się wydaje dosyć proste, ale okazuje się, że jednak jest tutaj dużo tych różnych aspektów, których trzeba pilnować.
3: Tak, no między chodzeniem w ogóle a bieganiem jest bardzo duża różnica. Wiadomo, każdy chodzi odpięty i bieganie odpięty właśnie powoduje te wszystkie dolegliwości później po bieganiu, więc najlepiej jest przyjść na slow jogging i nauczyć się techniki biegania, bo tam właśnie tłumaczę i uczę, jak biegać slow. Ewentualnie, jeżeli ktoś nie chce, nie może przyjść na trening, można podejrzeć na YouTubie, jak biegamy w technice slow jogging i pracujemy nad tym, żeby stawiać stopę na śródstopiu.
4: I tutaj pewnie też jest kluczowy teren, jakim biegamy, prawda?
3: Kluczowy, jeśli chodzi o obciążenia, tak. Wiadomo, jeżeli biegamy na asfalcie i te buty też nie są do końca dobre, dobrze zamortyzowane, to te skutki biegania, powiedzmy, dłuższych dystansów będą bardziej odczuwalne. Ale jeżeli na przykład wybierzemy się do parku jakiegoś, na miękkie podłoże, na szutr do lasu, to też będzie nam łatwiej i mniej odczujemy uderzenia stopy po prostu o podłoże.
4: Dobrze, czyli powiedzmy, jeżeli chodzi o sam trening, małymi krokami zwiększanie dystansu stopniowo. A jak wygląda kwestia ubrania? No bo wiadomo, tutaj bieganie jest też wysiłkiem, może tutaj się trochę właśnie przepocić. Jak to wygląda?
3: Złota zasada biegacza, ubieramy się lekko, tak, żeby jak wychodzimy na bieganie na zewnątrz, można to też sprawdzić wychodząc, nie wiem, na balkon powiedzmy w bloku, czujemy lekki chłód. Nie ma nam być zimno, nie ma nam być od razu ciepło, bo jeżeli jest nam ciepło wychodząc na zewnątrz, to znaczy, że się zgrzejemy mocno podczas biegania. Z reguły, jak biegniemy, to odczuwalna temperatura jest plus 10 stopni, więc dajmy na to dzisiaj jest 10 stopni, ubieramy się lekko, podczas biegu wydaje nam się, jakby było 20.
4: Okej, czyli tutaj cebulka się nie sprawdza?
3: Nie, cebulka nie. No jeżeli są wietrzne dni, to sprawdza się wiatrówka, którą można szybko zdjąć, sprawdzają się rękawiczki, jakaś chusta na szyję, na głowę, sportowe, którą można szybko zdjąć, zwinąć, gdzieś schować do pasa, do spodni, czy na sobie zawiązać, ale nie ubierajmy dużo warstw, bo im więcej warstw, tym nam będzie bardziej gorąco, a to zabiera energię do biegu.
4: A trzeba wcześniej zjeść jakiś posiłek, bo nie wiem, jak jest z bieganiem, ale z siłownią właśnie często poleca się przed takim aktywnością fizyczną jakiś tam posiłek zbudowany, powiedzmy, z węglowodanów.
3: Lekki na pewno. Nie jemy dużego obiadu i nie wychodzimy biegać, bo to wszystko tam się trzęsie i może się różnie to skończyć, ale tak naprawdę każdy musi dostosować do siebie. Są osoby, które jedzą 2 godziny przed bieganiem i dopiero idą biegać, są osoby, które jedzą i wychodzą od razu. Każdy musi przetestować i też w bieganiu jest ważne to, że trzeba się nauczyć jeść w ogóle. Właśnie przed treningiem i w trakcie biegu, bo na 5 kilometrów wiadomo, nie musimy brać jedzenia, ale jeżeli ktoś myśli o tym, żeby później biegać dłuższe dystanse, 20 kilometrów i więcej, to trzeba się też nauczyć jeść podczas biegania.
4: To co się dzieje w takim wypadku podczas biegania?
3: Różnie. Jeżeli ktoś lubi i wystarcza mu to, to mogą być żele takie dla biegaczy specjalne, jakieś tabletki węglowodanowe. Jest bardzo dużo takich produktów, które można po prostu kupić i sobie zabrać na bieganie. Niektórzy biorą banana, niektórzy biorą batona, jakąś czekoladę. To też sobie każdy musi przetestować, co mu najbardziej odpowiada.
4: I ewentualny posiłek po treningu to jest też kwestia indywidualna, czy to jest jakiś mus, powiedzmy?
3: Też kwestia. Znaczy, no najlepiej jest zjeść po treningu, bo wiadomo, że spalimy tych kalorii bardzo dużo, węglowodanów i ogólnie powinniśmy być głodni, ale też na początku takiego biegania ono jest wyczerpujące, więc może się tak zdarzyć, że mamy wstręt do jedzenia zaraz po, więc też nie wciskajmy w siebie na siłę, na spokojnie, coś małego zjedzmy, choćby banana, żeby tak uspokoić też żołądek po tym bieganiu i później normalnie posiłek, żeby uzupełnić te wszystkie stracone kalorie.
4: I w międzyczasie pewnie ważne jest nawodnienie odpowiednie.
3: No to jest kluczowe. To jest podstawa też, bo też brak nawodnienia, to są skurcze podczas biegania, to są różne inne dolegliwości, zasłabnięcia, zawroty głowy. Także no przy wysiłku, szczególnie latem, no to już obowiązkowo. Zimą to też zależy. Są biegacze, którzy zimą nie biegają tak do 20, nie piją tak do 20 kilometrów, nie jest im potrzebne żadne picie.
4: I dają radę?
3: I dają radę. Ja osobiście zawsze zabieram. Nawet wiedząc, że w zimie mniej piję, bo to jest naturalne, to i tak zabieram, żeby mieć przy sobie, to też jest taka spokojna głowa, że możemy w każdej chwili się napić.
4: Wspomniała Pani, że bieganie pali trochę tych kalorii i niektórzy właśnie wybierają bieganie jako taką efektywną formę odchudzania się. Czy faktycznie bieganie jest dobrym wyborem, jeżeli chcemy zrzucić te zbędne kilogramy?
3: I tak, i nie, bo nie samym bieganiem schudniemy. Wiadomą rzeczą jest, że ważne jest też, co jemy i ile jemy, ile tych kalorii w ciągu dnia spożywamy, ale na pewno jest pomocne. Poza samym bieganiem każda aktywność jest wskazana. Czy to jest marsz, czy Nordic Walking, czy jakakolwiek inna aktywność. Te pół godziny dziennie powinniśmy poświęcić i dla zdrowia, i dla ciała, i chcemy schudnąć, tak. Wyjdźmy na to bieganie, ale też nie na zasadzie nie jem nic i pójdę biegać, bo schudnę. To też tak nie działa. To wszystko musi być racjonalne i poukładane.
4: A są jakieś efektywniejsze formy biegania, przy których więcej się pali tych kalorii? Bo tam w sieci można natknąć się na dyskusje takie niekończące się, czy interwał, czy cardio, co jest lepsze?
3: Jest bardzo dużo teorii i każda teoria jest trochę prawdziwa, trochę fałszywa. Każdy z nas jest inny. Dla jednego sprawdzi się bieganie interwałów, dla innego podbiegi, dla innego biegi długodystansowe, a jeszcze inna osoba powie, że mu bieganie w ogóle nie pomaga, żeby schudnąć. Bo też nie zapominajmy, jak biegamy, czy uprawiamy jakąś intensywną aktywność, to nam się chce po prostu bardziej jeść po tym. Więc niektórzy popadają w taką pułapkę, biegają i nadrabiają to bieganie jedzeniem, co nie jest złe oczywiście w normalnym trybie, ale jeżeli chcą schudnąć, to później jest taki efekt, że mówią, że biegam, ale nie chudnę. Dlaczego?
4: I tutaj w bieganiu też jest chyba kluczowa regeneracja, prawda?
3: Tak, regeneracja. Bardzo dużo biegaczy o niej zapomina, bo wiadomo, każdy jest nastawiony na wynik. Mhm. Będę lepszy, szybszy czy szybsza, ale nie zapominajmy o regeneracji, właśnie też o rolowaniu, o rozciąganiu w domu, między tymi treningami. Zadbajmy o to, bo elastyczne mięśnie to mniej kontuzji, a niestety biegając bez tych dodatkowych elementów może prowadzić bardzo szybko do kontuzji, zerwania mięśni, nadwyrężeń. I regeneracja, i właśnie takie ćwiczenia rozciągające są bardzo ważne.
4: Wcześniej pani powiedziała, że warto łączyć interwał, na przykład podbiegi, więc jak powinien wyglądać taki idealny trening tygodniowy dla osoby, która chce po prostu o siebie zadbać, być zdrowa, mieć przyzwoitą przynajmniej wydolność?
3: Jeżeli chce tylko o siebie zadbać, nie ma planów startowaniem w zawodach, powiedzmy, biegowych na szybkość, czy jakichś zawodach biegania górskiego, to wystarczy, że wyjdzie na ten trening półgodzinny, na lekki trucht, 3 razy w tygodniu.
4: I to wystarczy.
3: Wystarczy, żeby zadbać o zdrowie, o serce, to poprawia krążenie, poprawia nasze samopoczucie, bo wiadomo, każdy ruch wyzwala u nas endorfiny i szczęście, radość i w ogóle satysfakcję z samego siebie, więc wyjdźmy te 3 razy w tygodniu. A jeżeli ktoś ma cele biegowe wygórowane, czy jakieś cele bicia rekordów, no to jednak trzeba się pochylić nad podbiegami, interwałami, tymi długimi wybieganiami. No i tutaj do długich dystansów zalecane jest pokonywanie tak 50-60 km tygodniowo. Więc to już jest taki intensywny trening.
4: No trochę jest. Zresztą na zakończenie chciałam panią zapytać, po jakim efekcie, powiedzmy, jeżeli ktoś jakoś tak regularnie biega, załóżmy 3 razy w tygodniu, 40 minut, taki wolniejszy kardio, w jakim czasie tu można zauważyć efekty, jeżeli chodzi o poprawę wydolności?
3: To bardzo szybko.
4: Szybko?
3: No już po pierwszym tygodniu będziemy, w kolejnym tygodniu już czuć poprawę. Z każdego kolejnego treningu będziemy przechodzić mniej zmęczeni. Każdy kolejny trening będzie dla nas łatwiejszy i będziemy chcieli więcej. Bo to tak się samo napędza, jak z doświadczenia u moich biegaczy, którzy zaczynali na slow i tak naprawdę są osoby, które nie mogły przebiec tych 5 kilometrów 40 minut w ciągu, musiały właśnie stosować marszobiegi na początku przez kilka treningów, a po roku biegania zapisują się na zawody, na półmaratony, maratony i je przebiegają. Więc to jest też możliwe. Można przebiec maraton w tempie slow.
4: Mm-hmm. A powiedzmy, jest jakiś wiek, powiedzmy taka granica, gdzie można się zabrać za bieganie, czy raczej tu nie ma znaczenia?
3: Nie ma żadnego znaczenia. Są osoby bardzo młode, które zaczynają biegać i ta grupa nie jest duża wbrew pozorom. Bardzo dużo osób zaczyna biegać w wieku 30-40 lat, ale są też osoby po 50, po 60, które zaczynają przygodę z tym ruchem.
4: No tak, czy jak nawet mamy w Tarnowie panią Basię, która...
3: Dokładnie, naszą sławną panią Basię mamy, która też chyba po 50 zaczęła biegać i zaczęła zdobywać medale w maratonach, półmaratonach i górskich i płaskich, więc to jest kwestia chęci.
1: A ja dodam, że każdy trening warto poprzedzić kilkuminutową rozgrzewką.
2: SK Tarnów News.
5: Masa krytyczna po latach przerwy wraca do Tarnowa, między innymi o tym dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów, ale zapowiemy też konkurs pieśni patriotycznej i poezji śpiewanej, który organizuje Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie, a na koniec sprawdzimy, ilu wolontariuszy szuka jeszcze szlachetna paczka. Tomek Piszczek, zapraszam.
2: SK Tarnów.
5: Masa krytyczna po latach przerwy wraca do Tarnowa. Podczas wydarzenia rowerzyści chcą zaznaczyć swoją obecność w mieście i przypomnieć, że są pełnoprawnymi użytkownikami dróg. Chcą również zwrócić uwagę na niedostatki miejskiej infrastruktury rowerowej, które są poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa. O szczegółach w naszej rozmowie.
6: Marcin Zarut, twórca tarnowskiego lobby rowerowego i organizator tarnowskiej masy krytycznej.
1: Właśnie, i o tej tarnowskiej masie krytycznej będziemy rozmawiać. Mam takie wrażenie, nie wiem czy słuszne, że masa krytyczna po raz kolejny daje o sobie znać po niestety dramatycznym wydarzeniu, jakie miało niedawno miejsce na jednej z tarnowskich ulic. Kobieta rowerzystka potrącona w wyniku wypadku komunikacyjnego niestety poniosła śmierć. Okazuje się, że miejsc, co do których rowerzyści mają wątpliwości, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jest w mieście znacznie więcej.
6: Tak, nie ukrywam, że to wydarzenie było taką iskrą, która spowodowała, że po wielu latach nieobecności tarnowskiej rowerowej masy krytycznej postanowiliśmy dać o sobie znać, dać znać o tym, że jesteśmy pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego i miejskich przestrzeni też, bo przecież jesteśmy też obywatelami Tarnowa. Badania mówią o tym, że 3/4 rowerzystów posiada też samochód i tylko wybiera po prostu rower jako sposób na dojazd do pracy czy do szkoły, zupełnie świadomie. Więc to wydarzenie spowodowało, że chcemy pokazać, że można przy nawet niewielkich nakładach spowodować, że sieć tej infrastruktury tarnowskiej będzie bardziej bezpieczna, wygodna w jeździe i dzięki temu też więcej ludzi będzie z niej korzystało, bo zaczną korzystać też dzieci, osoby starsze. W tym momencie wcale to nie jest dla nich takie łatwe, więc kończy się tym, że często rowerzystami są osoby takie dobrze wysportowane, które potrafią przebrnąć przez ten labirynt niedogodności, które są przed rowerzystami w Tarnowie niestety kładzione.
1: Celem masy krytycznej będzie zorganizowanie przejazdu, sprawdzenie istniejących, funkcjonujących odcinków infrastruktury rowerowej w naszym mieście, zaobserwowanie pewnych miejsc, które mogłyby wymagać większej uwagi. Jakimi drogami, jakimi trasami zamierzacie się przemieszczać?
6: Właśnie logika masy krytycznej jest taka, że spotykamy się jako rowerzyści, jako ci uczestnicy ruchu, i staramy się dotrzeć z punktu wyznaczonego, w tym przypadku będzie to Tarnowski Rynek, do jakiegoś punktu, do którego chcielibyśmy potencjalnie dojechać. W tym roku faktycznie w związku z tym wypadkiem będziemy chcieli odwiedzić to skrzyżowanie ulicy Hodowlanej i Wyszyńskiego i dojechać do ronda w Klikowej. Natomiast pojedziemy nowo wyremontowaną ulicą Batorego w dół, potem tutaj koło Państwa, koło Słonia, czyli w górę ulicą Nowy Świat. Tutaj infrastruktury rowerowej nie ma, więc po prostu będziemy jechali jezdnią. Skręcimy w Mościckiego, gdzie też tej infrastruktury nie ma, więc też będziemy jechali jezdnią aż do ulicy Szujskiego i do Hodowlanej, gdzie będziemy mieli te około 100 metrów ścieżki rowerowej pełnoprawnej, a tak naprawdę powinienem powiedzieć drogi dla rowerów, bo tutaj te słowa też mają znaczenie. Droga dla rowerów, czyli po prostu część drogi, która ma swoje prawa, która powoduje, że piesi mają swój chodnik, więc nie psioczą na rowerzystów, a samochody mają swoją jezdnię i też te rowery im nie przeszkadzają. Natomiast na tej naszej trasie dopiero na ulicy Wyszyńskiego dojeżdżamy do ciągu pieszo-rowerowego, więc spróbujemy pokonać to niebezpieczne miejsce i włączyć się tam do tego ciągu. I ten ciąg, mimo że ma już kilkanaście lat, ale dzięki temu, że jest to wyasfaltowana część, a nie pokryta kostką, to jest jeszcze w takim stanie, że można z niego korzystać.
1: Z tego, co zdołałam zaobserwować przez wiele miesięcy przejeżdżania tamtą okolicą, mam wrażenie, że z tego traktu korzystają właściwie, nie wiem, czy na równych prawach, czy na zasadzie współistnienia, zarówno właśnie użytkownicy rowerów, jak i na przykład miłośnicy biegania, bo wiem, że dużo osób sobie po prostu tam truchta, licząc na to, że właśnie tamten rejon będzie dla nich bezpieczniejszy niż truchtanie wzdłuż ruchliwej drogi.
6: Zdecydowanie tak. To jest też częścią naszych postulatów, że stworzenie dobrej infrastruktury spowoduje nie tylko to, że rowerzyści będą mieli gdzie jeździć, ale że nasze miasto stanie się, po angielsku jest takie wyrażenie future proof, czyli przygotowane na przyszłość. Dlatego, że już w tym momencie widać, że w miastach Polski coraz więcej jest e-bajków, rowerów elektrycznych. Już nie mówię o hulajnogach, które są też bardzo niebezpieczne i bez infrastruktury one tym bardziej to niebezpieczeństwo z nimi związane rośnie.
1: Tak, miksowanie ich razem z pieszymi na chodniku niestety czasami źle się kończy.
6: Tak, i jeżeli przyzwyczajimy ludzi do tego, że w Tarnowie jeździ się po chodnikach, to na dłuższą metę, kiedy te rowery elektryczne są coraz szybsze, te 25 km na godzinę, które one mogą osiągnąć, to jest już duża szybkość, więc nie wyobrażam sobie sytuacji, że taki pojazd porusza się po chodniku. Jeżeli jest wydzielona droga dla rowerów, to wtedy zyskują i osoby, które jadą na hulajnodze, na e-bajku. Myślę, że spokojnie przygarniemy też tam rolkarzy. Osoby biegające, tak jak w przypadku tego ciągu pieszo-rowerowego, doskonale sobie radzą, bo też badania wskazują na to, że ludzie wybierają miejsca, które są atrakcyjne też pod kątem estetycznym, czyli właśnie to miejsce, gdzie jest ta obwodnica, gdzie wokoło jest dużo pól, zieleni, doskonale nadaje się do tego, żeby właśnie zamiast ludzie jechać z Azotów wzdłuż ulicy Mościckiego i Szujskiego, wybrali na przykład dojazd na Falklandy właśnie tamtymi, mimo że droga jest dalsza, ale właśnie takimi bardziej estetycznie sprzyjającymi ciągami, a jeżeli będzie coraz więcej e-bike'ów, no to też ta droga słynna w krzyżu nie będzie takim problemem, a to naprawdę jest kwestia nie przyszłości, tylko teraźniejszości, bo ja w tym roku byłem na Rugi w Niemczech, gdzie po prostu pod niektórymi klatkami stały tylko i wyłącznie e-bajki. Mhm. Także to też do nas przyjdzie szybciej niż później, bo te używane rowery, cena spada, można już kupić naprawdę za niewielką kwotę i ludzie przesiadają się wtedy z samochodów na e-rowery i to jest coś, co byśmy chcieli zobaczyć, zwłaszcza, że Tarnów też czekają różne trudne rozwiązania w stylu na przykład zamknięcie ulicy Sikorskiego.
7: Na przykład. Pan poruszył ważną kwestię. To się sprowadza do tego, że nauczyć pewnego nawyku jest łatwiej niż oduczyć czegoś, czego już się nauczyliśmy.
6: Tak, to jest zmiana mentalności i zmiana nastawienia oraz zmiana zwyczajów. To jest jedna z najtrudniejszych zmian, którą można wdrożyć. Do tego jest potrzebne coś, co ja w skrócie nazwałem duma, czyli dogodność, dogodna infrastruktura, umiejętności, czyli faktycznie chcemy też ruszyć do uczniów tarnowskich szkół z takim właśnie programem, który podniesie ich umiejętności jazdy. I M, czyli motywacja, czyli właśnie pokazać im, że jeżeli wybiorą rower, to nie dość, że odciążą te przeładowane jezdnie, nie będą stwarzali zagrożenia na chodniku, to dodatkowo jeszcze sprawią, że będą na przykład lepiej się uczyli, bo podnosić to sprawność poznawczą, że ich zdrowie będzie lepsze. W przypadku osób starszych tak samo, to jest bardzo dużo takich typowo zdrowotnych korzyści, więc można powiedzieć, że miasto promując jazdę na rowerze, to promuje nie tylko bezpieczny i wygodny i tani transport, ale jednocześnie promuje takie kwestie związane ze zdrowiem publicznym.
7: Do Państwa szkoły, zapytam zawodowo, przyjeżdżają uczniowie na rowerach, korzystają z tego?
6: Tak, w 5 liceum, ja dzisiaj akurat patrzyłem, nie jest to dużo osób, bo dzisiaj tych rowerów były tam chyba 4, ale no dużo młodzieży jest spoza Tarnowa i też gdyby istniała infrastruktura, która na przykład połączyłaby Lisią Górę, Żabno z Tarnowem, to jestem przekonany, że dzięki tym na przykład właśnie e-bajkom, a niektórzy pewnie i na zwykłych rowerach spokojnie by stamtąd dojechali. No teraz nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktoś jedzie ulicą z Lisiej Góry, główną 73,
7: w nurcie samochodów,
6: ani pobocza,
7: prawda?
6: Ani chodników. To też pokazuje, że my wyrośliśmy w dziesiątkach lat myślenia o tym, że samochód jest jedynym środkiem transportu. To jest naprawdę bardzo rzadka spotkana sytuacja, że mamy miejscowość położoną 8 km od Tarnowa, która jest praktycznie odcięta dla pieszych i odcięta dla rowerzystów. To samo z Żabnem i polami klikowskimi. Tam wiem, że jest planowane właśnie rozwiązanie rowerowe i uświadommy sobie, że jeżeli te rzeczy będą dogodne, to po prostu ruch uliczny będzie mniejszy, parkingi będą mniej obciążone, bo przecież taka osoba, która przyjedzie z Łęgu Tarnowskiego czy z Lisiej Góry na rowerze, to
7: nie zajmie miejsca,
6: oczywiście,
7: prawda?
6: Oczywiście, to nie musi być kolejnym setnym samochodem stojącym na parkingu, tylko przypnie rower i no wszyscy na to, naprawdę wszyscy na tym zyskują.
7: Mhm. Wracając do tego feralnego skrzyżowania, na którym doszło ostatnio do tego tragicznego wypadku, wiem, że po nim pojawiły się przede wszystkim w sferze internetowej mnóstwo różnych propozycji, jak należałoby rozwiązać sytuację tego przejścia w tamtym miejscu, żeby było bezpiecznie. Może posiłkujmy się kilkoma pomysłami, jakie rozwiązanie należałoby tam wprowadzić, żeby rzeczywiście można było zaspokoić potrzeby zarówno kierowców, jak i pieszych i rowerzystów.
6: Dobrze, że pani tutaj powiedziała o tym, żeby zaspokoić potrzeby zarówno jednej, jak i drugiej i trzeciej grupy, bo oni są naprawdę pełnoprawnymi użytkownikami tych miejskich przestrzeni. To nie jest tak, że miasto należy do samochodów, a wszyscy pozostali są tylko gośćmi. To jest tak, że jeżeli rowerzysta dojeżdża do takiego skrzyżowania, to on też chce przejechać. Tych rowerzystów czy pieszych w tym miejscu jest naprawdę niewielu, no bo po prostu są świadomi, że tamta infrastruktura nie istnieje i jest niebezpieczna. W tym momencie Ja też oglądałem Radę Miejską, posiedzenie Rady Miejskiej, w której radni zaproponowali albo utworzenie tam przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów. I tutaj myślę, że to jest naprawdę, tutaj bodajże radny Mucha chyba taki wniosek skierował i to jest kierunek, w jakim należy iść. Natomiast słyszałem też bodajże radnego Stępka, który zaproponował, żeby tam było tylko przejście dla pieszych. Więc ja się pytam zaraz, zginęła rowerzystka, a państwo chcą utworzyć przejście dla pieszych, czyli co z tymi rowerzystami, co oni tam mają zrobić, mają zniknąć, więc tam musi być przejście dla pieszych i dla rowerzystów. Natomiast nawiązując do tego, że tam policja potem wypowiadała się, że tam jest przejście sugerowane i tak dalej, tylko ja jechałem tam 2 dni temu i rowerzysta zgodnie z prawem powinien nie zjechać na chodnik i próbować się przedostać tym przejściem sugerowanym, bo przecież miejsce rowerzysty nie jest na chodniku, ale tu mamy tą tarnowską mentalność w głowie, także wymieszaliśmy to wszystko przez te błędne rozwiązania sprzed wielu, wielu lat, jeszcze za czasów prezydenta Ścigały. Tylko rowerzysta powinien dojechać jezdnią do końca skrzyżowania, do ulicy Podporządkowanej, wyjechać z tej ulicy Podporządkowanej w prawo, zbliżyć się do osi jezdni i próbować wtedy zjechać na ten przejazd dla rowerów, ponieważ zaraz po skręcie w prawo jest zakaz jazdy rowerem, więc ja skręcam, przed tym zakazem zjeżdżam w lewo, już będąc na drodze głównej wtedy. Mhm. I jestem przy osi jezdni. Natomiast to, co się tam zadziało, no to faktycznie pani próbowała, widząc, co się dzieje, zeszła z roweru i próbowała przejść pieszo po tym nieistniejącym, sugerowanym przejściu dla pieszych. Więc ta wiedza i to, że my naprawdę możemy uratować i życie, i zdrowie ludzi, po prostu robiąc rzeczy dobrze. To naprawdę nie są wielkie koszty.
7: Mhm. Ja tak się posiłkuję tutaj tym, co usłyszałam od rowerzystów, użytkowników tych naszych ścieżek rowerowych w wielu poprzednich moich rozmowach. To jest taka sugestia, że czasami te ciągi są projektowane, wydają się być projektowane przez kogoś, kto nigdy na siodełku nie siedział. To jest sytuacja wręcz notoryczna. To jest zresztą nie tylko w Tarnowie, w ościennych gminach też się to często zdarza. Tak jak pan powiedział, że wykładamy te ścieżki rowerowe kostką, że łączymy chodnik ze ścieżką rowerową i jednocześnie z wjazdami do posesji. Ktoś, kto nie siedział na rowerku, nawet sobie nie wyobraża, jak jest to trudny do pokonania teren i jak kolizyjny często bywa właśnie w takich momentach. I tak się zastanawiam, czy też macie takie państwo wrażenie, że my jeszcze ciągle mamy bardzo dużo do poprawy w tym temacie.
6: Zdecydowanie tak. Na pewno jest lepiej niż było, natomiast, bo te rozwiązania robione 20-30 lat temu, no to już wołają o pomstę do nieba od wielu lat. Natomiast problem polega na tym i dlatego też ta masa krytyczna w przyszły wtorek o 17, że nawet rozwiązania, które są projektowane teraz, niedawno, na przykład ulica Tuchowska oddana w zeszłym roku, jest zaprojektowana w ten sposób, żeby zrobić wspaniale wyjeżdżającym z posesji, natomiast rowerzysta czuje się tam jak intruz, bo każdy wyjazd z posesji jest wybrukowany kostką, czyli on zgodnie z normami dzisiejszymi powinien mieć płynność przejazdu, a tak naprawdę przejeżdża asfalt kostka. Taka osoba, która ma wyjazd z posesji wybrukowany kostką, aż się prosi jej o to, żeby sobie stanąć autem na takim wyjeździe. No przecież to jest jej, tak? Natomiast wszystko to powoduje, że rowerzysta jest zniechęcany do korzystania z takiego rozwiązania, więc kończy się tak, że jeżeli są sportowcy zawodowi, którzy jeżdżą na rowerach szosowych, oni zjeżdżają na jezdnię, no i zaczyna się robić problem taki, że kierowcy samochodów nie rozumieją, no przecież on ma drogę rowerową obok.
7: A nie jedzie nią,
6: więc jak to jest możliwe? A ja mówię, no dobrze, ale jeżeli na tej drodze rowerowej mam górka, dół, bo chciano zrobić tak, żeby ci wyjeżdżający z tych posesji nie musieli się, zatrzymać, no przecież muszą się zatrzymać, więc ja nie wiem, co tam chciano zrobić, natomiast jest to rozwiązanie projektowane naprawdę w ostatnich latach i to jest bardzo niebezpieczne, bo to oznacza, że wydajemy pieniądze po to, żeby za chwileczkę to remontować, poprawiać, bo po prostu to nie działa.
7: My rozmawiamy w tej chwili o sytuacji infrastruktury rowerowej, głównie w Tarnowie. Nie wiem, czy miał pan okazję w ostatnim czasie odwiedzać gminę Zakliczyn. Tam trwa dosyć szeroko zakrojona inwestycja rowerowa, która prowadzi aż do granicy w kierunku Nowego Sącza, Nowosądeckiego. I tam trzeba przyznać, że po pierwsze, to co jest zaprojektowane dla rowerzystów, to jest bardzo szeroki, powiedziałabym nawet trzeci pas. I całość ma być wyasfaltowana, zresztą już jest w dużej części wyasfaltowana i mam wrażenie, że akurat ta inwestycja będzie bardzo doceniana przez cyklistów.
6: Tak, jechałem tamtędy, właśnie droga z Zakliczyna na południe, czyli Paleśnica i Bartkowa, Rożnów.
7: Rożnów, tak.
6: Faktycznie to, co tam zrobiono, to po pierwsze skomunikowano te wsie w bezpieczny sposób, te miejscowości powiedzmy, w bezpieczny sposób ze sobą, że od tej pory, jeżeli dziecko będzie szło do szkoły, to może po prostu iść w bezpieczny sposób odseparowanym pasem. Jeżeli będzie jechał rowerzysta, bo przecież te rowery na polskich wsiach są od wielu lat głównym środkiem transportu i tak naprawdę my jako tarnowianie często powinniśmy się uczyć właśnie tego, że jeżeli ktoś chce dojechać do sklepu, to nie wsiada w samochód i ma kilometr do przejechania, tylko bierze rower i jeżeli tylko ma po czym, to jedzie i parkuje łatwo i nie zajmuje miejsca i nie powoduje spalin, nie produkuje spalin, więc tam te rozwiązania to jest coś, co no tylko można byłoby polecić, bo widać, że są bezpieczne i wiele gmin też podtarnowskich, Krzyszów na przykład mógłby się też brać przykład z tego, że jeżeli jest robiona teraz droga dla rowerów czy ciąg pieszo-rowerowy z tych pieniędzy ekologicznych, to wystarczy zrobić to w asfalcie, a ludzie tamtędy pojadą.
7: Bo pójść też mogą.
6: Zdecydowanie tak i pojechać na rolkach i na hulajnogach i na właśnie tych e-bajkach, e-pojazdach, które naprawdę będzie ich z każdym miesiącem coraz więcej.
7: I takie mam wrażenie, że jeżeli postawilibyśmy na asfaltowanie tych ścieżek rowerowych, to też uniknęlibyśmy wielu niebezpiecznych sytuacji, bo jeżeli mamy do wyboru chodnik brukowany kostką i na taki chodnik wpuścimy, czy to dziecko na rowerku, czy nawet dorosłego na hulajnodze, to wypadająca, krusząca się gdzieś tam kostka wyrwy w tej nawierzchni, one przy nawet niewielkich prędkościach mogą stanowić duże zagrożenie.
6: Tak, ta kostka ma, mam wrażenie, bardzo krótki termin przydatności do użycia, bo jak widzimy miejsca w Tarnowie, które powstawały wcale nie aż tak bardzo dawno temu, na przykład przebicie do ulicy Słonecznej od Parku Strzeleckiego, tam kostka się po prostu totalnie wykruszyła, więc jeżeli byłby jakiś wypadek w tym momencie, to prawdopodobnie taka osoba mogłaby podać do sądu miasto Tarnów, w związku z tym, że po prostu ta nawierzchnia tam kompletnie nie nadaje się do użytku. Tam jest po prostu mocno wykruszona kostka, która sprawia, że to miejsce jest niebezpieczne. Natomiast tak jak mówiłem, przy Wyszyńskiego kilkadziesiąt lat temu zrobiona ta droga dla rowerów i ciąg pieszo-rowerowy dalej działają. Oczywiście to też już powoli wymaga remontu, no ale to jest kilkadziesiąt lat, a nie 10 czy 15.
7: Trwałość znacznie dłuższa. To powiedzmy teraz, wracając do masy krytycznej, wydarzenie we wtorek o godzinie 17:00, zbiórka na Tarnowskim Rynku. Czy każdy, kto chce, może dołączyć? Zachęcamy do tego, żeby dołączyć.
6: Tak, zdecydowanie tak. Wiadomo, że jeżeli są dzieci, fajnie byłoby, żeby przyjechały pod opieką dorosłych. Przypominam, że do 16 roku życia obowiązuje też kask, aczkolwiek mimo tego obowiązku tak samo osoby starsze zachęcamy do tego, żeby przyjeżdżać w kaskach i jeździć w kaskach, dlatego że jest takie powiedzenie wśród rowerzystów, że złamana ręka się zrośnie, złamana noga się zrośnie, ale uszkodzony mózg to jest ogromny problem i są takie przypadki nawet z ostatnich dni, gdzie ktoś jechał e-bajkiem w podtarnowskiej miejscowości, sarna wyskoczyła tej osobie, przewróciła, osoba podniosła się, okej, otrzepała się, pojechała dalej. 3 dni później był wylew krwi do mózgu. Gdyby był kask, tej sytuacji po prostu by nie było, więc nośmy kaski.
7: Jeżeli ktoś chciałby poczytać więcej na temat działalności, na temat planowanej akcji, gdzie możemy odesłać?
6: Grupa na Facebooku Tarnowskie Lobby Rowerowe, media społecznościowe. Myślę, że też w tarnowskiej prasie powinny pojawić się informacje na ten temat, więc na pewno znajdziemy to. Będziemy też chcieli, ponieważ rozpoczyna się ten Europejski Tydzień Mobilności, zachęcić też uczniów tarnowskich szkół, żeby przez ten tydzień bardziej intensywnie jeździli do szkoły. Tutaj współpracujemy z Młodzieżową Radą Miejską. W środę za tydzień podsumowanie będzie tego Europejskiego Tygodnia Mobilności, gdzie właśnie z Radą Miejską chcemy zrobić taką debatę uczniów tarnowskich szkół na temat rozwiązań aktywnej mobilności, bo tak to się teraz nazywa w naszym mieście.
5: A ja przypomnę, Tarnowska Rowerowa Masa Krytyczna we wtorek 22 września. Zbiórka na rynku o godzinie 17. O wydarzeniu piszemy też na tarnow.sk.pl. Będzie można zabłysnąć talentem wokalnym. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie organizuje kolejną edycję konkursu pieśni patriotycznej i poezji śpiewanej. Na zgłoszenie macie czas do 9 listopada.
8: Łukasz Jachym, Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie, nauczyciel bibliotekarz.
7: I dzisiaj będziemy zapraszać mieszkańców miasta, mieszkańców naszego regionu do udziału w kolejnej edycji konkursu pieśni patriotycznej i piosenki śpiewanej. To jedna ze stałych propozycji, jakie oferuje Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie. Jak to będzie wyglądało w tym roku? Czy jeszcze chętni mają szansę się zgłosić do tej rywalizacji?
8: Tak, oczywiście. No, zbliża się jesień, rozkręca się rok szkolny, więc tradycyjnie nasza biblioteka rusza z ogromną ofertą. Jedną właśnie jest ten konkurs wokalny. W tym roku to pieśń patriotyczna i poezja śpiewana. Oczywiście zapraszamy wszystkich mieszkańców Tarnowa, nie tylko Tarnowa, bo chcę zaznaczyć, że konkurs będzie obejmował ludność, dzieciaki, młodzież z województwa małopolskiego i z Podkarpacia. Mhm. Także kategorie wiekowe od 7 do 20 lat. Podzielone oczywiście na 3 kategorie wiekowe.
7: Jeżeli chodzi o repertuar, wydawać by się mogło, że mamy ogromny dorobek w tej dziedzinie i mamy z czego wybierać.
8: Tak, dokładnie. Tutaj dorobek jest ogromny. Tutaj troszkę tak jest ukryte w tej części, bo to jest konkurs poezji, pieśni patriotycznej i poezji śpiewanej, więc w zasadzie pod poezję śpiewaną można podciągnąć wiele piosenek, ale głównie nam też zależy, żeby to był jednak charakter patriotyczny tego konkursu. Mhm. Żeby po prostu młodzież mogła sobie przypomnieć piękne pieśni patriotyczne, które właśnie podkreślają ten charakter. Będzie miesiąc listopad, niepodległości, więc tutaj no, myślę, że będzie to fajna impreza. Myślę, że tutaj bardziej w kierunku patriotycznym. Zależy nam, żeby to była fajna impreza, szukamy fajnych, młodych, zdolnych ludzi, nowych, świeżych interpretacji muzycznych, bo to będzie bardzo fajne. I później mam nadzieję, że na już finale wybierzemy te najlepsze osoby i będzie to, ten konkurs miał taki troszeczkę formę koncertu, że będzie też możliwość takiego wspólnego pośpiewania i też dobrej zabawy, prawda, mhm. przy tej pieśni patriotycznej.
7: Jak koncert, to i muzyka, i instrumenty. Jak wygląda kwestia podkładu? Czy tutaj wykonawcy muszą umieć sobie samodzielnie wykonać akompaniament, czy mogą na przykład mieć podkłady muzyczne? Jak to będzie?
8: To znaczy, zachęcamy i jest to bardzo, bardzo mile widziane, jeżeli ktoś jeszcze dodatkowo gra na jakimś instrumencie i może nie często, ale wiele osób korzysta właśnie ze swoich instrumentów, czy ktoś po prostu gra im na gitarze, na skrzypcach, czy sami sobie właśnie ten podkład tworzą. Natomiast oczywiście podkłady jak najbardziej, tak.
7: Będą dopuszczalne.
8: Dokładnie, tak. Mhm. Tradycyjnie jak co roku.
7: To powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo tutaj Państwo staracie się bardzo ten patriotyzm podkreślać i dbać o te historyczne przekazy. Zastanawiam się, na ile właśnie to jest taka dziedzina, jeżeli chodzi o muzykę, która odpowiada mieszkańcom, która jest jeszcze przez nich chętnie wybierana. Macie zwykle dużo uczestników? Jak to wygląda?
8: Powiem szczerze, że właśnie na konkurs pieśni patriotycznej i poezji śpiewanej zgłasza się bardzo dużo osób, dlatego że no jednak szkoły kultywują tą pieśń patriotyczną i poezję śpiewaną na lekcjach muzyki, więc jak gdyby ten repertuar przez młodych ludzi jest gotowy. Mhm. Nie trzeba specjalnie się przygotowywać. Jeżeli wybieramy jakieś tam, nie wiem, konkretne nazwiska, prawda, na konkurs, czy to w zeszłym roku mieliśmy Jacka Cygana, czy to jest Agnieszka Osiecka, czy Kabaret Starszych Panów, no to ten repertuar już jest troszeczkę bardziej wymagający, tak? Mhm. Młodzież na co dzień tego nie śpiewa. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o tą poezję śpiewaną i pieśń patriotyczną, no to część osób ma po prostu gotowe piosenki do wykonania.
7: A takie wydarzenia, jakie w Tarnowie się odbywają, jak chociażby śpiewanie piosenek patriotycznych na schodach Teatru Tarnowskiego, czy śpiewanie piosenek powstańczych przy okazji 1 sierpnia w Parku Strzeleckim, mam takie wrażenie, że one po pierwsze przypominają, że takie piosenki są, taki repertuar jest, można po niego sięgać, a po drugie, jeżeli ktoś raz, drugi, trzeci weźmie udział w takim wydarzeniu, to poprzypomina sobie te piosenki, może jest wtedy łatwiej.
8: Dokładnie. Są coraz bardziej popularne, bardziej znane, coraz więcej instytucji faktycznie, jak pani zauważyła, tutaj promuje tą pieśń patriotyczną, więc tutaj myślę, że nie będzie z tym problemu.
7: To porozmawiajmy w takim razie o terminach. Jak to wygląda?
8: Tak, oczywiście tradycyjnie odsyłam na nasze media społecznościowe i stronę internetową, tam wszystkie szczegóły państwo znajdziecie. Natomiast konkurs będzie jak gdyby dwuetapowy. Do 9 października przyjmujemy zgłoszenia w formie elektronicznej. Adres podany jest na naszej stronie internetowej. Między 26 a 28 października odbędą się eliminacje, przesłuchania tradycyjnie, ponieważ przy takiej ilości wokalistów, wokalistek i duetów musimy zrobić pewną selekcję.
7: Jak mówimy o takiej ilości, powołując się na poprzednie edycje, około ilu osób się zgłasza?
8: Myślę, że około tak 130 osób to na pieśń patriotyczną to tak przeważnie mamy. Więc tutaj musimy powybierać. Także, tak jak wspomniałem, między 26 a 28 października przesłuchania i finał odbędzie się 9 listopada.
5: A do udziału w konkursie zapraszał Łukasz Jachym z Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie. Można zrobić coś dobrego. Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy, choć finał akcji dopiero w grudniu, to już teraz potrzebne są dodatkowe ręce do pracy. W jaki sposób można zgłosić się do wolontariatu, wyjaśnia Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna.
9: Wolontariusz to taka osoba, która idzie do rodziny, spotyka się z rodziną, która jest czasem w bardzo ciężkiej sytuacji, poznaje jej historię, rozmawia z nią, tworzy opis tej rodziny, potem uzupełnia dokumentację, kontaktuje się z darczyńcą, z taką osobą, która normalnie nie spotkałaby tej rodziny. To jest darczyńca, taka osoba, która ma się czym podzielić. Wolontariusz łączy te dwa światy, osoby potrzebujące i tej osoby, która przygotowuje szlachetną paczkę. I na to wszystko po prostu trzeba mieć czas. Kiedy? Od września do grudnia. To ten moment, kiedy wolontariusz przechodzi szkolenie, kiedy jest przygotowywany do pracy, kiedy odwiedza rodzinę, nie jedną, kiedy przygotowuje opisy i w końcu w weekend studiów w grudniu spełnia tak naprawdę marzenia, takie marzenia też niewypowiedziane tej rodziny, którą odwiedził. Jak stać się wolontariuszem Szlachetnej Paczki? Ja tutaj mam przepis. Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl. To pierwsza rzecz. Druga, wyślij swoje zgłoszenie. Ono nie jest bardzo skomplikowane, dasz radę. Trzecie, czekaj na kontakt rekrutera. To taka osoba, która umówi się z tobą na pierwsze spotkanie online. Będziecie mieli okazję porozmawiać ze sobą, wyjaśnić wszystkie rzeczy, porozmawiać o obowiązkach wolontariusza. I czwarta rzecz, co ty możesz zrobić, możesz wejść na stronę szlachetnapaczka.pl i po prostu dowiedzieć się, jak działamy.
5: W województwie małopolskim brakuje 300 wolontariuszy.
2: SK Tarnów News.
1: Dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów o rewolucji w diagnostyce obrazowej w Tarnowie. Stary szpital zyskał nowy budynek i super nowoczesny sprzęt do badań. Opowiemy, co się zmieni i jakie korzyści przyniesie to pacjentom. Ale powiemy też o remoncie ulicy Wodnej w Tarnowie i zapowiemy kolejną noc naukowców. Justyna Świderska, zapraszam. Szpital imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie otworzył innowacyjny budynek diagnostyki obrazowej. Pacjenci będą tu badani najnowocześniejszym sprzętem. Budowa obiektu i zakup wyposażenia pochłonęły w sumie ponad 25 milionów złotych. O szczegółach dyrektor placówki Marcin Kuta.
10: Rzeczywiście dla społeczności szpitala to jest ważne wydarzenie. Nieczęsto się otwiera dzisiaj nowe budynki. Tym bardziej budynki, które są budowane z własnej pracy. Ten budynek też myślałem, budując o tym, żeby jeśli będzie potrzeba, mógł również spełniać rolę miejsca, gdzie niektóre przedmioty, zwłaszcza z medycyny sądowej, być może z genetyki, a być może z patomorfologii, by te zajęcia były tutaj, by mogły być odbywane i chociażby też przygotowane pewne miejsca, które dzisiaj nam jeszcze nie są potrzebne, ale być może za 3-4 lata to będzie prosta rzecz, bo mamy na przykład możliwość umieszczenia drugiego stołu sekcyjnego, gdzie wszelkie podłącza są pod spodem. I też ten budynek nieprzypadkowo spina się chociażby z budynkiem Centrum Kardiologii, też jest włączony w system przewiązek, nad którym pracowaliśmy chyba już 12 albo 14 lat temu i dzisiaj to się dopełnia i dobudowujemy kolejne klocki, dostawiamy kolejne elementy, poprawiając równocześnie funkcjonalność tego, co się dzieje w szpitalu. Dzięki temu łatwiej się pracuje Państwu, pracownikom szpitala, ludzi, którzy transportują chorych, wyniki i tak dalej, ale dzięki temu również ci pacjenci, naprawdę niektórzy ciężko chorzy, przemieszczają się pod dachem, a nie w trudnych warunkach atmosferycznych, jak część z Państwa pewnie pamięta, gdzie nawet na zabiegi operacyjne, do diagnostyki, bez względu na pogodę, niektórzy byli przewożeni po 200-300 metrów, bo nie było żadnych połączeń wewnętrznych. Inwestycje zakończone w terminie, prowadzone w trudnych warunkach atmosferycznych. W tym miejscu stał stary budynek, którego trzeba było wykopać w ziemi, a potem najcięższe prace budowlane były prowadzone w zimie. Oni dali radę i też nie mam żadnych zastrzeżeń co do jakości. General Electric Healthcare Polska to firma, która włożyła w to piętro bardzo zaawansowane technologicznie aparaty rezonansu i tomografii komputerowej z bardzo zaawansowanymi opcjami technologicznymi, informatycznymi, AI, które pozwolą nam bardzo istotnie posunąć diagnostykę do przodu, szczególnie w obszarze kardiologii, szczególnie w diagnozowaniu osób z chorobami serca. Te aparaty prawdopodobnie odbiorą trochę pracy kardiologom inwazyjnym. Część badań, część zabiegów, albo badań raczej, bo to są urządzenia diagnostyczne, nie będzie potrzeba wykonywać na sali zabiegowej czy operacyjnej, dlatego że te aparaty pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy jest problem medyczny i trzeba go naprawiać. To był bardzo trudny projekt. Nie miałem spokojnej głowy, bo to były bardzo trudne pieniądze do uzyskania, jeżeli chodzi o środki. Ten budynek został wybudowany ze środków szpitala, ze środków inwestycyjnych szpitala. To ponad 10 milionów nakładów. To nie jest częste dzisiaj w skali Polski, albo prawie się nie zdarza. Ale mając potrzebę gruntownego remontu starego budynku, który w tym miejscu stał, który nie spełniał funkcji, lub zbudowania czegoś innego, jestem zwolennikiem ucieczki do przodu i dlatego stoimy tutaj na piętrze, którego jeszcze rok temu nie było. Nie było tytułu, żeby uzyskać dofinansowanie na wybudowanie budynku. Nie było tytułu, żeby zdobyć środki na przykład na wyposażenie na dole, na parterze zakładu patomorfologii, zakładu anatomopatologii. To lodówki, stoły sekcyjne, wyposażenie laboratoryjne. To z kolei kolejny milion złotych ze środków inwestycyjnych szpitala. Natomiast udało się zdobyć w bardzo trudny i pracowity sposób ponad 15 milionów złotych na to, żeby zapłacić za rezonans i tomograf komputerowy. Mówiąc o możliwościach technologicznych tych aparatów, stoi tu sprzęt bardzo dobrej jakości i bardzo dużej wartości. Dzisiaj wiem, że mamy decyzję, że mamy zaakceptowany projekt, środki również zaakceptowane i one albo już wpłynęły, pani księgowa gdzieś tutaj jest, podpowie, czy one już są na koncie szpitala, czy nie. W każdym razie refundacja stała się faktem. Państwo wiecie, że dzisiaj te wymogi przeciwpożarowe mogą skutkować ogromnymi kosztami i podejmowanie decyzji, szukanie jakichś rozwiązań, które pozwolą połączyć prawo, wymogi z efektywnością kosztową, dzisiaj wcale nie jest łatwe. Nie chcieliśmy się godzić na proste rozwiązania, które niosły, czy mogły skutkować dużymi pieniędzmi. Znaleźliśmy optymalne wyjście i dzięki również doradzie to nam się udało. To też jest miejsce dla Was ważne, dlatego że ono wpisuje się i w architekturę szpitala, i wpisze się za chwilę w codzienność. Będzie ułatwieniem, myślę, dla Waszej pracy, da Wam nowe narzędzia diagnostyczne, poprawi komfort pracy. Każdy z nas spędza w swoim życiu zawodowym pewnie połowę czasu, albo prawie połowę czasu, szczególnie pracownicy sektora ochrony zdrowia w pracy. No taki zawód wybraliśmy. W związku z tym bardzo dbam o to, żeby te warunki były dla Państwa jak najlepsze, jak najbardziej przyjazne. Staram się, żeby w rozmowach, trudnych rozmowach z osobami, z projektantami, którzy, z którymi uzgadniam koncepcje, projekty wykonawcze, żeby budować nie tylko po to, żeby powstało, żeby otworzyć, żeby było, tylko po to, żeby to Państwu się również podobało, żeby to było funkcjonalne, po prostu było to przyjazne miejsce i mam nadzieję, że kolejny raz się udało, że i te przestrzenie, i okna, i pewne rozwiązania też sprawiają, że nie jest to zwykły kolejny budynek jakiś diagnostyczny, który najczęściej powstaje przy szpitalach i najczęściej powstaje za dużo większe pieniądze. Postaram się konsekwentnie przez te lata wyznawać zasadę i nie godzić się z tym, że ładne musi być dużo droższe. Na przykładzie każdego z budynków, obiektów, które budowaliśmy, potrafię udowodnić, że można budować ładnie, można budować funkcjonalnie. Nie musi to być dużo droższe niż tak zwane zwykłe budynki, które powstają w okolicy. Jeśli chodzi o teraz przyszłość tego, to dzisiaj mamy otwarcie. W najbliższych 10 dniach jeszcze pójdą szkolenia specjalistyczne na sprzęcie. 1 października otwieramy, przyjmujemy pacjentów do tej części diagnostycznej. Czekamy na wyposażenie, już to grube takie parteru, czyli stołu sekcyjnego i chłodni. Chcę podkreślić również, że współpracujemy praktycznie z wszystkimi okolicznymi prokuratorami. Prokuratury również i z Dębicy, z Dąbrowy Tarnowskiej, z Brzeska. Obydwie prokuratury tarnowskie to tutaj wykonują swoje badania, albo tu będą wykonywać, bo do tej pory współpracowały z nami i to też tą współpracę sobie cenimy, ale to też świadczy o profesjonalizmie osób, które w tych badaniach uczestniczą. Warto jeszcze podkreślić obecność dwóch szefów. Pierwszym piętrem będzie kierował pan doktor Blicharz ze swoim zespołem. To będzie część zakładu diagnostyki obrazowej, a parterem pan doktor Tyralik z pracownikami, którzy są wokół niego zgromadzeni, zakładu patomorfologii, zakładu anatomopatologii. No więc za chwilę to będą wasze przestrzenie. Czekamy jeszcze na wyposażenie parteru. Ono przyjdzie około 10-15 października i wy się tu wprowadzacie końcem października.
1: Mówił dyrektor szpitala imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie Marcin Kuta, a zdjęcia znajdziecie na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
1: AI pomoże wykryć choroby szybciej i dokładniej. To zasługa zakupu nowoczesnego tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego. Oba urządzenia wyposażone w funkcję sztucznej inteligencji stanęły w nowo otwartym budynku diagnostyki obrazowej Szpitala Specjalistycznego imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie.
11: Dzień dobry, Paweł Blicharz, kierownik działu diagnostyki obrazowej Specjalistycznego Szpitala imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie.
12: Panie doktorze, proszę nam opowiedzieć o sprzęcie, nowoczesnym sprzęcie, jaki będzie tutaj do wykorzystania, będzie służył pacjentom.
11: Szanowni Państwo, nasz szpital pozyskał super nowoczesne dwa urządzenia do diagnostyki obrazowej. Można dywagować, która z firm jest największa na świecie, ale nie ma żadnej wątpliwości. Firma GE jest jedną z największych firm na świecie, a przez to jednocześnie jedną z najnowocześniejszych firm na świecie. I oba aparaty, które stanęły w naszym szpitalu, to są topowe aparaty tejże firmy. Więc są to urządzenia najwyższej klasy światowej, urządzenia, których zazdroszczą nam koledzy z wielu szpitali klinicznych w Polsce, bo jeżdżąc na różne spotkania i szkolenia, gdy rozmawiałem z kolegami i koleżankami z działów diagnostyki obrazowej, to oni tylko mogą sobie pomarzyć o czymś, co nam udało się pozyskać i czym będziemy służyć pacjentom nie tylko Tarnowa, nie tylko regionu wokół Tarnowa, ale też pacjentom, którzy przyjeżdżają do nas z bardzo dużych często odległości, dlatego że mamy bardzo dużą, długą tradycję wykonywania badań rezonansem magnetycznym i tomografią komputerowym. Nasz rezonans magnetyczny był jednym z kilkunastu pierwszych w Polsce, a zatem nasze doświadczenie jest ponad 25-letnie. Pacjenci o tym wiedzą i cenią nie tylko jakość urządzenia, ale też fachowość personelu, który na nim pracuje. Ja się ogromnie cieszę, że mam taki zaszczyt pracować z zespołem zarówno lekarzy, jak i techników, jak i pielęgniarek, którzy naprawdę wiedzą, na czym polegają te badania. Potrafią wykrzesać z tych urządzeń wszystko, a nawet czasem więcej niż wszystko, bo zaradność i pomysłowość w diagnostyce obrazowej jest równie potrzebna jak w życiu codziennym.
12: No właśnie, jak mówimy o wysokiej jakości, to powiedzmy, czym przewyższają te sprzęty dotychczas wykorzystywane?
11: Proszę Państwa, każde urządzenie diagnostyki obrazowej ma pewną czułość. Każde urządzenie ma też pewną swoistość. Czułość to jest możliwość rozpoznawania czegoś, a swoistość jest możliwością odpowiedzenia na pytanie, czym to coś jest. I Urządzenia, które do tej pory funkcjonowały w wielu placówkach medycznych, to były urządzenia o dużej bardzo czułości, natomiast swoistość była nieco mniejsza. Nasze urządzenia, którymi teraz dysponujemy, to są urządzenia, które dogoniły swoją możliwością rozpoznawania, czyli tą swoistością, również czułość. To jest fantastyczna sprawa. Mamy możliwości zobaczenia bardzo drobnych rzeczy, a jednocześnie od razu odpowiedzenia, czym to coś jest. Samo zauważenie było kiedyś. Dzisiaj zauważenie i odpowiedź, czym to coś jest. I to jest bardzo dobra rzecz. Drugą rzeczą jest poszerzenie spektrum badań. Jak Państwo wiecie, w naszym tutaj regionie tarnowskim byliśmy pierwszą placówką, która rozpoczęła badania metodą tomografii komputerowej serca. To pozwalało badać pacjentów bez konieczności wykonywania badań na sali zabiegowej, gdzie pacjent był nakuwany, gdzie miał cewnik zakładany i gdzie był narażony mimo uzyskanej skuteczności i absolutnie fantastycznych wyników tych badań. To jednak był narażony na tą prozę codzienności zabiegu, który był mu wykonywany. Tutaj tak nie jest. Mamy możliwość wykonywania tomografii serca i już na poprzednim tomografii, którym nadal dysponujemy, te tomografie zaczęliśmy robić, czego nikt nie robił w regionie, a w tej chwili dołącza do tego rezonans serca, którego też nikt w regionie nie robi. W skali kraju robienie rezonansu serca należy do kazuistyki i myślę, że tutaj będziemy mieli bardzo duże zainteresowanie pacjentów z dużego rejonu Polski, bo to jest rzadkość. Tu chciałem również wspomnieć o tym, że mamy w swoim zespole ludzi nie tylko doświadczonych, ale utytułowanych. Jest w naszym zespole na przykład pan profesor Krupiński, który na stałe wykonuje u nas badania i serca w tomografii, i serca w rezonansie teraz będzie wykonywał.

0: To powoduje, że mimo, że badanie jest dokładniejsze jako takie, to okupione to jest wykonaniem dużo większej ilości obrazów, niż gdy badanie jest mało dokładne.
1: Czyli czas się nie zmienia.
0: Że czas dokonania samego badania pacjenta w pracowni jest relatywnie krótki, ale czas dokonania opisu jest bardzo długi. Ja Państwu podam przykładowo, że jeżeli na typowym aparacie do tomografii komputerowej uzyskujemy w samej klatce piersiowej 2,5 tysiąca obrazów i radiolog na te 2,5 tysiąca obrazów, na każdy obraz jeden, popatrzy tylko 5 sekund, a przecież żadna z Pani nie chciałaby, żebym patrzył 5 sekund na jeden obraz, to daje to 2,5 tysiąca obrazów razy 5 sekund, 3,5 godziny patrzenia po 5 sekund, czyli patrz, bach, bach, bach. I teraz zauważcie Państwo, o czym my mówimy. Ryza papieru to jest tylko 500 kartek. My mówimy o 5 ryzach papieru do przejrzenia. Więc tutaj szybkość wykonania jest komfortem dla pacjenta, niewątpliwie. Pacjenci, którzy mają dolegliwości bólowe kręgosłupa, pacjenci, którzy mają ruchy mimowolne, oni absolutnie dzięki temu, że będziemy wykonywać szybko badania, oni absolutnie będą mieli korzyść z tego. Natomiast no, my jako radiolodzy będziemy mieli dużo więcej obrazów do popatrzenia, no ale jakość wymaga tej dokładności. 5 października uruchamiamy już badania na obu aparatach jednocześnie. Będziemy wykonywać wszystkie badania już od 5 października włącznie.
1: To ja zapytam jeszcze, bo często w rozmowach z radiologami pojawia się taki temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych do pomocy. Oczywiście nie mają zastąpić specjalistów, ale mają pomóc właśnie w przeglądaniu chociażby takich dużych ilości zdjęć. Czy planujecie Państwo podobne rozwiązania?
0: Te rozwiązania są w obu urządzeniach, które zakupiliśmy, i one są zarówno w urządzeniach tych, które są bezpośrednio przy Państwu, czyli zarówno bezpośrednio w tomografii komputerowej, jak i rezonansie magnetycznym, jak również są w tych stacjach diagnostycznych, które są bezpośrednio miejscem pracy diagnostów. Natomiast samo AI to jest urządzenie, to jest taka funkcjonalność, która wskazuje nam na pewien obszar, który według tej sztucznej inteligencji wymaga większej dokładności. Natomiast jeszcze to AI nie jest na tym poziomie, żeby ono za nas mówiło, co to jest, gdzie ten. Ono wskazuje na pewne obszary podejrzane. Gdy my przymierzaliśmy się do zakupu tych urządzeń i analizowaliśmy różne AI, które są na świecie, i przedstawiciele firm przyjeżdżali i pokazywali te funkcjonalności, to te AI potrafiły w obszarze jednego obrazu pokazać 2-3 miejsca, które według nich są podejrzane. Do tego się na razie ogranicza. Pewnie w przyszłości będzie inaczej, natomiast na dzień dzisiejszy na tym poziomie jesteśmy.
2: A ja dodam, że na zakup nowoczesnego sprzętu Tarnowski Szpital pozyskał ponad 15 milionów złotych dotacji. Zdjęcia na tarnów.sk.pl. Ulica Wodna w Tarnowie zostanie wyremontowana. Inwestycja obejmie odcinek od ulicy Narutowicza do Towarowej. Poprawi się jakość drogi i zmniejszy poziom hałasu. Na zły stan nawierzchni od dawna skarżą się mieszkańcy i właściciele firm, mówi Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa.
3: Obecnie jest to nawierzchnia z kostki granitowej, w zasadzie zachowanej pierwotnie od czasu wykonawstwa, bez większych remontów. No, mamy tam na tej ulicy zlokalizowanych kilka przedsiębiorstw, tak zwanych ciężkich, tam gdzie dojazd do właśnie nieruchomości tych firm jest ulicą Wodną. Mamy tam firmę Tauron, Tarnowskie Wodociągi, szereg działalności przemysłowych i usługowych też związanych z przewożeniem stali. Też mamy tam w okolicach ulicy Towarowej inwestycję związaną z budynkami mieszkaniowymi. No i tutaj na wniosek mieszkańców też mieliśmy w Urzędzie Miasta interwencję poselską. Dokonamy nakładki na tą ulicę, bezpośrednio na kostkę, odcinek 175 metrów od ulicy Narutowicza do ulicy Towarowej. Co do czasu realizacji, no chcemy, żeby to jeszcze było zrobione teraz wczesną jesienią, jeszcze przed wszystkimi świętymi. Co do kosztów realizacji, jest to około 140 tysięcy. No, mamy nadzieję, że tutaj dla mieszkańców też właśnie tych nieruchomości wielolokalowych bezpośrednio przy ulicy Wodnej, no, będzie to takim krokiem do przodu, który wpłynie na komfort ich mieszkania. No tutaj przewidujemy, żeby na tą kostkę wylać ten asfalt. Co do kwestii odwodnieniowych, też będziemy

0: Starali się je trochę uregulować. Nie jest to obszar konserwatorski, także tutaj no chcemy, żeby to było w sposób jednolity, całkowicie po prostu zrealizowane. Też w poprzednim roku była odcinkowa naprawa, też pojawiły się takie łaty asfaltowe tam, co budziło trochę zaniepokojenie innych mieszkańców naszego miasta, a no też spotkaliśmy się z zadowoleniem mieszkańców właśnie bezpośrednio ulicy Wodnej, że pojawiły się tam te łaty. No, wyglądało to trochę nieestetycznie, swoją funkcję spełniało, no i tutaj krok do przodu dalej, żeby już w sposób jednolity ta nawierzchnia została wyłożona.
1: Panie prezydencie, jeżeli chodzi o Wodną, to rzeczywiście z tamtej ulicy wołał pomstę do nieba już od dawna. Czy my mamy jeszcze dużo tego typu miejsc w Tarnowie, którymi trzeba by się było gruntownie zająć, jeżeli chodzi o przebudowę?
0: No tutaj na pewno też, jeżeli chodzi o ścisłą Starówkę, no to już mamy uregulowaną kwestię związaną z ulicą Batorego. Też złożyliśmy ma aplikację do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jeżeli chodzi o ulicę Wekslarską. No, tamte płyty też są popękane. No, jest to spowodowane tym, że po prostu samochody też nieraz cięższe, dostawcze, które dostarczają towar do restauracji w okolicach rynku, po prostu najeżdżają na te płyty chodnikowe. Są one popękane. Ciężko znaleźć materiał zastępczy. Także tutaj ta aplikacja, jeżeli chodzi o ulicę Wekslarską. No, na pewno trzeba byłoby się przyjrzeć też ulicy Bema, ulicy Najświętszej Marii Panny, też ulicy Bernardyńskiej, także trochę takich kwestii jeszcze mamy do uregulowania. Jest to też związane z kwestiami wodnymi. Jest tam kanalizacja, która no, jest w różnym stanie, ma ona kilkadziesiąt lat, także tutaj no, w zasadzie mówimy, jeżeli chodzi o tych ulicach, o przebudowie całkowitej. Co do organizacji ruchu, no na pewno ten dojazd do posesji nie będzie jakoś ograniczony, także tutaj ten tok, front prac powinien być tak prowadzony, żeby był zapewniony dojazd. No, mamy tam talent wodociągi, mamy spółkę Tauron, także to musi być po prostu drożne.
2: A ja przypomnę, że remont ulicy Wodnej w Tarnowie ma kosztować około 140 tysięcy złotych.
3: SK Tarnów.
2: From wow to why to hasło jubileuszowej 20. Małopolskiej Nocy Naukowców. Tegorocznym gospodarzem jest Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Noc Naukowców odbędzie się 25 września w całym regionie. W programie m.in. warsztaty, eksperymenty, wystawy i inne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
4: Justyna Smoleń, dyrektor programowa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Tegoroczna Małopolska Noc Naukowców jest dla nas wyjątkowa, ponieważ świętujemy 20. jubileuszową edycję tego wydarzenia. W Cogiteonie przygotowaliśmy naprawdę bardzo rozbudowany program. Właściwie cały budynek będzie tego wieczoru żył nauką, zaczynając od przestrzeni bawialni, Akademii Dzieci, przez laboratoria i wystawę stałą, aż po salę Cogito i przestrzeń przed budynkiem.
5: Ile instytucji weźmie udział w tej Małopolskiej Nocy Naukowców? Jak to będzie wyglądało? Bo wiem, że co roku no, tysiące uczestników przyjeżdża tutaj do Krakowa i zwiedza te małopolskie naukowe instytucje. No to jak planujecie, żeby to wyglądało w tym roku?
6: Oczywiście statystyki są bardzo ważne i zawsze się cieszymy, że mamy kilkunastu, kilkudziesięciu, a nawet i kilkuset, licząc tą skalę naszej działalności partnerów. Miłosz Chorodyski, koordynator Art & Science, bo oczywiście lista nie jest zamknięta i cały czas ktoś się do nas zgłasza, ponieważ jest to na tyle atrakcyjna noc, atrakcyjne wydarzenie, że wszyscy chcą w nim uczestniczyć, ale my podchodzimy do tego przede wszystkim pod kątem jakości. Tak? My chcemy, żeby ta noc była wyjątkowa, bo jest 20. jubileuszowa. Przez 20 lat utarło się już, że naukę można popularyzować w inny sposób niż tylko i wyłącznie za pośrednictwem wykładów. Przez te 20 lat udało się przełożyć język naukowy na sztukę, na spektakl, na eksperyment i na tym nam bardzo zależy, żeby ludzie przychodzili do nas przede wszystkim po to, żeby spotkać się z nauką, zadać sobie to pytanie na końcu why, tak? Także dlaczego to się dzieje, ale na początku się zachwycić, stąd to wow na początku. Co prawda nie każdy tą angielszczyzną jest zachwycony, ale dzisiaj w dobie social mediów wow, why to są takie słowa, słowa, które są, nazwijmy, takimi hukami, więc my też trochę tego huku musimy wokół Małopolskiej Nocy Naukowców zrobić, żeby dotrzeć z przekazem, a ten przekaz jest jeden prostszy. Naukę trzeba lubić, da się lubić i przede wszystkim można ją zrozumieć i dzięki temu w tym świecie się lepiej orientować.
5: No tego wow na pewno nie zabraknie na waszych wydarzeniach, bo na pewno plany macie bogate, to powiedzmy sobie, co szykujecie jako Kogiteon?
4: Bardzo zależało nam właśnie na przygotowaniu programu dla całych rodzin i dla różnych grup wiekowych. Najmłodszych zapraszamy do Akademii Dzieci. Jednym z jej punktów będzie właśnie spotkanie autorskie z Różą Hajkuś, które właśnie świetnie pokazuje dzieciom i rodzicom, że nauka może być fascynującą przygodą. Otwieramy również nasze laboratoria. Będzie można zajrzeć do nich wieczorową porą, zobaczyć miejsca, w których na co dzień prowadzimy zajęcia i eksperymenty i przede wszystkim samemu wejść w rolę odkrywcy. Przygotowaliśmy także specjalne oprowadzanie po naszej wystawie stałej oraz pokaz naukowy przygotowany przez zespół Kogiteonu. Temu wątkowi będzie towarzyszyć także prezentacja prac naszej pracownicy poświęconych wizerunkom naukowczyń. W różnych częściach budynku pojawią się dodatkowe stanowiska i aktywności. Będzie można m.in. spotkać się ze zwierzętami, zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce i poznać wielkich z Małopolski, a nawet własnoręcznie wyrobić jubileuszowy medal.
5: Będzie na przykład mapping.
4: Tak, będzie mapping, a takim początkiem tej aktywności na zewnątrz będzie koncert kołysanki Kopernika, a w ślad za tą aktywnością pojawi się właśnie kosmiczny mapping, który przeniesie nas w świat sztuki, technologii, nauki i kultury.
5: No to dziać się w Kogiteonie będzie, ale i nie tylko, bo też inne instytucje będą współpracowały w tworzeniu tej Małopolskiej Nocy Naukowców. Gdzie jeszcze będziemy mogli zaglądać tutaj na terenie Krakowa i nie tylko?
6: Sercem programu będzie doskonała niedoskonałość. Już rozszyfrowuję tą nazwę. To jest widowisko multimedialne, które łączy właśnie wystawę obrazów do Wiesława Gały, który przygotował dla nas serię reliefów, które są skonstruowane, bym tak powiedział, bo ciężko powiedzieć o tym, że zrobione, czy namalowane, czy narysowane, skonstruowane w taki sposób, że w makroskali objawiają nam się nagle różne kosmiczne krajobrazy. Więc stąd ta konstrukcja, ponieważ jest to celowy zabieg, żeby przenosząc swoją uwagę na właśnie makroskalę, zobaczyć coś, czego w obrazie może w pierwszym wejrzeniu się dostrzec nie da. Dlatego zaangażowaliśmy multimedia, zaangażowaliśmy też artystów, którzy tworzą w technice 360 w naszej strefie emocji, w kinie sferycznym. Będzie można zobaczyć wnętrze obrazu do Wiesława Gały i polecieć specjalnym wehikułem na niemożliwą planetę, czyli taką planetę, która swoje zjawiska atmosferyczne uzależnia od działalności artystycznej.
4: Bardzo ważny wątek tegorocznego właśnie programu poświęcamy również kobietom w nauce. Przygotowaliśmy dwa panele dyskusyjne. Pierwszy pod prąd i wbrew konwenansom, czyli jak kobiety wywalczyły prawo do nauki. Będzie taką opowieścią o drodze, którą musiały przejść, żeby móc studiować, prowadzić badania i rozwijać karierę naukowe. Drugi panel, kobiety w nauce, różne oblicza współczesnej naukowczyni, przeniesie nas już do współczesności, więc temat jest bardzo, bardzo ciekawy i na czasie. Podczas Małopolskiej Nocy Naukowców odbędzie się również uroczysta jubileuszowa gala, na której zostaną uhonorowani, nagrodzeni uczestnicy konkursu, do którego bardzo serdecznie zachęcamy dzieci, aby wzięły udział, ponieważ jeszcze można nadsyłać zgłoszenia i bardzo serdecznie do tego zachęcamy. Takim zwieńczeniem tej naszej gali będzie również prezentacja fragmentu spektaklu Układ Scalony, który realizujemy przy współpracy z Teatrem Słowackiego, a premiera tego spektaklu nastąpi 9 października, na którą już też Państwa zapraszamy.
5: Małopolska Noc Naukowców, to powiedzmy sobie, kiedy ona się odbędzie, w jakich godzinach i co z biletami, czy trzeba rezerwować wcześniej jakieś miejsca, jeśli chce się Was odwiedzić.
4: 25 września, startujemy już od godziny 15. Należy pamiętać, że trzeba dokonać rejestracji i pobrać bilety z naszej strony internetowej. Z racji tego, że jest duże zainteresowanie, bardzo serdecznie zapraszamy, żeby nie odkładać tej decyzji na ostatnią chwilę.
2: Bezpłatne wejściówki do pobrania oraz program znajdziecie na stronie internetowej nocnaukowcówmałopolska.pl. Z organizatorami rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska, a wydarzeniu patronuje Radio SK. Co wiesz o Andrzeju Wajdzie? Będzie można to sprawdzić w ramach konkursu, który organizuje Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie. Jest jeszcze czas na to, by przygotować się do udziału w rywalizacji, mówi Łukasz Jachym.
3: Konkurs, myślę, że bardzo ciekawy. Konkurs skierowany jest dla osób pełnoletnich. Właśnie rok 2026, który nam się już nieubłaganie kończy, poświęcony był właśnie Andrzejowi Wajdzie i stąd właśnie pomysł na taki konkurs. Myślę, że będzie to też bardzo fajna i ciekawa inicjatywa. Robimy to po raz pierwszy, chociaż kiedyś już tam forma taka troszeczkę nam jest znana, ponieważ konkurs będzie miał charakter troszkę takiego, tak jak mamy teleturniej 1 z 10. Więc tutaj myślę, że nie będę zdradzał jakichś dużych szczegółów, ale myślę, że będzie to fajna inicjatywa. Też będą na takiej zasadzie eliminować się uczestnicy i później do finału przechodzą konkretne osoby już... które po prostu najbardziej, że tak powiem, znają twórczość Andrzeja Wajdy.
2: No właśnie, istotną rzecz pan podkreślił, czyli konkurs koncentruje się na twórczości artystycznej tak. pana Andrzeja Wajdy.
3: Dokładnie, na jego i biografii, jego filmach, jego twórczości.
2: Przyda się przejrzeć, przewertować jakieś zasoby
3: tak.
2: książkowe,
3: Myślę, że
2: internetowe.
3: Tak, zapraszamy do naszej biblioteki. Na pewno tam koleżanki z działu gromadzenia zadbały też o odpowiedni księgozbiór dotyczący twórczości Wajdy, jego życia.
2: Jeżeli chodzi o możliwość zgłaszania, macie już wybranych uczestników?
3: Nie, jeszcze nie. Konkurs pojawił się na naszej stronie bodajże wczoraj dopiero, więc informacja jest to rzecz świeża, więc tutaj zachęcam.
2: A szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie.
7: SK Tarnów News.
2: Rozpoczyna się Festiwal Komedii Italia. O szczegółach już za chwilę w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów, ale powiemy też o przetargu na prace archeologiczne na Marcince i zapowiemy spacer śladami stramerów po Tarnowie. Justyna Świderska, zapraszam. 6 spektakli konkursowych, znani aktorzy oraz wydarzenia muzyczne. W Tarnowie rozpoczęła się tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Italia. Imprezę zainaugurował Teatr imienia Ludwika Solskiego spektaklem Prawda. Jak wyjaśnia dyrektor teatru Rafał Balawejder, to komedia o miłości, zdradzie i konsekwencjach kłamstw.
8: Tutaj postanowiliśmy robić tak jak w ostatnich latach, czyli nie przygotowywać premiery bezpośrednio na festiwal, tylko robić to znacznie wcześniej, ponieważ no jednak jest ten handicap w postaci zagranych kilkunastu czy kilkudziesięciu spektakli. Dzięki temu nasi aktorzy czują się lepiej. I cała stawka konkursowa wygląda w ten sposób, że zaprosiliśmy Lady Mayday z Teatru Zagłębia w Sosnowcu w reżyserii Artura Barcicia. To, myślę, łakomy kąsek dla tych wszystkich, którzy uwielbiają farsy i zabawne historie. Ci, którzy widzieli na przykład naszego Maydaya, to tutaj, żeby zobaczyli tę wersję, kiedy główną postacią i bohaterem jest kobieta. Kolejnym spektaklem to będzie spektakl zaprezentowany w Centrum Sztuki Moślice, Klub Kawalerów z Och Teatru w reżyserii Krystyny Jandy, między innymi z Marią Seweryn i Rafałem Rutkowskim. To też spektakl, który bardzo interesujący, klasyka, ale też spektakl, który swojego czasu w innej inscenizacji wygrał festiwal, bo bodajże był to spektakl z Bydgoszczy, właśnie Klub Kawalerów był laureatem naszego festiwalu. Następnym spektaklem to będzie spektakl Pułapka w reżyserii Cezarego Żaka ze świetną też obsadą, m.in. Leszek Lichota, Piotr Głowacki, ale także Jędrzej Hycnar, tarnowianin, który się pokaże w tym spektaklu. I ten spektakl pokażemy także w Centrum Sztuki Moślice. Zapraszamy spektakl z Teatru Ateneum autorstwa Anny Wakulik, też osoba związana trochę z tarnowskim teatrem przez chwilę, kierowniczka literacka naszego teatru w obsadzie. Bardzo fajne też nazwiska, między innymi Emilia Komarnicka i Łukasz Lewandowski. I to także jest spektakl konkursowy przedstawiony w ramach festiwalu. I ostatnim spektaklem konkursowym zaprezentowany u nas na dużej scenie to spektakl w reżyserii we współautorstwie autora Pożaru w burdelu Michała Walczaka, czyli była sobie Polska. I w ten sposób to będzie, wyczerpiemy tą stawkę konkursową. Natomiast będą też wydarzenia towarzyszące i teraz poproszę Piotra Prokopa, żeby powiedział o tych muzycznych wydarzeniach towarzyszących.
9: Dziękuję bardzo. To tak, jako Stowarzyszenie Solskie cieszymy się, że możemy drugi rok z rzędu współtworzyć, jakby działać przy tworzeniu Festiwalu Talia. I tutaj, jak w tamtym roku udało nam się zaprosić Piwnicę pod Baranami, tak w tym roku również mamy trzech wspaniałych artystów. Będzie to Katarzyna Pakosińska, Staszek Karpiel-Bułecka i Maciej Miecznikowski w koncercie z piosenkami Marka Grechuty oraz Jana Kantego Pawluśkiewicza. Tytuł koncertu to Nie dokazuj. Odbędzie się 26 września, już ostatni weekend Festiwalu Talia, w sobotę na dużej scenie tam, Centrum Sztuki Mościce. Zapraszamy bardzo serdecznie.
8: Ja powrócę jeszcze na chwilę, mówiąc o pozostałych wydarzeniach towarzyszących, ponieważ zaprosiliśmy w tym roku pana Jerzego Zonia, dyrektora, reżysera Teatru KTO, po to, żeby pokazał tu w Tarnowie Weselisko autorstwa Bronisława Maja, które zostało pokazane już kilka lat temu w Krakowie, natomiast my zrobimy wersję tarnowską, zapraszając, jak ja tu sobie napisałem w cudzysłowie, gwiazdy i celebrytów tarnowskich. I w tym spektaklu, w tym pokazie wystąpią osoby związane i z teatrem, i te, które się przewinęły przez scenę, ale też chyba osoby z życia publicznego w Tarnowie. Myślę, że to będzie bardzo fajne wydarzenie, jednorazowe i niepowtarzalne i serdecznie na to zapraszam. Rzecz jasna, także będzie finał festiwalu i gala finałowa i w ramach tej gali finałowej, no po wielu latach, bodajże po blisko 20 latach znowu udało się zaprosić Teatr Narodowy z Warszawy ze spektaklem Komedian ze znakomitą rolą Jerzego Radziwiłowicza i to zobaczymy tutaj na finał naszego festiwalu. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia na Mickiewicza 4.
2: Przypomnijmy, 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia potrwa w Tarnowie do 27 września.
7: SK Tarnów.
2: Jest przetarg na prace archeologiczne na Górze Świętego Marcina w Tarnowie. To pierwszy krok do odnowienia tego miejsca i nadania mu nowego turystycznego blasku. O szczegółach mówi wiceprezydent miasta Maciej Włodek.
0: Rozpoczął się przetarg, będzie on obejmował badania sądowe wokół arsenału. Tam chcemy sprawdzić, jak wygląda struktura muru arsenału, jak wygląda charakterystyka gleby. Na podstawie tych badań będziemy starali się przeprowadzić badania już takie kompleksowe, archeologiczne. Co do samego zakresu kwotowego, no mamy przeznaczone w budżecie na to kwotę 100 tysięcy złotych. No i tutaj termin realizacji tych prac szacujemy na połowę grudnia jeszcze tego roku. No tutaj właśnie chcemy zbadać, jak będzie wyglądał grunt wokół arsenału. Nie chcemy nadmiernie go odkrywać, robiąc takie kompleksowe prace archeologiczne, bo na początku chcemy zbadać, jak faktycznie ten mur wygląda w części podziemnej i przygotować się też właśnie na szersze prace archeologiczne, które nam powiedzą, jakie nakłady należy ponieść na kompleksowe odrestaurowanie tej części, która jest teraz pod ziemią, no bo kolej rzeczy jest taka, że to, co odkryjemy, automatycznie trzeba zabezpieczać, wzmacniać, także tutaj te prace sądowe są takim, jak sama nazwa mówi, sondażem, jaki nakład będzie na szersze prace archeologiczne był konieczny do poniesienia. Same zalecenia konserwatorskie mówią o zachowaniu w jak największym stopniu arsenału i możliwości jego odrestaurowania, bo on jest najbardziej w sposób taki trwały, widoczny i możliwy do odrestaurowania. No i tutaj te prace właśnie sondażowe, archeologiczne, najpierw od tego zaczniemy. No i tutaj sukcesywnie co roku w budżecie chcemy planować kwotę taką, która pozwoliłaby na kontynuowanie coroczne tych prac, no i finalnie doprowadzenie do tego, aby arsenał też stał się taką właśnie wizytówką, która będzie przyciągała na wzgórze zamkowe. No tutaj w zależności od tego, jak będziemy zabezpieczali środki w budżecie, te prace będą realizowane. No niemniej jednak założenie jest takie, że dopiero przeprowadzone badania archeologiczne kompletne i opracowanie dokumentacyjne po przeprowadzeniu tych badań archeologicznych stwarza możliwość do ubiegania się o dofinansowania pod kątem już odbudowania czy renowacji całego arsenału. Co do określenia ram czasowych, no tutaj no, ciężko jest to ubrać w jakieś szczególne ramy, no bo no, to, co pod ziemią, nie do końca jest też wiadome. nie wiadomo, co odkryjemy, a badania konstrukcyjne i zabezpieczające są konieczne w stosunku do materii, która zostanie już odkryta. Chcemy jak najwięcej zrobić przed jubileuszem 700-lecia miasta i no tutaj będziemy dążyli do tego, aby te badania archeologiczne do tego czasu były już przeprowadzone. Na pewno jeżeli chodzi o obszar arsenału, ten obszar może być czasowo wyłączony, jak będą prowadzone prace odkrywkowe, natomiast jeżeli chodzi o pozostałą część wzgórza, będzie ono dostępne dla odwiedzających. Będą to dwa stanowiska odkrywkowe. No jeżeli będzie jakaś rezerwa kwotowa, no to być może, jeżeli postępowanie nam na to pozwoli, na zwiększenie tego zakresu, no to będziemy zwiększali tą ilość odkrywek. Mamy kwotę, która jest zabezpieczona na ten rok budżetowa. Będziemy pracowali nad nowym budżetem, także tutaj ta kwota zostanie też doszacowana bezpośrednio po tych badaniach odkrywkowych. No i no dużo nam pokażą właśnie te pierwsze prace, już to, co znajdziemy pod ziemią. Mamy tutaj badania, które były w latach 60., bo ogólnie w XX wieku były takie badania przeprowadzone. No mniej więcej raczej skarbu ze złotem nie znajdziemy, no bardziej tutaj chodzi o też przede wszystkim wysądowanie, w jakim stanie jest w chwili obecnej ta część podziemna, jak należy ją wzmocnić, zabezpieczyć i właśnie tutaj na jakie nakłady się przygotować. No chcemy zejść o tyle głęboko, jak kończy się po prostu ta warstwa ceglana, czyli mówiąc kolokwialnie, do samego spodu. No tutaj chcemy, żeby ten przetarg zakończył się jeszcze w październiku, w pierwszej połowie, no i tutaj ten termin z takich naszych wstępnych szacunków, czyli termin grudniowy, jest jak najbardziej realny na zrealizowanie tego typu pracy. Ta technologia odkrywkowa, badań, analizy gruntu też na przestrzeni lat się zmieniła, także no wszystkiego można się też spodziewać.
10: Chciałbym zapytać o kwestię placu drzewnego, bo zdaje się, że powoli coś rusza w tym temacie.
0: Tak, no tutaj przymierzamy się do zmiany organizacji ruchu, będą prowadzone prace bezpośrednio związane z układem drogowym wokół placu. Co do samego placu, tutaj czekamy jeszcze na finalne uzgodnienia z konserwatorem, napotkaliśmy tam na historyczny obieg, no i tutaj czekamy na to, w jaki sposób zabezpieczyć tą piwnicę, która się ujawniła. Pojawiły się też pozostałości po poprzednim układzie tego placu, mniej więcej w południowej części jego, tam gdzie jest teraz posąg, także tutaj też czekamy na ewentualne zalecenia ze strony konserwatorskiej. Niemniej jednak, no tutaj prace związane bezpośrednio z układem drogowym są możliwe do prowadzenia, no i tutaj wykonawca zgłosił projekt zmiany organizacji ruchu, no i na podstawie tego projektu i planu przebudowy placu będą prace prowadzone.
10: Wiadomo, kiedy miasto może otrzymać informacje, tutaj zalecenia od konserwatora?
0: No liczymy, wszystkie dokumenty zostały w chwili obecnej już przekazane, ten zakres prac był po stronie miasta. Jeżeli chodzi o wykonanie tych dodatkowych zaleceń, no mam nadzieję, że jeszcze początkiem października już te prace bezpośrednio na samym placu będą mogły ruszyć. No tutaj w pierwszym etapie są to prace związane z infrastrukturą, z częścią wodociągową.
10: Powiedział pan, że będzie nowa organizacja ruchu bodajże 21. Powiedzmy, tak dla kierowców, co się zmieni?
0: Tak, od 21 września od godziny 9 będziemy zmieniali organizację ruchu związaną z przebudową placu drzewnego. Z ruchu zostanie wyłączony północny pas ulicy Lwowskiej na odcinku od ulicy Olejarskiej do ulicy Dąbrowskiego. Ulica Dąbrowskiego od skrzyżowania z Lwowską do Klasztornej zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. Nie będzie możliwy skręt w prawo z Lwowskiej w Dąbrowskiego, a dla pojazdów jadących od ulicy Lwowskiej zostanie wyznaczony objazd do ulicy Dąbrowskiego ciągiem Lwowska-Starodąbrowska-Kołłątaja do skrzyżowania Dąbrowskiego i Kołłątaja. I dojazd dla mieszkańców do nieruchomości przy ulicy Klasztornej będzie możliwy od ulicy Kołłątaja, gdyż na Dąbrowskiego zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Co do komunikacji miejskiej, przystanek Lwowska-Goslara obsługujący linię 2, 12 i 30 zostanie tymczasowo wyłączony z użytkowania. Linie autobusowe 2 i 30 będą dodatkowo zatrzymywać się na przystanku Starodąbrowska-Lwowska. Natomiast linia numer 12, jadąc od ulicy Lwowskiej na rondzie, będzie skręcać w lewo w kierunku od ulicy Mostowej do przystanku Konarskiego Sąd z pominięciem Lwowskiej. No i te informacje związane bezpośrednio z grafikiem grafiką, są na stronach miejskich umieszczone. No i na przestrzeni tej przebudowy należy stosować się do oznakowania poziomego i pionowego.
10: Ja chciałem jeszcze zapytać, czy magistrat nie obawia się trochę jednak takiego paraliżu, no bo tak, już niedługo ma rozpocząć się ten remont tutaj tego ronda w centrum miasta, tu jeszcze Lwowska, teraz dojdzie ten remont wokół Placu Drzewnego.
0: Pressing inwestycyjny jest dość duży, no należy na pewno stosować się do właśnie znaków poziomych i pionowych. Co do kwestii takich związanych z korkami, no z doświadczenia wiemy, że takie korki tworzą się szczególnie właśnie w pierwszych dniach, gdzie są wyznaczone nowe objazdy. Potem w ciągu remontu kierowcy już orientują się, które ciągi komunikacyjne są dla nich najbardziej optymalne. No niemniej jednak, no tutaj największych takich utrudnień możemy spodziewać się w okolicach ulicy Sikorskiego. Tam ta ulica będzie wyłączona ze względu na budowę przejścia podziemnego. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o ulicę Lwowską, Plac Drzewny, takich większych utrudnień nie przewidujemy. Nie ma tutaj ruchu wahadłowego, nie ma oznakowania świetlnego, także powinno być w miarę drożnie. Prace są wstrzymane, jeżeli chodzi o właśnie sam plac i jego otoczenie bezpośrednie. Tutaj czekamy na zezwolenie na prowadzenie robót od Urzędu Konserwatorskiego. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o obszar placu, zostanie zmieniona organizacja, sposób parkowania, będzie parkowanie tak zwane ukośne, zostaną zamontowane czujniki informujące o ilości miejsc parkingowych. Ten plac w zasadzie zostanie powiększone o strefę, gdzie obecnie jest parking dla autobusów. Ten parking zostanie przeniesiony w głąb ulicy Lwowskiej. Tam będziemy realizowali takie zamknięcie placu w formie zielonej, gdzie właśnie obecnie parkują autobusy. Zostanie też przeniesiony postój taksówek. W zasadzie on będzie w podobnej lokalizacji, tylko z jednej strony na drugą zostaną te miejsca przeniesione. No też tutaj mówimy o całej infrastrukturze związanej właśnie ze strefą płatnego parkowania. No też z oświetleniem ulicznym, także tutaj właśnie to będzie wpływało bezpośrednio na obecną organizację ruchu. Parking dla autobusów zostanie przeniesiony właśnie w głąb ulicy Lwowskiej, naprzeciwko restauracji tematycznej, a tam, gdzie obecnie parkują autobusy, będzie to obszar, gdzie zostanie zamknięty obszar właśnie przebudowanego placu. Tam powstanie żywopłot i przestrzeń zielona. Miejsc parkingowych, ze względu na to, że przewidujemy parkowanie ukośne, przybędzie. No do końca roku taka organizacja ruchu będzie, ale ona też się może zmieniać ze względu na front prowadzonych robót, także tutaj właśnie komunikaty, stosowanie się do oznakowania poziomego i pionowego.
2: Remont Placu Drzewnego potrwa przynajmniej 13 miesięcy.
7: SK Tarnów.
2: Będzie można powędrować śladami stramerów. Na taki spacer śladami bohaterów powieści Mikołaja Łozińskiego zaprasza Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Europa Polska w Tarnowie. Wędrówkę poprowadzą Katarzyna Nalezińska i Witold Stachnik, autorzy książki Śladami Stramerów po Tarnowie.
11: Pomysł był taki, oczywiście powstała najpierw książka Stramer, a potem Stramerowie Mikołaja Łozińskiego, która nas zafascynowała, Kasię i mnie. I podczas jednego ze spotkań autorskich tutaj w Tarnowie, w BWA, jak Mikołaj Łoziński był, no narodził mi się taki pomysł, że warto może pójść śladami, tym bardziej, że się dowiedziałem wtedy, że Kasia oprowadza ludzi po miejscach tarnowskich, które pojawiają się, no głównie w pierwszej części, czyli głównie w książce Stramer.
1: Tak sobie wyobrażam, że właściwie dzisiaj trudno znaleźć osobę, która by może nie kojarzyła nazwiska Stramerowi, ale przypomnijmy, bo to jest nazwisko, które na jakimś etapie wypłynęło właśnie dzięki książkom.
12: Mikołaj Łoziński napisał powieść Stramer, a właśnie później powstała kontynuacja Stramerowie. Jest to historia żydowskiej rodziny, która mieszka w Tarnowie. Akcja tej powieści dzieje się na początku XX wieku, to się kończy wraz z wojną. Mówimy tutaj o pierwszej części. I Mikołaj opisał historię swoje rodzinne, wplatając w nie nieco wyobraźni i nieco fantazji. I my właśnie śladami tej rodziny podążamy po Tarnowie. To są różne miejsca, szkoły, parki. Obrazuje to i wielką historię, bo my tu mówimy m.in. o wojnie, ale też takie bardzo zwykłe życie.
1: Mówiąc o tym oprowadzaniu po Tarnowie, to są namacalne, konkretne miejsca, które można pójść, zobaczyć. Te kamienice jeszcze stoją, prawda?
12: Oczywiście, ja lubię mówić w ten sposób, że ten szlak śladami Stramerów, on pokrywa się właściwie ze starą linią tramwajową, z tym, jak tramwaj jeździł, czyli mówimy tutaj o dworcu, o początku na dworcu, i ten dworzec i w powieści, i w naszym przewodniku się pojawia. Idziemy ulicą Krakowską, Wałową, zahaczamy o rynek, ale rynek w powieści tak naprawdę nie jest zbyt istotny. Później idziemy ulicą Lwowską, to są tereny byłego getta, cmentarz żydowski, nawet pojawia się Góra Świętego Marcina. W powieści tak wspominamy o tym, natomiast sam szlak koncentruje się głównie na centrum Tarnowa.
11: Mikołaj Łoziński faktycznie umieścił tą rodzinę tutaj w Tarnowie. Podążamy szlakiem troszeczkę nieistniejącego Tarnowa. Tarnowa, dlatego że obracamy się w Tarnowie żydowskim, tak? To znaczy, ja tego nie rozróżniam, bo oczywiście czy ci Żydzi czuli się Polakami. Natomiast podążamy szlakiem takich miejsc, których właściwie w dużej mierze już nie ma. To znaczy, wydaje mi się, że Kasia to tak gdzieś tam we wstępie pisała, że staramy się odnaleźć te miejsca, które kiedyś istniały, których teraz nie ma. Szukaliśmy tutaj różnych miejsc, łącznie z miejscem, gdzie Stramerowie faktycznie mieszkali. Bo Stramer jest powieścią, to znaczy jest to powieść fikcyjna oczywiście, jest to wyobraźnia autora. Natomiast rodzina faktycznie istniała, wszyscy tutaj mieszkali w Tarnowie, chodzili do pierwszego lub trzeciego gimnazjum, także żyli tu w tym okresie międzywojennym w Tarnowie. Ale mówimy tu takich o miejscach, no bo od razu mi się skojarzyło tych fotografów tarnowskich. Jesteśmy tu na Nowym Świecie, czyli niedaleko Leon Starżamajewski, ale my głównie tam zajęliśmy się Bronsteinami. Haskell Bronstein, który w obu częściach powieści cały czas występuje, a to jest Krakowska 4.
12: Czyli miejsce, w którym obecnie znajduje się Biblioteka Miejska.
1: Jak tych śladów poszukiwaliście? Tutaj padło już hasło, że na zdjęciach, na archiwalnych fotografiach. Jak wyglądała praca nad tym przewodnikiem, nad tą książką?
12: Przede wszystkim trzeba było bardzo uważnie przeczytać Stramera. Ja czytałam go kilkukrotnie i to było po prostu siedzenie z ołówkiem na samym początku. Później była pewna weryfikacja, czyli spacery. Oczywiście grzebanie w książkach, grzebanie w archiwach, zastanawianie się nad tym, co w tej powieści może być prawdą, co jest fikcją. No i no po prostu jest to taka ciężka, mozolna praca, która sprawia bardzo dużo satysfakcji. Myślę, że tutaj Witold mógł opowiedzieć na przykład o historii miejsca Goldhammera 20, tam gdzie mieszkali Stramerowie.
11: Ten adres w książce pojawia się, Goldhammera 20.
12: Czy
11: to jest w istocie Goldhammera 20? Muszę powiedzieć, że przeprowadziłem dość dogłębne śledztwo, gdzie oni mieszkali. Troszeczkę to śledztwo przeciągnęło się, to znaczy w pewnym momencie książka już była wydana, natomiast śledztwo w dalszym ciągu trwało, ale udało się to w jakiś sposób na pewno stuprocentowy wyjaśnić, że miejsce, w którym oni mieszkali. Chcę tylko nawiązać do tego, co Kasia powiedziała, bo Kasia oprowadzając ludzi po Tarnowie, miała taką checklistę, że tak powiem, miejsc, które powinniśmy w tej książce ująć, a ja potem sprawdzałem, czy faktycznie wszystkie te miejsca pojawiają nam się tutaj w książce. Książka nie jest typowym przewodnikiem, to znaczy oczywiście zawieramy informacje historyczne, takie turystyczne, ale bardziej staramy się prowadzić takim szlakiem trochę literackim, trochę cytatów, nie tylko ze Stramera, dużo się pojawia cytatów z Brandstettera, którego mamy akurat teraz rok Brandstettera, więc no, staraliśmy się tutaj pokazać różne miejsca, ale faktycznie ten szlak tramwajowy jest dobrym takim
1: wyznacznikiem
11: tego. To nie jest długa wycieczka, ale tak nawiązując do tej książki, jest ona troszeczkę takim albumem, troszeczkę taką, tak pokazuje stare fotografie, również tutaj ze zbiorów Muzeum ziemi tarnowskiej, ze zbiorów Marka Tomaszewskiego, moich własnych zbiorów. Staraliśmy się jak najwięcej tych materiałów archiwalnych, ale również współczesnych takich pokazać, jak to wygląda, jak to miejsce wygląda dzisiaj.
2: No właśnie, mówimy tutaj o tych materiałach archiwalnych, mówimy też o tym dociekaniu prawdy, jak to gdzieś tam przed laty wyglądało. Wielu dokumentów już pewnie nie ma też pewnie i świadków bezpośrednich pewnych sytuacji. Jak ta detektywistyczna wasza praca wyglądała?
11: Na pewno muzeum, na pewno archiwum, troszeczkę również sąd, ale również rozmowy troszeczkę z historykami, takim jak Adam Bartosz, Ania Żalińska, no oni nam pomagali w jakichś tam historycznych rzeczach odnaleźć niektóre fakty, albo zweryfikować fakty, o których pisaliśmy, ale również mnóstwo rzeczy na bieżąco się okazywało, to znaczy, że sami weryfikowaliśmy pewne rzeczy, które znajdowaliśmy, typu gdzie była ślizgawka przedwojenna, gdzie Mikołaj Łoziński umieścił ją przy grobie nieznanego żołnierza, a myśmy nagle grzebiąc w tych materiałach archiwalnych odnaleźli dokładne miejsce, że to tam za obecnym urzędem skarbowym, czyli przy Pałacu Młodzieży.
12: Ślizgawkę Samsona,
11: tak, ślizgawka Samsona, czy taką historyczną. No, to takie różne ciekawostki, które wychodziły w trakcie. Ja na przykład wspomniałem tu rodzinę Bronsteinów, gdzie w pierwszej wersji Kasia napisała, że los Haskiela Bronsteina no, jest taki nieznany, ale prawdopodobnie zginął w Holokauście. A okazało się, że on wyjechał do Brazylii. Wiem, że wnuczki jego żyją tam w tej chwili. No więc to są takie informacje, które gdzieś tam się w trakcie pracy pojawiały. Też musimy powiedzieć, że znaczy z mojej strony ta praca nad książką trwała około roku, czyli mamy w tej chwili, ona została zamknięta w grudniu, natomiast my z Kasią zaczęliśmy taką konkretną pracę gdzieś tam końcem kwietnia, początkiem maja, więc chwilę te prace nad książką trwały.
12: Chciałabym dodać, że to właśnie, co wspomniał Witold na temat Bronsteinów, myślę, że to jest wartość tej książki, że ona jest nie tylko popularyzatorska, ale ona rzeczywiście wprowadza pewne nowe informacje, dlatego, że na przykład losy Bronsteinów, o tyle istotne, że one pojawiają, że ta rodzina pojawiła się też w powieści Mercedes-Benz Pawła Hille. Te ustalenia i to, co zostało napisane, one rzeczywiście informują o tym, że prawdopodobnie oni zginęli. Okazuje się, że jest inaczej. Dlatego, jak mówię, to nie jest tylko książka popularyzatorska, nie tylko album, ale też coś, co wprowadza nowe światło i nowe informacje.
2: Ale też mówiąc o tej książce, użyliście określenia przewodnik i tak się zastanawiam, czy osoby, które sięgną po ten tytuł, będą mogły później na podstawie tej książki, tak jak ty prowadzisz spacerki, pójść śladami Stramerów po Tarnowie?
12: Tak jest to ułożone, żeby to rzeczywiście była trasa spaceru, żebyśmy podążali z jednego punktu do drugiego. Ja osobiście najbardziej zachęcałabym do tego, żeby najpierw przeczytać Stramera, a później, żeby ta opowieść nabrała ciała poprzez chodzenie, poprzez oglądanie, ale także poprzez zajrzenie do tych opublikowanych przez nas materiałów archiwalnych. Ona wtedy nabierze objętości, wymiaru, koloru.
11: No mamy takie notki historyczne, to znaczy, bo oprócz tego głównego ciągu tekstu mamy przy każdym, znaczy książka jest podzielona na rozdziały, czyli te miejsca, dworzec, pojawia się między innymi Hotel Bristol, czy pojawia się ulica Nowy Świat. Każde to miejsce, oprócz takiego ciągu tekstowego, który jest przeplatany cytatami, czy odniesieniami do powieści, ma też taką notkę historyczną, to znaczy, co dane miejsce, kiedy ten Hotel Bristol powstał, kto go projektował, kto go tam wybudował, jak on wygląda. No to są takie rzeczy, które na pewno, jeżeli ktoś by chciał tylko przejść tym szlakiem Stramerów w Tarnowie, oczywiście do tego nie tylko zachęcamy do przyjazdu do Tarnowa i oglądania wszystkiego, ale na pewno jest w stanie się dużo rzeczy historycznych z tej książki dowiedzieć.
12: Może pojawić się pytanie, komu dedykowana jest książka?
2: Dokładnie, właśnie chcę zapytać, czy bardziej Tarnowianom, żeby lepiej poznawali historię swojego miejsca i w ogóle historię Tarnowa, czy właśnie tym osobom z zewnątrz, które być może właśnie popchnięte ku temu książką Mikołaja Łozińskiego, będą chciały odwiedzić miasto?
12: Intuicja podpowiada mi, że i Tarnowianom, i osobom spoza Tarnowa, dlatego że dla osób mieszkających w Tarnowie będzie to pogłębienie wiedzy zdecydowanie. Natomiast moim marzeniem jest, żeby przyjeżdżali turyści spoza Tarnowa i rzeczywiście z książką w ręku chodzili po tym Tarnowie. Ja chciałabym również powiedzieć, że Stramer w tym momencie zyskuje kolejne tłumaczenie. Na język angielski przełożyła go ta sama tłumaczka, która tłumaczy Olgę Tokarczuk. Książka Mikołaja Łozińskiego, być może nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, robi niesamowitą karierę za granicą.
2: I przy okazji też promocję
12: miastu. Ja mówię, ciągle pojawiają się tłumaczenia na kolejne języki. Czy ostatnio był szwedzki?
11: Tak, szwedzki, a teraz ja miałem kontakt z tłumaczką na gruziński. Także gdzieś już książka jest ponoć. Ponoć już jest wydrukowana, ale jeszcze mówiła mi, że nie dostała egzemplarza autorskiego.
12: Proszę sobie więc wyobrazić, jakie to jest niezwykłe, że ten nasz Tarnów, opisany i przełożony na wiele różnych języków, krąży po całym świecie. Myślę, że to jest też dla mnie bardzo pociągające właśnie, że to stosunkowo niewielkie miasto odegrało dość istotną rolę w historii. Mówię tutaj o wojnie. I ten Tarnów jest eksportowany w postaci książki.
11: Kasia taki pomysł rzuciła, że właściwie taką popularyzację Tarnowa, jaką robi Mikołaj Łoziński, to zasługuje na honorowe obywatelstwo Tarnowa i to dajemy pod rozwagę radnym Rady Miasta. Natomiast też jak już tak mówimy, to chciałbym powiedzieć, że niezwykle ciepło do tego naszego projektu odniósł się Mikołaj Łoziński. To znaczy tak, mój pierwszy pomysł, jak się z nim skontaktowałem, to go zaakceptował od razu, to znaczy jeszcześmy tu nic nie mieli, to była tylko idea tego, co ma powstać, ale również już na takim prawie końcowym etapie pracy konsultowaliśmy się z nim. Dzięki temu on to zobaczył, napisał dla nas też tam krótki wstęp do tej książki.
12: Premiera w ogóle, Stramera, odbyła się w Centrum Sztuki Mościce. Później rzeczywiście było to spotkanie, o którym mówił Witold.
11: Ta premiera była w Tarnowie i przyjechał tu z ojcem, który teraz niedawno zmarł, Marceli Łoziński. Przyjechał tu z ojcem, byli na tym spotkaniu, także to koniecznie chciał być w Tarnowie, a przyjechał z ojcem, bo ojciec się obawiał, jak okazało się niesłusznie, że ta książka nie będzie się cieszyła taką popularnością, że ponieważ Mikołaj Łoziński zagłębił się w taką historię rodzinną, że to będzie miało taki słabszy oddźwięk wśród...
2: Że historia niszowa, prawda?
11: Tak, że niszowa, że może ojciec się poczuwał, że może trochę wpędził syna w tą historię, dlatego, że on na tym spotkaniu i zresztą Mikołaj Łoziński w tym naszym wstępie pisze, że Marceli Łoziński mówi tak, że zwykle rodziny mają dziadków i cieszą się, a mówił, że ta książka przywrócił, nie miał dziadków, a nagle ich ma dzięki synowi, który umieścił ich powieści.
2: A bezpłatny spacer po Tarnowie śladami Stramerów już w niedzielę 20 września, zbiórka pod obeliskiem Akademii Tarnowskiej o godzinie 10.
7: SK Tarnów News.
2: Średnio 20 osób w pojeździe na każdym z kursów. Tak wygląda zainteresowanie jazdą elektrycznym czerwonym autobusem, który w ramach testów bezpłatnie wozi chętnych po centrum Tarnowa. Z kursów Biedronką można korzystać jeszcze do końca września. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, ale Tarnowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne przymierza się do ewentualnego zakupu takich dwóch pojazdów, by kontynuować przewozy również w przyszłe wakacje. O szczegółach w rozmowie z Robertem Pacaną, prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Tarnowie.
13: Kontynuujemy testy zgodnie ze zleceniem Zarządu Dróg Komunikacji. Testy będą kontynuowane do końca września. Od samego początku było takie założenie, aby sprawdzić, jak ta linia przyjmie się w mieście w kilku aspektach. W aspekcie chociażby odbioru społecznego, bo też pamiętamy, że te decyzja o tym, że taki autobus będzie kursował, jednym się podobało bardziej, innym mniej. Byli sceptycy również. I tutaj wydaje mi się, że ten jeden z tych celów został osiągnięty, czyli żeby faktycznie mieszkańcy nasi sami ocenili, czy to rozwiązanie jest fajne, potrzebne, a może zupełnie nie. Z informacji, jakie otrzymujemy ze śledzenia mediów społecznościowych, gdzie początkowo, nie ma co ukrywać, były one różne. Teraz wydaje się, że naprawdę cieszy się to sporym powodzeniem. My też to obserwujemy w relacji wykorzystania tego pojazdu. Mały autobus 7-metrowy, ale tak średnio tych kursów, średnio 20 osób na jednym kursie jest, gdzie autobus może pomieścić 30 pasażerów w różnym natężeniu oczywiście. Przyjęło się to. Są osoby, które już kierowcy rozpoznają, że traktują to faktycznie, do czego autobus powinien służyć. Nie tylko do tak jakby zwiedzania, to bardziej może dla osób, które przyjeżdżają do Tarnowa odwiedzać też aspekt taki turystyczny przejazdu przez historyczne części miasta Tarnowa, jak najbardziej do tego ten autobus może być wykorzystywany, ale przede wszystkim do komunikacji, tak, do przewożenia ludzi, pasażerów, starszych, młodszych pasażerów z niepełnosprawnościami. Do tego ma ten autobus służyć, do tego ten pojazd ma służyć, do tego służy. Wydaje mi się, jesteśmy tutaj blisko podjęcia decyzji, natomiast nie chcę się wypowiadać w imieniu włodarzy miasta. My jesteśmy tylko wykonawcą, tylko jaż, ale wszystko na to wskazuje, że będziemy się takim rozwiązaniem cieszyć jeszcze w przyszłym roku. Nie ma tutaj problemów, jeżeli chodzi o pojemność magazynów energii, wystarcza to w zupełności. Ta sama linia nie jest długa, bo tam jest niecałe 6 km, 20 kursów, także to wystarcza. Jeszcze patrząc na to, że autobus jeździł naprawdę w takim trudnym okresie, gdzie te temperatury grubo przekraczały 30 stopni Celsjusza, a co za tym idzie, to zapotrzebowanie na energię było zdecydowanie większe ze względu na klimatyzację, która chodziła bardzo przez cały czas, można powiedzieć, i nie dawała tutaj żadnych takich oznak, że jest jakiś problem, wręcz faktycznie autobus był schłodzony, także jest też taki dodatkowy aspekt, no bo ktoś powie, że no niedaleko tam to się przejdzie albo coś, ale jeżeli jest klimatyzowany pojazd, który może nam pomóc, szczególnie właśnie starsze osoby, mamy, rodzice z dziećmi, jak najbardziej tutaj zachęcamy do tego, żeby z tego autobusu jeszcze korzystać przez 2 tygodnie. Linia była sfinansowana też z oszczędności MPK za ubiegły rok, ze środków, które zwróciliśmy do Urzędu Miasta z oszczędności i z tego zostało to sfinansowane. Nie było tutaj potrzeby, nie ma potrzeby, aby pasażerowie na razie płacili za te bilety. Taki był na to pomysł. Jak w przyszłości będzie, tak mówię, to należy się troszeczkę uzbroić w cierpliwość, a finalne decyzje też będziemy pewnie niebawem komunikować. Co w przyszłości? Środki zostały zabezpieczone w budżecie, na razie w prowizorium na rok przyszły. Oczywiście, jeżeli mówimy o pozyskaniu takiego pojazdu, musimy wystąpić tutaj w procedurze przetargowej. Określamy parametry, jakie są dla nas, dla mieszkańców wymagane i wtedy każdy może do takiego postępowania stanąć. Także jaki to będzie autobus, jakiej marki, my tutaj absolutnie nie faworyzujemy nikogo. Chcieliśmy sprawdzić mniejszy autobus, taki właśnie 7-metrowy, który chyba się wpisał idealnie w architekturę miasta. Czy jest konieczny większy? Z naszych obliczeń potoku pasażerskiego wynika, że ten autobus ma optymalną taką ilość miejsc, zarówno siedzących, jak i stojących, aby tych pasażerów przewozić. Także myślimy o podobnym autobusie na przyszły rok. Natomiast nie wybiegam tutaj przed szereg absolutnie. Decyzje jeszcze finalne tutaj nie zapadły. Natomiast no jak to MPK, musimy być do tego zawsze gotowi i planujemy, patrzymy w przyszłość. Na pewno zawsze muszą to być dwa. Jeżeli ma jeden jeździć, to ja muszę mieć drugi, który też będzie jeździł, ale no teraz też nie ma co ukrywać. No zdarzały się sytuacje, że 2 razy nam autobus nie wyjechał, bo były jakieś tam drobne usterki i nie ma alternatywy, tak? No nie możemy sobie na to pozwolić, także jeżeli mówimy o kontynuowaniu tego projektu w przyszłym roku, w latach kolejnych, no to zawsze muszą być to ilości podwojone.
2: A ja przypomnę, testy autobusu potrwają do końca września. W tym czasie mieszkańcy i turyści mogą jeszcze korzystać z darmowych przejazdów czerwonym elektrykiem linii 55, który kursuje po centrum Tarnowa.
7: SK Tarnów.
2: Ten projekt może liczyć na kontynuację. Mowa o imprezach organizowanych w historycznej zabytkowej Półbaszcie w zakątku Spycymira przy ulicy Wałowej w Tarnowie. Wakacyjne propozycje cieszyły się sporym zainteresowaniem. zainteresowaniem mieszkańców. Tymczasem Rada Osiedla Starówka w Tarnowie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i w jesiennych oraz zimowych miesiącach także szykuje wydarzenia, które powinny spodobać się mieszkańcom miasta, zapowiada Ryszard Żądło z Rady Osiedla Starówka w Tarnowie.
14: Ten przepiękny zakątek tarnowskiej Starówki, ja tam takie twierdzenie głoszę, że jeden z najpiękniejszych, wiele lat był użytkowany w wymiarze takim kawiarnianym, potem kilka lat był zamknięty i wszyscy mówili, ożywmy tą Basteję, zróbmy coś z Basteją i wzięliśmy to na tapetę jako Rada Osiedla Starówka. Zaplanowaliśmy środki finansowe, ale nie tylko o pieniądze chodziło. Chodziło o całą energię i pomysł i dużo pracy, którą należy wkładać, żeby w tej Basteji zorganizować cokolwiek dotyczące sprzętu, krzeseł, stołów i tak dalej, i tak dalej. No i podjęliśmy to wyzwanie w tym roku już tak na poważnie i zaczęliśmy od dobrego koncertu szantowego, od West Sailorsów, gdzie wypełniła się cała Basteja. Potem były przepiękne koncerty jazzowe w plenerze Leliwy Jazz Band. Świetne, drodzy Państwo, realizacje, bo ten zakątek jest cudowny, to winogrono tam rosnące, ta architektura tej półbaszty, właściwie poprawnie tak Krzysiu Moskal mówi, nasz historyk, że to praktycznie jest półbaszta, nie Basteja, ale tak potocznie zwana Basteją. Warsztaty ceramiczne, co nas po prostu uradowało, że były trzy edycje warsztatów ceramicznych, utworzyła się stała grupa, to pan Grzesiu Mazur z Rady prowadził, gdzie ludzie tak się zaangażowali w ten projekt, że będzie on kontynuowany już w innej lokalizacji na Starówce, mamy zaprzyjaźniony lokal, więc ta grupa już się nam utworzyła. Było poetyckie spotkanie na Starówce, też tej grupy poetyckiej tarnowskich poetów. No i wrócimy chyba jeszcze z jazzem, tak myślę, we wrześniu z jakąś formacją jeszcze też muzyczną, bo ta muzyka nam najlepiej nam tam, że tak powiem, brzmi. No i na przyszły rok, zachęceni tym sezonem, takim krótkim letnim sezonem, bo zaczęliśmy dopiero w sierpniu, będziemy planowali ambitny program wydarzeń w Basteji Hetmańskiej i też zapraszamy Państwa, żebyście nam podpowiedzieli, jakie jeszcze formy fajne można by było artystyczne, bo hasło jest artystyczna Basteja, więc tam dość szeroko i muzyka, i plastyka, no jak ta ceramika, jak poezja, więc jesteśmy otwarci na wiele różnych pomysłów i przytulamy wszystkich.
1: Zaczynamy nowy rok szkolny, do końca roku jeszcze kilka miesięcy, to powiedzmy w takim razie, zdradźmy przynajmniej w zarysie, jakie jeszcze atrakcje Rada Osiedla Starówka planuje dla mieszkańców właśnie w tym czasie, zanim rok 2026 się zakończy?
14: Drodzy Państwo, to świetnie, że pani redaktor mnie o to zapytała, ponieważ mamy jedno duże przedsięwzięcie, takie środowiskowe, które nie zrealizowaliśmy w czerwcu z powodu fatalnych prognoz pogodowych. Jest to piknik, akcja integracja, piknik rodzinny w szkole podstawowej numer 3, tam na tych boiskach. Te pikniki mieliśmy już też kilka edycji, bodajże 2 lub 3. Cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W związku z tym, że musieliśmy odwołać piknik w czerwcu. Teraz z panem dyrektorem już zespołu szkół, bo od 1 września mamy zespoły, uzgodniliśmy termin 27 września, to jest niedziela, będziemy mieć ten piękny piknik, akcja integracja, bezpieczny wypoczynek, prawdzie jesteśmy po wypoczynku, ale nigdy zadość tej informacji i wiedzy o tym, jak bezpiecznie nie tylko w wakacje, ale i w zimowych czasach przerw, że tak powiem, w szkołach bezpiecznie wypoczywać, więc 27 będzie fajnie, bo będą zabawy, będą gry konkursy, będą się prezentowały też zespoły ze szkoły podstawowej numer 3, a teraz w integracji jeszcze z przedszkolem, z Chopina. Myślę, że to będzie nabierało takiego fajnego wymiaru. Będziemy zapraszali również sąsiednie szkoły, jak szkołę podstawową numer 24. Więc ten piknik na pewno tak. Realizujemy taki piękny projekt ze szkołą Szczepanika. On będzie trwał kilka miesięcy, ale chcemy, drodzy Państwo, ogłosić taki konkurs pod hasłem Młodzieżowy Lider. I chodzi nam o to, żeby środowiska szkół ponadpodstawowych z Tarnowskiej Starówki wyłonili ze swojego grona młodzież przede wszystkim, nie kluczem najlepsze wyniki w nauce i tak dalej, ale inne aktywności, takiego młodzieżowego lidera, takie osoby w szkole, które animują ciekawe wydarzenia. Niekoniecznie to wyniki szkolne będą priorytetem, bo na przykład będzie to młodzież wybierała sama i ona będzie decydowała, czy ten z najlepszymi wynikami jest też liderem w środowisku, bo animuje, bo zachęca, bo jest bardzo aktywny, etc., etc. I tu chcemy w szkołach średnich wyłowić taką grupę. Oczywiście tutaj władze miasta, pan prezydent ma swoje nagrody za dokonania te nauki, jeżeli chodzi o naukę. My chcemy ten inny sektor ogarnąć, wrażliwości społecznej, aktywności społecznej, wszelkich wolontariatów, etc., etc., bo młodzież tam się też angażuje. Takich liderów środowisk szkół tarnowskich, ponadpodstawowych ze Starówki chcemy zrealizować i to będziemy, drodzy Państwo, ogłaszać w najbliższych dniach z panem dyrektorem SUS-em ze zespołu szkół Szczepanika na ten temat rozmawiamy i rozstrzygnięcie listopad, grudzień chcemy taką galę zorganizować w sali lustrzanej i wręczyć właśnie jakieś uhonorowania dla tych osób. Więc to jest nowy projekt i staramy się, żeby on był cykliczny.
1: Jeżeli chodzi o stałą propozycję Rady Osiedla Starówka, czyli bazary połączone z wyprzedażą bagażnikową, prawda? To się jakiś czas temu pojawiło i do tej pory każda edycja miała swoich zwolenników. Te samochody, te bagażniki się pojawiały. Okazuje się, że mieszkańcy mają co wymieniać, mają co wyprzedawać.
14: Tak, okazuje się, że te zalegające zbędne przedmioty na strychach, garażach, piwnicach, jest ich tak wiele, że ta wyprzedaż bagażnikowa świetna. Oczywiście w zależności od pogody ona też ewoluuje, czasem jest więcej, czasem mniej, ale za każdym razem jest to już połączenie na stałe. Bazarów, czyli na Placu Targowym Burek i wyprzedaży bagażnikowej przy ulicy Łaziennej. I cieszymy się, bo mamy mnóstwo telefonów z odległych krańców Małopolski, ludzi pytających, czy możemy przyjechać, czy możemy się wystawić, czy możemy sprzedawać, więc my oczywiście wszystkich chętnie zapraszamy. Więc to jest naprawdę bardzo fajne zjawisko, ale też będzie trwa, już ogłoszony jest konkurs migawki Starówki, nie zapominajmy, ten konkurs fotograficzny, więc tutaj również czekamy na ciekawe prace. Termin jest bodajże do końca października, więc będziemy tak starali się rozstrzygać o to z końcem roku. No i oczywiście nasze te w końcu roku dwa duże przedsięwzięcia, czyli Mikołaj na Starówce, no i w tym roku już zapowiadam, że ze względu na remont Pałacu Młodzieży, zawsześmy byli w Pałacu

0: pięknie i że proboszczowie parafii tutaj naszych i władze klasztoru Bernardynów nas przyjmują i zawsze są to piękne wydarzenia.
1: A o planach Rady Osiedla Starówka mówił jej przewodniczący Ryszard Żądło. Szczegóły znajdziecie w profilach społecznościowych Rady Osiedla.
2: SK Tarnów.
1: Tymczasem rozpoczęły się przygotowania do kolejnej edycji Święta Dyni, które organizuje Centrum Produktu Lokalnego w Żuchowej w gminie Pleśna. Już wiadomo, że dwudniowe wydarzenie będzie się w tym roku odbywało 3 i 4 października. Jak zwykle nie zabraknie dyń, również gigantycznych, które wezmą udział w konkursie. Będą przysmaki dyniowe, zupa, przetwory i słodkości, ale na stoiskach będzie można znaleźć także inne lokalne produkty, jak sery, wędliny, miody czy chleby oraz rękodzieło. Impreza w sobotę i niedzielę startuje o godzinie 14. Wstęp jest otwarty dla wszystkich.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Tragedia w Małopolsce. W Sierprawiu w jednym z domów doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje, druga została ranna. Jak ustalili nasi reporterzy, w domu doszło do awantury. Sprawcą jest 47-letni mężczyzna, który przyjechał do 45-letniej kobiety. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa w poniedziałek w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Spotka się z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
1: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20.
0: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Za nami pierwsze mecze 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Widzew Łódź zremisował z Wieczystą 2-2. W drugim wczorajszym spotkaniu Wisła Kraków wygrała 2-1 ze Śląskiem Wrocław i dzięki temu awansowała na drugie miejsce w tabeli.
2: No to co, słuchajcie, nie ma na co czekać. Budzimy się w ten sobotni poranek, minuta po godzinie 9:00 i to będzie naprawdę przepiękny dzień. Mapy pogody pokazują jedno. Dzisiaj w całym kraju pojawi się słońce i okolice 20 stopni, na południu nawet 24, więc to jest jeszcze dobra okazja, żeby zagrać letnie hity na czasie. One są w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Fastboy w Radio SK. Dobre, łagodnie, letnie, ciągle letnie granie na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 9. Polacy biją rekordy, słuchajcie. W 2025 zawarliśmy rekordowo mało małżeństw. Nie chce nam się brać ślubu. Znaczy, no jak się patrzy na cenę za talerzyk, no to naprawdę się odechciewa. A jak się przeliczy cenę pierścionka zaręczynowego na przykład na ratę kredytu, to jeszcze trudniej podjąć taką decyzję.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Mama! Cześć, kochanie.
10: Co chcecie na obiad?
11: Debola i spirę!
12: Pierogi z serem!
13: Makaron carbonara!
14: Fasolka po brytońsku.
10: Kochani, to nie jest restauracja.
14: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
15: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Avicii w Radiu SK. A teraz jeśli jesteście za kółkiem, to trzymajcie się mocno kierownicy. Już wiadomo, kto jest lepszym kierowcą. Kobiety czy mężczyźni? Uwaga, statystyki są nieubłagane. Ponad 72% wszystkich wypadków drogowych powodują mężczyźni. Słuchajcie, no statystyki nie kłamią. Statystyki mówią jedno, panowie, od teraz jak w drodze na wakacje, to my będziemy musieli usiąść na fotelu pasażera, to my sobie zrobimy maseczkę na twarzy, rozłożymy fotel, nogi na deskę rozdzielczą i będziemy pytać, kiedy przerwa na siku. A, no i po rodzinnej imprezie w sobotę, no też my nie możemy kierować.
1: Reklama. Nowy rozdział motoryzacji zaczyna się właśnie tutaj. Autokompleks Łukanowice zaprasza do nowo otwartego salonu Omoda i Jayku. Odkryj odważny design, innowacyjne technologie i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Odwiedź nas w Łukanowicach 227 i poznaj modele, które wyznaczają kierunek przyszłości. Omoda i Jayku w Autokompleks. Czekamy na Ciebie.
2: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: Autokompleks Łukanowice otwiera drzwi do świata Cherry. Poznaj samochody stworzone z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i codziennej przyjemności z jazdy. Nowoczesne technologie, odważny design i bogate wyposażenie czekają na Ciebie w Łukanowicach 227. Cherry w Autokompleks. Wsiądź i poczuj różnicę.
6: Wybierz studia pierwszego stopnia w FCIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz 5-letnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na fcis.edu.pl. Create your life.
7: 19 września, sobota. Koncert zespołu Weekend w Space Clubie. Największe hity, wspólne śpiewanie i taneczna energia do samego końca. Ona tańczy dla mnie, Halo Halo tu Londyn i jeszcze więcej przebojów, które zna cała Polska. Bilety w klubie w dniu koncertu bez limitu. Rezerwacja loży Space Club TV. 19 września, sobota, Space Club Czchów. Weekend na żywo. Start 21. Space Club. Tu zaczyna się impreza. Uwaga, Brzesko! 19 września wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0. Pokazy strażackie, taniec, piana party, animacje, DJ Teddy, zabytkowe samochody, degustacja pizzy i profesjonalny drift oraz wiele innych. A na deser wielki konkurs, w którym do wygrania skuter. Szczegóły i regulamin na Instagramie. 19 września, godzina 11. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko, ulica Sobieskiego 10. Wyczekiwany powrót brzeskiej legendy w wielkim stylu. Nie może Was zabraknąć.
8: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
9: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
8: Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1+1 gratis czekają na Ciebie.
11: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
10: Spotkajmy się w Biedrze.
12: I po reklamie.

0: Mamy na dobry początek soboty. Oskar Cyms w Radiu SK, już za 7 minut będzie godzina 10. No to jest taka pora, że sobotnie godziny szczytu chyba już się powoli zaczynają, a więc za chwilę prawdopodobnie niektórzy z nas usłyszą.
1: Jest sobota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: No właśnie, sobota, rozkręcamy się, tutaj energia jest potrzebna. SK gwarantuje hity na czasie, a wy dajcie znać, no właśnie, jaka robota jest do zrobienia, tak jak BDS rapuje, jakie bojowe zadanie macie dzisiaj do wykonania.
1: Jest sobota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka robota do zrobienia, jaki bałagan do posprzątania? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, bo po prostu jestem ciekaw, komu mam pomóc hitami na czasie, a za chwilę najnowsze newsy w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
7: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Masz ochotę na coś naprawdę wyrazistego? Odkryj prawdziwe aromaty Indii. Restauracja w Tarnowie na ulicy Nowy Świat 3 zaprasza na soczyste tandoori duck, chrupiące chlebki naan i aromatyczne curry przygotowywane przez rodowitych szefów kuchni. Odwiedź nas na miejscu, weź na wynos lub zamów z dostawą na indiecurryhouse.pl. Nie masz pomysłu na obiad? Masz ochotę na curry? Wpadnij do Indie Curry House, Tarnów, ulica Nowy Świat 3. Powiedz kelnerowi hasło radio i zjedz 10% taniej. Zarezerwuj stolik już teraz.
10: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
11: Brookbet Termalika. Wraca najlepsza piłka w regionie, a z nią emocje. Sobota, 19 września. Stadion w Niecieczy. Zmierzymy się z Odrą Opole. Pierwszy gwizdek o 15.30. Już od 13 zapraszamy do klubu kibica i strefy rodzinnej, gdzie czekać będzie mnóstwo atrakcji. Konkursy, spotkania z piłkarzami, wiele atrakcji dla najmłodszych oraz strefa gastronomiczna. Zabierz rodzinę i znajomych. Przyjdź wcześniej, baw się razem z nami i wspieraj Brookbet Termalikę z trybun.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: I po reklamie.
16: SK Tarnów. Na czasie.
17: Michał Reszczyński. Można aktywnie zakończyć weekend. Już jutro odbędzie się rodzinny rajd rowerowy Tour de Pogórze. Start i meta, rynek w Zakliczynie. Zmagania dla dzieciaków rozpoczną się o godzinie 12.45. Z kolei o 13.00 rozpocznie się rodzinny rajd rowerowy. Do pokonania będzie trasa licząca niemal 15 km. Tymczasem jutro o 18.00 w Centrum Sztuki Mościce odbędzie się premiera musicalu Famous – Droga do Sławy. To widowisko muzyczne łączące emocjonującą historię oraz niezwykłą energię młodych artystów.
18: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce znów poderwane, potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To w związku z kolejnymi rosyjskimi atakami dronów na Ukrainę. Wojsko monitoruje sytuację i zapewnia, że to działania prewencyjne. Poseł Wojciech Król nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej. Dlaczego, to wie Mateusz Gołębiewski.
0: Sąd uznał, że areszt byłby środkiem nadmiernym i niezasadnym. Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne. Łącznie ma ich 4. Śledztwo dotyczy podejrzeń o przyjmowanie korzyści od przedsiębiorców. Poseł nie przyznaje się do winy i opuścił sąd z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.
18: Województwa lubelskie i podkarpackie to tu odbędą się dziś specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe. Startują za godzinę, a organizują je MSWiA z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną. Mieszkańcy dowiedzą się m.in. co oznaczają nowe alerty RCB i co robić, gdy zagrożenie zastanie nas w budynku.
15: Jaka sobotnia praca dzisiaj do wykonania? W czym wam pomagają dzisiaj eskowe hity na czasie? Agata?
19: Eska, a może pomożecie sprzątać po remoncie? Trochę tego się uzbierało, także dla każdego znajdzie się coś do roboty.
15: Dla każdego eskowe hity na czasie. Wy też nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
1: I to właśnie możemy mieć przed oczami, słuchając tego numeru. A wy dajecie znać, przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie Eski. Miłosz daje znać, że teraz jest na budowie swojego wymarzonego domu i dzisiaj szykuje zbrojenia i szalonki na wylanie stropu. Tu ewidentnie potrzebna pomoc szwagra. Może on się na wylewaniu za bardzo nie zna, ale ktoś musi dbać o atmosferę. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia Eska. Przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie dzisiaj eskowych hitów na czasie? Dokładnie za 2 minuty i 20 sekund Swedish House Mafia. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams, sobotnie hity na czasie grają u Rafała na podwórku.
1: A ja dzisiaj przy eskowych hitach sadzetuję.
0: A no i to jest bardzo ważna informacja dla żony Rafała, żeby ze sprzątaniem dzisiaj na niego nie czekała, bo skoro sadzi, tuje, to się zejdzie kilka dobrych godzin. Na pewno w najbliższym czasie do domu nie wróci. No chyba, że niebawem poczuje przez okno zapach sobotniego obiadu. To wtedy się zastanowi. A w Radiu SK za chwilę Dawid Podsiadło nagra głosówkę, że w tę sobotę będzie sprzątał na błysk.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: Jak sobota to?
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski okna. Okna, które mówią wszystko.
16: I po reklamie.

Z nimi zawsze można zwolnić, nawet jeśli sobotnich obowiązków sporo. Robin Schulz i Watermed w Radiu SK. No i świetne informacje dla kibiców piłkarskich. Podstawowy bramkarz FC Barcelony kontuzjowany, a więc dzisiaj prawdopodobnie w meczu z Sevillą w bramce Barcelony zobaczymy kogo? Naszego emerytowanego Wojtka Szczęsnego. No także my, kibice, się cieszymy, że trener Barcelony stawia na naszego bramkarza, na Polaka. A Wojtek Szczęsny pewnie trzyma kciuki, żeby tamten bramkarz szybko leczył kontuzję. No bo mecz dużo przyjemniej się ogląda z pozycji siedzącej z kumplami na ławce. Zostańcie z SK, po 11 gram wam nowość o Sanach.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: 5931.
6: Jak liczyć na szczęście w lotto?
5: Jak najczęściej.
6: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
5: Kumulacja rewelacja.
6: Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
8: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
7: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
9: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
10: 19 września, sobota. Koncert zespołu Weekend w Space Clubie. Największe hity, wspólne śpiewanie i taneczna energia do samego końca. Ona tańczy dla mnie. Halo, halo tu Londyn i jeszcze więcej przebojów, które zna cała Polska. Bilety w klubie w dniu koncertu bez limitu. Rezerwacja loży Space Club TV. 19 września, sobota, Space Club Czchów. Weekend na żywo. Start 21. Space Club. Tu zaczyna się impreza.
11: Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz między innymi Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
12: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
13: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
12: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
13: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
14: Brookbet Termalika. Wraca najlepsza piłka w regionie, a z nią emocje. Sobota 19 września. Stadion w Niecieczy. Zmierzymy się z Odrą Opole. Pierwszy gwizdek o 15:30. Już od 13:00 zapraszamy do klubu kibica i strefy rodzinnej, gdzie czekać będzie mnóstwo atrakcji. Konkursy, spotkania z piłkarzami, wiele atrakcji dla najmłodszych oraz strefa gastronomiczna. Zabierz rodzinę i znajomych. Przyjdź wcześniej, baw się razem z nami i wspieraj Brookbet Termalikę z trybun.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
17: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
18: I po reklamie.
19: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Były partner sprawcą strzelaniny w Sieprawiu koło Myślenic. Do tragedii doszło wieczorem w jednym z domów. Policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej.
20: 47-latek wyciągnął broń czarnoprochową, strzelił do niej, a następnie oddał strzał w swoim kierunku.
19: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł, a kobieta trafiła do szpitala. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej. Niezbędny do tego jest podpis Karola Nawrockiego, a ten zapowiada własny projekt. Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów, ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Polska remisuje w Brisbane z Australią 1-1 po pierwszym dniu meczu Grupy Światowej i Pucharu Davisa. Max Kaśnikowski przegrał 3-6, 0-6 z dziewiątym tenisistą globu Alexem de Minaurem, a Kamil Majchrzak wygrał z Jamesem Duckworthem 2-6, 6-3, 6-3.
1: Minuta po godzinie 11:00, wracamy do sobotnich hitów na czasie w Radiu SK, a za chwilę, słuchajcie, będzie dowód na to, że da się tanio jeździć samochodem mimo wysokich cen paliw. No to ruszamy, gramy dalej. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Dawid Tawar z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, da się ekonomicznie jeździć samochodem. Nasz polski kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk jakiś czas temu to udowodnił. On, słuchajcie, przejechał z Łodzi do Paryża i z powrotem na jednym tankowaniu. Średnia spalania mu wyszła 2 litry z hakiem. Czyli, słuchajcie, da się. Wystarczy po prostu cały czas jechać stałą prędkością, nie zwalniać bez sensu, wyłączyć klimę i zamknąć okna. Znaczy, da się też to obejść wszystko i po prostu kazać drugiej połówce zatankować albo pożyczyć auto od rodziców. Wtedy jest jeszcze bardziej ekonomicznie.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1 plus 1 gratis czekają na Ciebie.
8: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze. To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: Jeśli sobotni odpoczynek ma jakiś dźwięk, to prawdopodobnie brzmi właśnie tak. To jest Eska i sobotnie hity na czasie. Używaliście ostatnio czata GPT? Jeśli tak, to mam dla was bardzo ważną radę. Nie bądźmy uprzejmi dla sztucznej inteligencji. Twórca czata GPT powiedział, że uprzejme zwroty, takie jak proszę i dziękuję, generują dziesiątki milionów dolarów strat. A to dlatego, że te systemy muszą te słowa przetworzyć i jakoś nam na to odpowiedzieć. Słuchajcie, no jest takie powiedzenie, za dziękuję się nic nie kupuje, no ale w dobie sztucznej inteligencji w XXI wieku to powiedzenie brzmi, za dziękuję się gigantyczne straty powoduje.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Mama!
6: Cześć, kochanie.
7: Co chcecie na obiad?
5: Demola i spirale!
8: Pierogi z serem!
9: Makaron carbonara!
10: Fasolka po bretońsku.
7: Kochani, to nie jest restauracja.
10: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
7: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
4: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Jak sobota to?
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
19: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.

Nowość od Tovlo. To są właśnie hity na czasie w Radiu SK. Ja tylko przypominam, że słuchajcie, dzisiaj musimy się ogarnąć z sobotnimi obowiązkami do godziny 15, bo wtedy trzeba się będzie zająć kibicowaniem polskim siatkarzom. Oni dzisiaj zagrają z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy. No niby trochę czasu jeszcze zostało, ponad 3 godziny do godziny 15, więc dajcie znać, co wam jeszcze dzisiaj do zrobienia zostało w tę sobotę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Zdążycie do 15, czy nie bardzo? Chwalcie się, czekam na głosówki. Za chwilę w Radiu SK najnowsze newsy, a potem gramy dalej.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
8: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
7: Serio?
8: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
7: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
8: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
7: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
9: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
10: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
9: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
11: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
12: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
13: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
12: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
13: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
14: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
15: Poleca Radio SK.
16: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
17: Masz ochotę na coś naprawdę wyrazistego? Odkryj prawdziwe aromaty Indii. Restauracja w Tarnowie na ulicy Nowy Świat 3 zaprasza na soczyste tandoori duck, chrupiące chlebki naan i aromatyczne curry przygotowywane przez rodowitych szefów kuchni. Odwiedź nas na miejscu, weź na wynos lub zamów z dostawą na indiecurryhouse.pl. Nie masz pomysłu na obiad? Masz ochotę na curry? Wpadnij do Indie Curry House, Tarnów, ulica Nowy Świat 3. Powiedz kelnerowi hasło radio i zjedz 10% taniej. Zarezerwuj stolik już teraz.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: 5, 9, 31.
22: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
24: Hej, z tej strony Michał Reszczyński. Jeśli nie macie planów na niedzielę, to spokojnie, już coś zaradzimy. Będzie można dokładnie poznać sylwetkę Jana Szczepanika. Już jutro odbędzie się specjalny spacer historyczny poświęcony postaci tego genialnego wynalazcy. Zbiórka uczestników odbędzie się o 16 przed siedzibą Tarnowskiego Centrum Informacji przy Rynku 7. A jeśli wolicie rzucić się w rytm tanecznych hitów, to w niedzielę wieczorem na Tarnowskim Rynku odbędzie się potańcówka. Pierwsze takty zabrzmią o godzinie 19. Wstęp wolny.
0: Agata Chruściak. Zapraszam na SK News. Wojskowe lotnictwo zakończyło operowanie w powietrzu. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Śmigłowce poderwano po 9:00 w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainę. To kolejny incydent w ostatnich dniach. Przed eskalacją wojny ze strony Władimira Putina ostrzegał w ostatnim czasie premier Donald Tusk, ale też inni europejscy przywódcy, m.in. Finlandii, Szwajcarii czy Francji. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie w Kujawsko-Pomorskiem. Mowa o dopuszczeniu się innej czynności seksualnej wobec 3 uczennic. Skierowano wniosek o przesłuchanie nieletnich w obecności psychologa. Jan Urban odmładza kadrę. Na liście piłkarskiej reprezentacji nowe twarze jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. To może oznaczać zmiany w systemie gry, co krytykuje Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 1974.
1: Jeśli są lewe obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grali trójką i wahadłowym. Musimy grać jednym systemem.
0: A Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów w piątek.
2: Co jeszcze wam zostało do zrobienia w tę sobotę? Marysia mówi, że nic, bo ona właśnie jedzie z mężem do Zakopanego. Bardzo dobrze, że wybrałaś Eskę, to jest najlepsza playlista do samochodu. Zaczynamy sobotnie popołudnie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Max Mekno. Tak właśnie, Radio SK zaczyna sobotnie popołudnie, 15 minut po godzinie 12. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów. Oliwia z nami.
1: Hej SK, ja w dzisiejszą sobotę idę na egzamin poprawkowy i trzymam kciuki za wszystkich studentów, którzy też piszą egzaminy w drugim terminie. Nie poddajmy się, buziaki.
0: Oliwia, będzie dobrze, zdasz to, od tego są drugie terminy, żeby z nich skorzystać. No i bardzo ci dziękuję, że to powiedziałaś, bo teraz wszyscy ci, którzy są teraz w pracy albo mają dużo sobotnich obowiązków, myślą sobie, no trochę mi się nie chce, ale to i tak lepsze niż egzamin.
2: Reklama. A teraz w

0: Oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na Ciebie.
2: Do soboty Rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Lola Young. To jest SK. Wy wiecie, że tutaj się gra najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: I robimy to codziennie. I teraz na naszej antenie zaczyna się kolejny świeży hicior, brytyjski producent D.O.D. Tego artystę znacie na przykład z tego kawałka. To Think About Us z Sonnym Foderą. Ale teraz D.O.D. postanowił zrobić swój własny hicior. Posłuchajmy, co z tego wyszło. D.O.D. I'll Be There. Już teraz na antenie Radia SK. I to jest numer dla tych, którzy się zmęczyli sobotnimi zakupami albo sobotnim bieganiem z mopem po domu. Jeśli dacie ten numer głośniej, ten bas na pewno postawi was na nogi. To jest SK, to są hity na czasie.

0: Nelly Furtado z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Warszawie, słuchajcie, no ciekawe rzeczy się dzieją, trwają europejskie mistrzostwa motorniczych. Jedną z konkurencji na tych zawodach są tramwajowe kręgle, że normalnie motorniczy podjeżdża tramwajem, uderza tym tramwajem w taką wielką dmuchaną piłkę i musi zbić jak najwięcej kręgli. No ciekawie się tam bawią w sobotę w pracy. Tramwajowe kręgle. Słuchajcie, to brzmi trochę tak, jakby szef tramwajarzy był dzisiaj na urlopie.
1: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
7: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
9: 19 września, sobota. Koncert zespołu Weekend w Space Clubie. Największe hity, wspólne śpiewanie i taneczna energia do samego końca. Ona tańczy dla mnie, Halo Halo tu Londyn i jeszcze więcej przebojów, które zna cała Polska. Bilety w klubie w dniu koncertu bez limitu. Rezerwacja loży Space Club TV. 19 września, sobota, Space Club Czchów. Weekend na żywo, start 21. Space Club, tu zaczyna się impreza. Uwaga, Brzesko! 19 września wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0. Pokazy strażackie, taniec, piana party, animacje, DJ Teddy, zabytkowe samochody, degustacja pizzy i profesjonalny drift oraz wiele innych. A na deser wielki konkurs, w którym do wygrania skuter. Szczegóły i regulamin na Instagramie. 19 września, godzina 11. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko, ulica Sobieskiego 10. Wyczekiwany powrót brzeskiej legendy w wielkim stylu. Nie może Was zabraknąć.
10: Brookbet Termalika. Wraca najlepsza piłka w regionie, a z nią emocje. Sobota, 19 września. Stadion w Niecieczy. Zmierzymy się z Odrą Opole. Pierwszy gwizdek o 15.30. Już od 13.00 zapraszamy do klubu kibica i strefy rodzinnej, gdzie czekać będzie mnóstwo atrakcji. Konkursy, spotkania z piłkarzami, wiele atrakcji dla najmłodszych oraz strefa gastronomiczna. Zabierz rodzinę i znajomych. Przyjdź wcześniej, baw się razem z nami i wspieraj Brookbet Termalikę z trybun.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
13: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
14: I po reklamie.

0: to jeden z największych hitów w Polsce, a my to zaczęliśmy grać jako pierwsi. H i Mata w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a to jest chyba największy pech świata. Pewien pan przez 50 lat jeździł swoim ukochanym Seicento bezwypadkowo. Dbał o swój ukochany samochód. No i słuchajcie, ostatnio w wieku 88 lat coś się zagapił na ekspresówce i wjechał w roboty drogowe. Panu nic się nie stało, ale niestety jego ukochane Seicento nadaje się już tylko do kasacji. No i podobno na miejscu wypadku pan bardzo rozpaczał, że swój ukochany samochód zniszczył. Mamy nagranie.
1: Andrzeju, nie denerwuj się.
2: Jak mam się nie denerwować?
1: Zaraz wyklepiemy.
2: Takiego błotnika już nie dostanę.
0: Ale słuchajcie, to nie wina tego pana, no. Po prostu w tym Seicento czujnik pasa ruchu nie zadziałał.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
10: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
9: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
11: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
21: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
22: I po reklamie.
23: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ma być sprawniej i bezpieczniej. Do końca roku w województwie lubelskim ma się pojawić ponad 1000 automatycznych syren alarmowych. Obecnie jest ich 350. Powstaje też aplikacja na telefon, która ma ulepszyć przepływ informacji. Zapowiedział w Lublinie Marcin Kierwiński, szef MSWiA.
24: Będzie też moduł SOJA, automatycznego zarządzania syrenami alarmowymi. Będą one mogły być uruchamiane i z poziomu RCB, i z poziomu Komendy Głównej Straży Pożarnej.
23: Dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się trening reagowania na sygnały alarmowe. Nawet godzina opóźnienia i odwołane pociągi to przez zarwaną trakcję kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Ruch pociągów jest wstrzymany, składy dalekobieżne jadą objazdem, regionalne są zastępowane autobusami. Ruszył największy autostopowy wyścig na świecie, czyli Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają za zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii.
25: Ja bardzo podziwiam kierowców, którzy zapraszają do siebie autostopowiczów. Ja nigdy tego nie zrobiłem. I to nie dlatego, że jestem niemiły czy coś, tylko mam taki syf w środku, tak dawno nie odkurzałem, że aż wstyd kogokolwiek do siebie zapraszać. Łukasz Zduńczyk, polecam się, punktualnie 13. Hity, hity na czasie. Ale jeśli ktoś z was teraz sprząta swoją furę, no to ja mam bardzo dobrą playlistę. Można otworzyć drzwi, dać głośniej radyjko. To i sąsiad z boku będzie zadowolony z tej dobrej playlisty. Harry Styles.

0: Nowość od Margaret. Gramy wam w Radiu SK hity na czasie przy wszystkich sobotnich obowiązkach i Wiola jest z nami.
1: Ja niezmiennie słucham Eski w pracy. Jeżdżę, dowożę części do serwisów samochodowych.
0: To jest bardzo odpowiedzialna praca, Wiola, bo to od ciebie zależy, czy nasza fura będzie gotowa od mechanika na czas, czy będzie czym w poniedziałek do pracy dojechać. Za chwilę gram wam Lady Gaga, a wy w tym czasie nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach towarzyszą wam dzisiaj eskowe hity na czasie 16 po 13? Radio
2: SK. Reklama. Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności.

0: 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

0: I to są właśnie soboty, sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Sia właśnie zagrała u Kamili w kuchni.
1: SK, po kobiecie w sobotę rano jak się nudzi, to sobie musi pierogów nalepić ruskich, nie? Pozdrawiam.
0: No, ale to jest i tak łagodny sposób walki z sobotnią nudą, bo zawsze mogłaś przecież wymyślić jakieś sobotnie zakupy albo wspólne malowanie sypialni. A tak to się przynajmniej wszyscy w domu najedzą. Same plusy, zero szkód. Radio
2: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jak sobota to?
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Uwaga, Brzesko! 19 września wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0. Pokazy strażackie, taniec, piana party, animacje, DJ Teddy, zabytkowe samochody, degustacja pizzy i profesjonalny drift oraz wiele innych. A na deser wielki konkurs, w którym do wygrania skuter. Szczegóły i regulamin na Instagramie. 19 września, godzina 11. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko, ulica Sobieskiego 10. Wyczekiwany powrót brzeskiej legendy w wielkim stylu. Nie może was zabraknąć.
15: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączenia do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
19: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
20: I po reklamie.

0: I to jest właśnie bardzo dobry pasażer waszych weekendowych podróży. Mówię tutaj o Matim Fuczyło, który się właśnie w studiu pojawił.
1: Dzień dobry. Ale powiem jedną rzecz, bo ja byłem przed chwilą pasażerem taksówki i powiedziałem do pana dobry wieczór wchodzący.
0: A słuchał Eski?
1: Już słucha.
0: Już słucha. Panie, przełącz pan radio. Dokładnie. Weź to dobrze grają. To jest dobra muza do jazdy samochodem. Słuchajcie, Mati przed chwilą takiego mi tutaj zapachu w studiu narobił, że ja nie wiem, czy ja stąd wyjdę.
1: Nie mów głośno, bo ja trenuję sport, a tutaj jadłem takie rzeczy, że trener usłyszy i co będzie.
0: Mam nadzieję, że trener słucha. On kupił burgera w fast foodzie. Jeszcze pewnie tam frytki miał. Są frytki, oczywiście, że są frytki, słuchajcie.
1: Nówka sztuka nieśmigana. Jeszcze ani jednej nie zjadłem, ale podzielę się.
0: Jeśli właśnie zatrzymujecie się w długiej trasie na przerwę na jedzenie, to zróbcie to z Matim Fuczyło. On wam będzie teraz grał hity na czasie.
1: Mniam!
0: Takie hity miodzie, że palce lizać. Man of dying, catch me ballin' out in line ditch. I'm braided with the paper, I go Super Bowl signed it. You son bold, crazy running to the hundreds. I keep my neck on my wrist at least 100. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she called me by my governor. Pull up in the Rolls with the white seats and pull off in a Porsche like a car.

0: Reklama. Budujesz, remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
1: Uwaga, Brzesko! 19 września wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0. Pokazy strażackie, taniec, piana party, animacje, DJ Teddy, zabytkowe samochody, degustacja pizzy i profesjonalny drift oraz wiele innych. A na deser wielki konkurs, w którym do wygrania skuter. Szczegóły i regulamin na Instagramie. 19 września, godzina 11. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko, ulica Sobieskiego 10. Wyczekiwany powrót brzeskiej legendy w wielkim stylu. Nie może was zabraknąć.
2: Brookbet Termalika. Wraca najlepsza piłka w regionie, a z nią emocje. Sobota, 19 września, stadion w Niecieczy. Zmierzymy się z Odrą Opole. Pierwszy gwizdek o 15.30. Już od 13 zapraszamy do klubu kibica i strefy rodzinnej, gdzie czekać będzie mnóstwo atrakcji. Konkursy, spotkania z piłkarzami, wiele atrakcji dla najmłodszych oraz strefa gastronomiczna. Zabierz rodzinę i znajomych. Przyjdź wcześniej, baw się razem z nami i wspieraj Brookbet Termalikę z trybun.
3: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
4: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
3: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
5: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
8: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
9: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
8: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
9: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
10: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
11: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
10: Mają od ręki?
11: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
10: No to jedziemy.
11: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
12: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. 305 Tarnów.
13: Anioły, bieszczackie anioły.
14: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczackie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie. Koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
15: 5931.
16: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama. Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na Ciebie.
18: Do soboty Rożek Koral 110 ml różne smaki. 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
17: Spotkajmy się w Biedrze.
19: I po reklamie.
20: SK Tarnów. Na czasie.
21: Michał Reszczyński. To impreza, która zatrze granice między rzeczywistością a laserową iluzją. DJ Arty zaprasza dziś do Blue Velvet na Lost in the Lights. Spodziewajcie się niezapomnianej dawki muzyki. Z kolei w Gold Angels rządzi dziś DJ Mario. Na pewno nie zabraknie energetycznych kawałków. Gorąco też będzie dziś w Alfie. Polski duet eksportowy, czyli Kuba i Nathan, zafundują wam iście festiwalową noc. Możecie też odwiedzić piwnicę, przepraszam. Odbędzie się tam wieczór burleski. Więcej w mediach społecznościowych klubów.
15: Agata Kruściak, zapraszam na SK News. Europejscy przywódcy coraz głośniej ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. Po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie podobne słowa płyną z Paryża i Tallina. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
19: Emmanuel Macron ostrzegł w ostatnim przemówieniu przed zagrożeniem hybrydowym i wezwał rząd do działań. Oczekuje, że rząd opracuje plan ochrony przed atakami dronowymi i cyberatakami. Minister obrony Estonii Martin Herem zapowiada możliwość natychmiastowego zamknięcia granicy z Rosją i rozmawia z Francją o pomocy nuklearnej.
15: Teraz Niemcy. Na lotnisku w Monachium samochód zderzył się z samolotem na płycie lotniska. Ciężko ranny został kierowca. Nie było zagrożenia dla pasażerów. Polacy zagrają z Łotwą. Nasza siatkarska reprezentacja powalczy dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. To za 45 minut. W swoim ostatnim meczu grupy B podopieczni Nikola Grbicia mimo porażki z Bułgarią awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca.
22: Co robią siatkarze, już wiemy, a właściwie co robić będą. Pytanie, co robicie wy i z czym walczycie? Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze. Mam fajne nagrody, więc warto. Mati Fuczyło, Zalia, tylko kochaj mnie. Gramy tak minutę po 14.

0: W wakacje mogliśmy słuchać tego hitu na żywo. W Łodzi to Sean Paul i Get Busy. 16 minut już po 14, to jest sobota zeską, a mnie interesuje, co dzisiaj u was. Czy to jest sobota pracująca, czy może raczej odpoczywająca, a może odpoczywacie w pracy? Haha, tak też się da. Cały czas czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No i mam takie nasze piękne, pomarańczowe klapki do oddania. Mam takie i naprawdę jestem nimi zachwycony, mogę wam oddać. Kto chce, to znaczy nie moje, będziecie mieli nowe. Ale słuchajcie, proszę wysłać głosówki, a tymczasem ja czytam o tym, że Japonia będzie miała darmowe loty. To znaczy, wy możecie mieć. Wybierając się do Japonii, jedna z linii lotniczych za darmo oferuje teraz loty, żeby wybrać się gdzieś indziej niż na przykład tylko do Tokio. A więc do innych miast będzie można polecieć, żeby nie było, że Japonia to jest tylko to jedno miasto. No to moim zdaniem darmowy lot brzmi dobrze. Proszę mnie zapakować. Ja już się mogę szykować.
1: Dobra, zapinamy pasy, bo jest najbezpieczniej w samolocie. Zapinamy! Zapinamy pasy!
2: Latać każdy może!
3: Reklama w Media Expert.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i termin.

0: Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Tempo City Reverse Psychology. To jest SK 25 minut przed 15 w sobotę. A ja sprawdzam, co dzisiaj u was Wiktoria się nagrała.
1: Cieska, my w końcu po całym tygodniu porządnie się wyspaliśmy.
0: O.
1: Wyleciał obiadek od mamusi.
0: O.
1: I dzisiaj jeszcze byliśmy na zmianie opon.
0: Okej.
1: Teraz zapowiada się popołudniowy spacerek i odpoczynek.
0: Mhm. No wyspani, po obiadku od mamusi, spacerek, czy da się lepiej? Nie wiem. Piękna sprawa, zazdroszczę. Mikołaj za to wysłał mi zdjęcie kilkudziesięciu jakichś takich płyt dziwnych i nagrał głosówkę też.
2: Cześć Jaska, ja odpoczywam. Muszę to wszystko wypakować, meble w puzzlach. No i w sumie to niby pracuję, ale odpoczywam, bo w domu nie muszę pomagać.
0: Meble w puzzlach, czyli i relaks z puzzlami i coś pożytecznego naraz. A te wszystkie okrzyki przy układaniu puzli to tylko taki wypadek przy pracy. Ze szczęścia!
3: Reklama. Nowy rozdział motoryzacji zaczyna się właśnie tutaj. Autokompleks Łukanowice zaprasza do nowo otwartego salonu Omoda i Jayku. Odkryj odważny design, innowacyjne technologie i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Odwiedź nas w Łukanowicach 227 i poznaj modele, które wyznaczają kierunek przyszłości. Omoda i Jayku w Autokompleks. Czekamy na ciebie.
4: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Autokompleks Łukanowice otwiera drzwi do świata Cherry. Poznaj samochody stworzone z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i codziennej przyjemności z jazdy. Nowoczesne technologie, odważny design i bogate wyposażenie czekają na ciebie w Łukanowicach 227. Cherry w Autokompleks. Wsiądź i poczuj różnicę.
9: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
10: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
14: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
15: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć, rozwijając pasję na wiele sposobów.
14: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
16: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
14: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
13: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
17: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
18: To będzie ostatnia reklama. 5931.
19: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

Armin Van Buuren. I Sasha Everlasting, tak brzmi Radio SK, 5 minut przed godziną 15. Przed chwilą, słuchajcie, widziałem transmisję, która zresztą cały czas trwa, z Mistrzostw Europy Motorniczych. To się odbywa w Warszawie, motorniczy tam rywalizują, na przykład w zatrzymywaniu się idealnie w zaznaczonym miejscu. No to akurat każdy centymetr ma znaczenie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: Czas na zasłużony relaks z mrówką. Odkryj nasze kabiny prysznicowe i poczuj siłę odprężenia pod wielofunkcyjną deszczownią. Teraz nowoczesna kabina tylko 499 zł, a deszczownia prysznicowa z baterią w komplecie tylko 239 zł. U nas kupisz też akcesoria do kabin, rolki, uszczelki i uchwyty.
7: Mrówka, Tarnów ulica 305 i Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
8: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
9: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
8: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
10: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
11: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania. Pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
15: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
16: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
21: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
22: I po reklamie.
23: Muzyką się żyje.
24: Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go w czasie amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To po głosie wykluczenia z tournée Macklemora, który w czasie występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. To m.in. brat Billie Eilish. Ed Sheeran też zabrał głos. Oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu wykluczeniu Macklemora. Stać zatem ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Nie wszystkich najwyraźniej to przekonuje. Widać to choćby na koncie artysty na Instagramie, na którym w ostatnich dniach ubyło kilkaset tysięcy followersów. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie ze skis z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. A już dzisiaj kolejna letnia imprezka z radiem SK w Żaganiu. Cały czas trwa nasza imprezowa historia SK Music Tour. Wczoraj na Podzamczu Pałacu Księżycowego wystąpiła m.in. Zalia. Możecie to zobaczyć na SK-owym Instagramie. A dzisiaj kolejne koncerty zagra m.in. Mister Polska czy zespół Ich Troje. Jutro na scenie Edyta Górniak. Wstęp darmowy. Za minutę, a nawet teraz właściwie nasi biało-czerwoni walczą na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Trzymamy kciuki i za was też trzymam. Shakira, Burna Boy i Die Die.

0: Robin Schulz, Watermarty, Take It Slow. Ej, 17 minut po 15 w sobotę w Esce. Słuchajcie, Polska gra z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. Jak na razie jest bardzo dobrze. W pierwszym secie 17-9 dla biało-czerwonych. A ja tymczasem sprawdzam, co u was. Michalina wysłała głosówkę na eskowym Messengerze.
1: Hej, Eska, pytacie, co robię? Wczoraj byłam na imprezie, na koncercie techno.
0: Okej.
1: I dzisiaj mam takie zakwasy, a muszę umyć okna. Nie wiem, jak ja to zrobię.
0: Czyli impreza wczoraj zamieniła się w trening. No to dobrze. Ale czekam na informację, czy umycie okien się udało.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią.

0: 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: I po reklamie.

0: To Imani i Don't Be So Shy w Radiu SK Filatów i Karas Remix. 25 minut zostało do godziny 16. To jest sobota zeską, ale jeżeli wy macie dzisiaj ochotę sobie urządzić sobotę imprezującą, nazwijmy to, to już w nocy warto włączyć SK Live Remix. O północy zaczynamy granie najlepszych hitów, ale miksowanych przez najlepszych DJ-ów świata. Mam tutaj na myśli klubowe brzmienia o 24, czyli o północy dokładnie. Naszą antenę przejmie James Hype, później o pierwszej będzie też Steve Aoki. O, w skrócie, będzie działo się bardzo dużo, a jeżeli klubowych brzmień jest wam za mało i po prostu moglibyście ich słuchać cały czas i cały czas, albo ewentualnie 25 minut przed 16 chcielibyście urządzić sobie klubową imprezę w domu albo w samochodzie, to można włączyć w apce Radia SK 24 godziny na dobę. SK Live Remix Radio. Tam są też nasze podcasty i wiele więcej, zgłoszenia do konkursów między innymi.
1: Reklama. Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
2: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz między innymi Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
7: Masz ochotę na coś naprawdę wyrazistego? Odkryj prawdziwe aromaty Indii. Restauracja w Tarnowie na ulicy Nowy Świat 3 zaprasza na soczyste tandoori duck, chrupiące chlebki naan i aromatyczne curry przygotowywane przez rodowitych szefów kuchni. Odwiedź nas na miejscu, weź na wynos lub zamów z dostawą na indiecurryhouse.pl. Nie masz pomysłu na obiad? Masz ochotę na curry? Wpadnij do Indie Curry House, Tarnów, ulica Nowy Świat 3. Powiedz kelnerowi hasło radio i zjedz 10% taniej. Zarezerwuj stolik już teraz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
11: I po reklamie.
12: SK

0: końca. Oscar TMC, bez końca. A wiecie, że mamy nowego kota? Naukowcy odkryli nowy gatunek dzikiego kota. Pierwszy raz od prawie, uwaga, 100 lat. To jest gatunek, którego mieszkańcy Boliwii co prawda znali już od lat, wielu, ale dopiero teraz przyjrzeli mu się naukowcy. No i okazało się, że nic o tych zwierzętach nie wiadomo naukowo, a dodatkowo, że ten gatunek nawet nie jest opisany. No w skrócie, naukowcy odkryli kota, tylko po prostu troszkę później niż sąsiedzi tego kota.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
5: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
4: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
6: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 5931.
16: Jak liczyć na szczęście w lotto?
17: Jak najczęściej.
16: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
17: Kumulacja, rewelacja.
16: Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: SK Tarnów. Na czasie.
20: Michał Breszczyński. Można aktywnie zakończyć weekend. Już jutro odbędzie się rodzinny rajd rowerowy Tour de Pogórze. Start i meta, rynek w Zakliczynie. Zmagania dla dzieciaków rozpoczną się o godzinie 12:45. Z kolei o 13:00 rozpocznie się rodzinny rajd rowerowy. Do pokonania będzie trasa licząca niemal 15 km. Tymczasem jutro o 18:00 w Centrum Sztuki Mościce odbędzie się premiera musicalu Famous – Droga do Sławy. To widowisko muzyczne łączące emocjonującą historię oraz niezwykłą energię młodych artystów.
21: Muzyką się żyje.
22: Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później ci opowiem, to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, ale im się nie udawało.
23: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo
24: od lat, tak, powstało już kilka utworów.
23: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
24: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
22: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. Na co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce pierwsze wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is so sad. Na miejsce drugie, przepraszam oczywiście. Podium zamyka młoda, rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchacie Gorącej Dwudziestki w każdy piątek od 17. Po ponad dwóch tygodniach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, między innymi za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i to był pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą. 1-0. Polacy wygrywają na razie z Łotwą w 1-8 Mistrzostw Europy w siatkę. A wy z czym albo z kim dzisiaj wygrywacie? Na TV4

0: Kuba i Guba. Ten duet przejął antenę 18 minut po 16 w Radiu SK. Za to internet przejęły ostatnio badania naukowców z Wiednia. Oni sprawdzili, jak my radzimy sobie w kontekście kupowania własnych mieszkań, własnego M3. Ich zdaniem w Polsce jest bardzo źle w porównaniu do Europy. To znaczy, mieszkania są bardzo drogie i niewiele osób stać na to, aby je kupić. Nawet na kredyt kilkudziesięcioletni. No w skrócie, łatwiej jest kupić kawę do mieszkania niż mieszkanie do kawy.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: W tej edycji na parkiecie tańca z gwiazdami

0: na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: To będzie ostatnia reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. I po reklamie. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Ten hit znamy i kochamy już od lat. To Dawid Podsiadło i jego mało miasteczkowe. 30 minut do 17. Co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No ale teraz mocno zmieniamy klimat. Będzie bardzo tanecznie i bardzo świeżo. To znaczy, mam na myśli to, że ten kawałek ukazał się dosłownie kilkadziesiąt godzin temu. Cały czas mamy do czynienia z nowością Timmy Trumpet, Aleph Arben i Alex. Ich wszystkich możecie znać z wielu klubowych kawałków, ale też wielu tanecznych numerów. I teraz oni przygotowali wspólny kawałek, który nazywa się Chase the Feeling. I my go gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Nickelback, How You Remind Me. A ja powiem jedną bardzo ważną rzecz. 3-0. Polska wygrała z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. I teraz podam dokładniejsze dane. 25-17, 25-16, 25-16. A więc można powiedzieć, że to po prostu pogrom. Poszło pięknie, trzymamy kciuki za Polaków. Teraz czekamy na rywala w ćwierćfinale. Ten mecz o 18:00, ale ten mecz to Bułgaria czy Niemcy. Właśnie wtedy dowiemy się, kto będzie naszym kolejnym rywalem w ćwierćfinale. Właśnie trzymamy kciuki, żeby wydarzyło się tutaj coś pięknego. Ja tymczasem sprawdzam wasze głosówki. Justyna nagrała jedną z nich.
1: Cześć Radio SK, ja dzisiaj w pracy od 6.30 do 20.00.
0: Wow.
1: Oczywiście towarzyszycie mi przez cały czas. Pomarańczowe klapki bardzo by mi się przydały, ponieważ pomarańcz to dominujący kolor w firmie, w której pracuję. Pozdrawiam.
0: No dobra, w takim razie szefowi możesz powiedzieć, że tak naprawdę chodzi o to, że reklamujesz swoją firmę, a klapki SK-owe do ciebie oczywiście lecą. No i powodzenia w pracy wszystkim.
2: Reklama.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Masz ochotę na coś naprawdę wyrazistego? Odkryj prawdziwe aromaty Indii. Restauracja w Tarnowie na ulicy Nowy Świat 3 zaprasza na soczyste tandoori duck, chrupiące chlebki naan i aromatyczne curry przygotowywane przez rodowitych szefów kuchni. Odwiedź nas na miejscu, weź na wynos lub zamów z dostawą na indiecurryhouse.pl. Nie masz pomysłu na obiad? Masz ochotę na curry? Wpadnij do Indie Curry House, Tarnów, ulica Nowy Świat 3. Powiedz kelnerowi hasło radio i zjedz 10% taniej. Zarezerwuj stolik już teraz.
9: I po reklamie.
10: Esko.

0: She Doesn't Mind to Riviera Vesta. A czy ktoś z was na jakąś Rivierę na przykład chętnie by się wybrał? Pierwszy raz? My Westę lubimy pierwsze razy. Sońta i Korościel w popołudniu Radia SK spełniają wasze marzenia. W aplikacji SK możecie napisać, co chcielibyście zrobić pierwszy raz, a oni chętnie wam pomogą to spełnić. Zgłoszenia są darmowe, no to piszcie koniecznie. 6 minut zostało do 17.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
9: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
8: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
10: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Anioły, bieszczadzkie anioły.
14: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie. Koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Morozu zrobił to po raz 7. Wydał nową płytę. Krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Morozu mówi, że ten kawałek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo w czasie halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Michał Szpak oficjalnie wyśpiewał, że jest zakochany. Artysta wydał właśnie nowy singiel Kochanie, który jest skierowany do bliskiej mu osoby.
5: To jest moja historia, to jest jakiś komunikat albo też forma przekazu tego, co dzieje się między nami. O, może tak.
16: Czyli Michał Szpak jest teraz szczęśliwy. Jest bardzo. W tym momencie, w którym chciał się znaleźć.
5: Absolutnie. Jest cudownie.
18: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią nowego filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. hity takie jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. Ale dużo wcześniej zagram wam hity na czasie. Będzie Temper City, Self Aware. Będzie też Reggaeton Lento, a do tego Terry Swims i Bad Dreams. Mati Fuczyło, cześć!

0: Tatooine All The Things She Said. Teraz te 15 minut po 17. Słuchajcie, widziałem już różne miejsca, w których można spać. Sam zresztą w wielu różnych dziwnych miejscach spałem. Na przykład na podłodze. Ale w Japonii, słuchajcie, powstał hotel, który tak naprawdę jest wielkim Pokebolem, czyli tą kulą, do której w animacji Pokémon łapie się Pokémony właśnie. Pytanie tylko, czy po nocy w takim miejscu sami się Pokémonem nie staniemy. No i ciekawe, czy Pikachu nie czeka w recepcji.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.

0: już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: I po reklamie.

0: To Top Low i Talking Body w Radiu SK. 26 minut zostało do godziny 18. To jest SK, to są hity na czasie. U nas mamy wyłącznie najlepsze. Top Low to też pani, którą można kojarzyć z kawałka Habits. On ma ponad miliard wyświetleń na jednej ze stron internetowych, ale co ciekawe, jego bardzo łatwo znaleźć wpisując w wyszukiwarkę on. Naprawdę, bo po prostu tam jest ta taka melodia on. No i okazuje się, że tak wiele osób szukało tego kawałka w ten sposób, że po prostu już algorytm się nauczył i zaczął pokazywać Top Low. Ale słuchajcie, nie o tym. W Warszawie przed muzeum stanęły ostatnio wielkie nożyce. Nie wiem, czy to widzieliście, na sk.pl można to zobaczyć. One mają 5 metrów, złoty kolor, symbolizują też ciężką pracę podobno. I dobrze, że to jest rzeźba, no bo wyobraźcie sobie, gdyby w pracy takimi nożycami zaczęli ciąć koszty. Radio
1: SK. Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
7: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
6: Serio?
7: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
6: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
7: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
6: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
10: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
11: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Wybierz studia pierwszego stopnia we FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz 5-letnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: SK.

0: Skoro cichosza, to Stanach w Radiu SK 6 minut przed godziną 18. Pamiętajcie, aby m.in. na ten hit głosować na sk.pl w gorącej 20. W każdy piątek po 17 sprawdzamy, co tym razem wylądowało na miejscu pierwszym ostatnio, czyli wczoraj. Był to kawałek Margaret i Dawida Kwiatkowskiego. Jak będzie w kolejny piątek? No, to wszystko zależy od was. sk.pl i tam głosujecie. A skoro cichosza, to ja też cichosza już będę w tym momencie. Kinga Baryga przejmuje antenę Radia SK, bo przed nami imprezka, a skoro imprezka, to musi być dobrze, prawda? Radio SK. To dobrej zabawy wam życzę.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: 5931.
4: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
9: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
8: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
10: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
11: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy Twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
12: O, to Skoda Epiq. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: I po reklamie.
21: SK Tarnów. Na czasie.
22: Hej, z tej strony Michał Reszczyński. Jeśli nie macie planów na niedzielę, to spokojnie, już coś zaradzimy. Będzie można dokładnie poznać sylwetkę Jana Szczepanika. Już jutro odbędzie się specjalny spacer historyczny poświęcony postaci tego genialnego wynalazcy. Zbiórka uczestników odbędzie się o 16 przed siedzibą Tarnowskiego Centrum Informacji przy Rynku 7. A jeśli wolicie rzucić je w rytm tanecznych hitów, to w niedzielę wieczorem na Tarnowskim Rynku odbędzie się potańcówka. Pierwsze takty zabrzmią o godzinie 19. Wstęp wolny.
23: Muzyką się żyje.
24: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później Ci Opowiem. O czym dokładnie jest ta piosenka?
25: No jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? a powinniśmy być cały czas razem.
24: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat razem z Margaret próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski. I to już tej jesieni. 10 października odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracując z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie. Jej prababcia była Polką.
0: Impreska.
1: Impreska.
0: Impreska.
1: Eska.
0: Eska.
24: 2,5 minuty po godzinie 18. Jest sobota, czas rozpocząć imprezkę w Radiu Eska. Będzie pięknie, a to za sprawą hitów na czasie Kinga Baryga. Witam i zapraszam na dobry początek Dawid Podsiadło i Na Błysk.

Oj, tego pana to nie trzeba nikomu przedstawiać. Sean Paul w Radiu SK 16 minut po godzinie 18. Jest sobota, jest imprezka, a ja dostałam taką wiadomość od naszego słuchacza Adama. Napisał tak: hej SK, my już lecimy pożegnać lato, poprosimy o dobrą muzę. No, chyba że możecie do nas dołączyć, to bierzcie konsolę i przebywajcie. Dołączyć co prawda nie możemy, ale te najlepsze hity na czasie możemy grać. I takie będą już za chwilę. Swoją drogą Adam tutaj mi podpowiedział, no to co, może poruszymy ten temat, jako że jesteśmy już po sprzątaniu, po tych wszystkich domowych obowiązkach. Plan na idealny sobotni wieczór to... I wykończycie. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. A już teraz gram kolejne hity na czasie.

0: Margaretti, prima balerina, 32 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK. My gramy wam tutaj hity na czasie, ale też pytamy was o to, jaki jest plan, idealny plan na sobotni wieczór. I odezwała się do nas Angelika. Halo Angeliko, jaki jest według ciebie ten plan?
1: Droga Esko, idealny plan na wieczór to odwieźć dziecko do babci i cieszyć się wieczorem z narzeczonym. Także jestem w drodze.
0: I to się nazywa plan idealny. Pozdrawiamy serdecznie Angeliko. Mam nadzieję, że ten wieczór będzie wyjątkowy nie tylko dla ciebie, ale także dla dziadków. Oczywiście cały czas czekam na wasze głosówki. Piszcie, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór. A ja gram. Kolejne hity na czasie już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, no co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
6: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wyobraź sobie innowacyjne okna, które mówią ulicznym hałasom: przepraszamy, ale nie możemy was wpuścić do środka. Wyobraź sobie okna premium, które mówią niskim temperaturom: przepraszamy, ale zimę będziecie musiały spędzić na zewnątrz. Wyobraź sobie okna, które mówią ludzkim spojrzeniom: przepraszamy, że oferujemy tak wiele w tak atrakcyjnej cenie, ale marka Kowalski zobowiązuje. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz, co jeszcze mówią nasze okna. Kowalski Okna. Okna, które mówią wszystko.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
12: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie, koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
13: I po reklamie.

Szebozy, 14 minut przed godziną 19 w Radio SK. To jest imprezka, mamy sobotę, więc można już zacząć przygotowywanie się do imprezy. A ja zapewnię wam dobrą muzę podczas tego bifora. Swoją drogą pytam was, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór? I odezwał się do nas Piotrek. Piotrek napisał tak, uwaga, czytam wam wiadomość. Cześć SK, niestety dzisiaj w ponury dzień pogoda fatalna i na dodatek w pracy. Ale słuchanie was umila dzień, pozdrawiam z Chicago, Piotr. No to również pozdrawiamy, jak widać, można nas słuchać nie tylko w Polsce, a to za pośrednictwem naszej aplikacji. Zachęcam do jej pobrania i gram dalej kolejne hity na czasie.

Age Mata. Wszystko zaczęło się od jednego wspólnego koncertu i tak powstał właśnie ten remix. Moi drodzy, 5 minut zostało nam do godziny 19. To nie oznacza końca. To dopiero początek. Rozgrzewamy się. Imprezka w Radiu SK trwa, więc już za chwilę wracam do Was z kolejnymi hitami na czasie. Będą też nowości. Nowość od Shakiry i Malumy. Ja już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że Wy też.

0: Reklama.
1: 5931.
2: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Budujesz? Remontujesz? Zaoszczędź! Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Sotar. Tarnów Przemysłowa 8. Sotar.com.pl.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Span. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia bez wytwórni czy profesjonalnego studia. SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Span do ostatniej chwili był przekonany, że jest to niemożliwe.
13: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
14: Co czujesz?
13: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
14: Ale miałeś przeczucie, że to się uda? I to tak całkiem
13: szybko. Ja już myślałem o tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
14: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
13: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
12: A jednak się udało. Span zadebiutował na antenie Radia SK. To kolejny dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w SC. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy, z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z Eski, z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym także Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku. Ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Best Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra dwa koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut. Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i piszcie w komentarzach, dlaczego właśnie ta płyta powinna trafić do Was.
15: Impreza.
12: 3 minuty po godzinie 19, a my się nie zatrzymujemy i gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość od Shakiry i Malumy. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi, bo tutaj zrobi się naprawdę gorąco. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Bausaj Magnetic. Ten numer bardzo dobrze znacie, a już teraz czas na coś, co przedłuży nam letni vibe.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 10 lat temu stworzyli ten numer. Już posłuchajcie.
2: Komiku.

Mowa oczywiście o Shakirze i Malumie. Przychodzą do nas z czymś nowym. Jeszcze było też Clandestino, a teraz czas na Agua. Sam Maluma powiedział, że napisał na swoich social mediach: podbijamy świat razem z Królową, właśnie tym numerem. A teraz podbije ją także Radio SK. No to co? Gramy. Shakira i Maluma z numerem Agua. Już teraz w Radio SK.

0: Armin van Buuren w Radio SK, w imprezce w Radio SK, a więcej setów od tego DJ-a będziecie mogli posłuchać od północy. Przypominam, że dzisiaj startuje SK Live Remix. Zachęcam do słuchania, ale zachęcam też do słuchania Radio SK już teraz, bo kolejne hity na czasie wracają za chwilę. Będzie m.in. Swedish House Mafia, ale będzie także Bletka.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csntarnow.pl. Gotowi na sławę?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 5, 9, 31.
10: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: To jeden z tych numerów, który za szybko nam się nie znudzi. Bledka i Komu miałabym powiedzieć w imprezce w Radiu SK. Dzisiaj mamy sobotę, a ja pytam was o idealny plan na sobotni wieczór. Odezwał się do nas Michał. Michale, jak to wygląda u ciebie?
1: Ja wam powiem jak. W tym tygodniu dostałem informację z kadry, że system źle policzył mój urlop i mam do wykorzystania 53 dni. Zatem zaczynamy urlop i jeszcze 48 dni zostaje.
0: 50 ile tam było? O Boże, kochany Michał, no bardzo nam przykro, że ty możesz korzystać, a my nie.

Neptunika, 6 minut przed godziną 20. Tak wam gramy w imprezce w Radiu SK. Mamy sobotę, a jak sobota, no to pytamy, jakie są idealne plany na ten sobotni wieczór. I Wiola się odezwała i napisała do nas, że ona idealny sposób na sobotę ma taki, że leży sobie aktualnie na kanapie, słucha radia, a mąż przygotowuje jej kolację. No to nie jest przypadek, bo ja ostatnio wyczytałam takie badania, które pokazują, że kanapka na przykład właśnie robiona na kolację, przygotowana przez kogoś innego, po prostu smakuje nam lepiej. No to Wiolu, ja życzę smacznego tobie, ale także twojemu mężowi, bo wiem, że on tam będzie podjadał przy robocie tej dobrej kolacji. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
4: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
7: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
6: Mają od ręki?
7: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
6: No to jedziemy.
7: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
8: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. Czysta 5 Tarnów.
9: I po reklamie.
10: SK Tarnów. Na czasie.
11: Michał Reszczyński. To impreza, która zatrze granicę między rzeczywistością a laserową iluzją. DJ Arty zaprasza dziś do Blue Velvet na Lost in the Lights. Spodziewajcie się niezapomnianej dawki muzyki. Z kolei w Gold Angels rządzi dziś DJ Mario. Na pewno nie zabraknie energetycznych kawałków. Gorąco też będzie dziś w Alfie. Polski duet eksportowy, czyli Kuba i Nathan, zafundują wam iście festiwalową noc. Możecie też odwiedzić piwnicę Przepraszam. Odbędzie się tam wieczór burleski. Więcej w mediach społecznościowych klubów.
12: Muzyką się żyje.
13: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Tripsy i Lanberry, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie dwa zwycięstwa na tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził, ten kawałek powstał w Zakopanem.
14: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca, i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I to był, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
13: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Po ponad 2 dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i był to pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą.
15: Impreska.
13: Dwie minuty po godzinie 20, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze hity na czasie. Już teraz gorące trio. Jonathan, Pezet i Liwka obejmuje noce. Tak, zaczynamy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Pink w imprezce w Radio SK. A już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Użel. Znacie go między innymi z numeru Bella Ciao. Właśnie tak, to on przyszedł do nas z tym remiksem, a teraz łączy siły z gwiazdą w Meksyku, Netonem Vegą, i tworzą nowy numer, który gramy wam już teraz w Radiu SK. Użel i Neton Vega z numerem Mami. Miłego słuchania.

0: tacy szczęśliwcy, którzy mogli ten numer usłyszeć dzisiaj na żywo, bo dzisiaj Oskar Cym skoncertował muzyczne pożegnanie lata. Konstancin Jeziorna to właśnie tam wystąpił, ale spokojnie. Wszyscy ci, którzy nie mogli na to wydarzenie dojechać, mogli posłuchać właśnie tego numeru w Radio SK, bo my gramy wam najlepsze hity na czasie i już za chwilę do was wracam z kolejnymi takimi, ale zanim to nastąpi, to jeszcze przychodzę do was z jednym pytaniem. Co u was? Co robicie? Dajcie znać. Może chcielibyście kogoś pozdrowić? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radio SK i już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Meduza.
1: Radio SK. Reklama. Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
2: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: I po reklamie.

0: Post Malone. Tak wam gramy 17 minut przed godziną 21. Dalej imprezkujemy, dalej gramy wam hity na czasie, a wy piszecie co u was, ale także pozdrawiacie. Paula do nas napisała.
1: Hej!
0: Hej!
1: Wracamy do domu i pozdrawiamy Klaudię.
0: My również pozdrawiamy Klaudię i ciebie, droga Paulu. Dziękujemy za twoją wiadomość i oczywiście czekamy na więcej. O, proszę bardzo, mamy także wiadomość od Gosi. Halo, Gosiu.
2: Chciałabym pozdrowić mojego najukochańszego chłopaka, najseksowniejszego mechanika na świecie forever, który teraz no niestety męczy się przy aucie, ale życzę mu udanego wieczoru i resztę spędzonego oczywiście ze mną, jak już wróci do domu. I wszystkim innym życzę udanej soboty. Pozdrawiam.
0: No dzięki, Gosiu. Całe szczęście, że nie jest to twoje auto, które musi naprawiać.

Fast Boy na zakończenie godziny 21, ale my jeszcze nie mówimy ostatniego słowa, bo my gramy dalej. Po 21 kolejne hity na czasie, a o 21 najnowsze informacje z kraju i ze świata muzyki oczywiście. Takie będziemy wam, o takich będziemy wam mówić, więc nie odchodźcie za daleko i bądźcie z nami także o 21.

0: Tarnów na czasie.
1: Michał Wreszczyński. Jeśli lubicie klimat superbohaterski, to coś dla was. Już 26 września odbędzie się pierwsze powakacyjne spotkanie Młodzieżowego Klubu Fantastyki w Tarnowie. Będzie ono poświęcone uniwersum Marvela. Nie zabraknie różnych ciekawostek. Spotkanie rozpocznie się o 10 w czytelni czasopism przy ulicy Krakowskiej w Tarnowie. A kilka dni wcześniej, we wtorek 22 września w Bibliotece Pedagogicznej przy Nowym Świecie rozpocznie się cykl spotkań Mieszkam w Tarnowie, mieście magicznym. Poświęcone one będą historii miasta.
2: Muzyką się żyje.
3: Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później ci opowiem, to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, ale im się nie udawało.
4: Równo chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
5: Powstało już kilka utworów.
4: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
5: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
3: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is So Sad. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda Mr. Jelly Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl, tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek od 17. Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Mrozu zrobił to po raz 7. Wydał nową płytę, krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start już 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze w hali Stulecia, we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie.
2: Imprezka.
3: Właśnie tak, 21 rozpoczęta, więc gramy dalej. Kolejne hity na czasie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to już za chwilę także nowość. Ale najpierw Gips, Igo, Ostatni dzień lata. Tak, tematycznie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Kygo i Khalid, Save My Love. Tak wam gramy 15 minut po godzinie 21, a już teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to ja przychodzę do was z czymś wyjątkowym, specjalnym i niepowtarzalnym. Ja wiem, że na GTA 6 to wszyscy czekają. No i jeszcze rzeczywiście na tę grę musimy poczekać. Premiera już została kilka razy przekładana, no ale mamy... jakiś taki przedsmak tego, co nas czeka. Bo dostaliśmy soundtrack, 6 singli, w tym jeden, który zagram wam w Radiu SK już teraz. Catriel i Paco Amoroso, czyli duet z Argentyny, łączy siły i tworzy numer Sexy Magic. I właśnie ten numer gramy wam już teraz w Radiu SK. Miłego słuchania!

0: Robin Schulz, Watermata, ale to dobrze brzmi. To jest dobry numer. To jest dobry numer, żeby rozgrzać się porządnie przed jakąś imprezą. Na przykład jeśli teraz jesteście na jakimś biforku, to proszę bardzo, hity na czasie wam towarzyszą. I mam nadzieję, że dzięki nim macie się dobrze i czujecie już ten imprezowy vibe. No właśnie, jeszcze dodatkowo pytałam was, kogo pozdrawiacie. I Ada się do nas odezwała. Ado, halo.
1: Dobry, dobry. Pozdrawiam serdecznie moją całą rodzinkę, mojego tatę, moją siostrę i życzę miłej nocy lub miłego wieczoru.
0: Pozdrawiamy i również życzymy tobie i wszystkim słuchaczom miłego wieczoru, oczywiście z hitami na czasie, bo takie nadal będę wam grała. Jeśli wy chcielibyście kogoś pozdrowić, piszcie, wysyłajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a ze mną, o, para idealna, Shawn Mendes i Camila Cabello.

Calvin Harris, How Deep Is Your Love. Tak, wam gramy 13,5 minuty przed godziną 22. No nie mówcie, że ten numer nie kojarzy wam się z imprezami, ależ oczywiście. A jeśli ktoś chciałby teraz trochę pośpiewać, to będzie do tego okazja. Naughty Boy, Sam Smith i la la la la la. Gramy wam w imprezce w Radiu SK.

Godzinę 21. Kończymy razem z przesympatyczną, przezdolną Liwką. Poza tobą nic to najnowszy numer, który gramy wam właśnie w Radiu SK. Zbliżamy się do godziny 22. To oznacza, że najlepsze hity na czasie grają dalej. Ale ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia, ale spokojnie. Hity na czasie zostają z wami aż do białego rana.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
0: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. James Hype.